bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: To jest magazyn, w którym mówimy o pasjach, ciekawych inicjatywach i niezwykłych mieszkańcach Pomorza Zachodniego. W tym wydaniu wejdziemy w świat modelarstwa. To przestrzeń niesamowitej precyzji, detali i setek godzin spędzonych przy biurku. Przekonacie się, że mały model samolotu, czołgu czy statku potrafi opowiedzieć wielką historię, jeśli tylko włoży się w niego wiedzę i serce. Będzie też jagger, czyli sport nietypowy, szybki, bardzo drużynowy. Trochę tu biegania, trochę taktyki, a także pojedynki. Bezpieczną bronią otulinową. Na koniec spojrzymy w górę. Wieczory robią się coraz dłuższe, więc sprawdzimy, co ciekawego można zobaczyć na naszym październikowym niebie, gdy po prostu wyjdzie się przed dom. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam. A zaczynamy od rozmowy o pomaganiu. Moim gościem jest Zygmunt Pyszkowski, prezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.
2: O tym się mówi.
1: Panie prezesie, to zaczniemy od tego, co najbardziej leży panu na sercu. Gdyby miał pan wybrać jeden problem dzieci w regionie, o którym trzeba głośno mówić, co by to było?
3: No przede wszystkim chodzi o to, że za dużo dzieci trafia do pieczy zastępczej i instytucjonalnych. A chcielibyśmy, żeby dzieci, jak najwięcej dzieci, a może nawet i wszystkie dzieci, swoje dzieciństwo spędziło w rodzinie. Oczywiście jest to trochę utopia. Zawsze znajdą się takie rodziny, tak rodzice nawet, że te dzieci im przeszkadzają, że nawet się cieszą, że się pozbyli. Stąd mimo, że jestem zwolennikiem, aby przede wszystkim zmniejszać liczbę dzieci umieszczanych w pieczy, aby nie budować co rok do roku nowe domy dziecka, szukać nowych rodzin zastępczych, aby również te rodziny zastępcze i te domy dziecka były, ale w mniejszych proporcjach. I to jest najważniejsze. Jak patrzę, czy czytam, czy bezpośrednio mam spotkania z rodzicami mające trudności we właściwym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, to uważam, że system, który mamy, on jest, można powiedzieć, bardzo dobry, ale niewydolny. Mimo wszystko nie wykorzystujemy wszystkich narzędzi, nawet takich, które mamy zawarte i w ustawach, i rozporządzeniach, i w naszej działalności.
1: I co trzeba zrobić, pana zdaniem?
3: No przede wszystkim zaczęło się nawet. Jest nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny systemem pieczy zastępczej w zakresie pozyskiwania nie tylko następnych rodzin zastępczych, ale i również sojuszników, którzy będą pracować u źródeł, czyli tam, gdzie zaczyna się ten problem rodzinny, aby można było skutecznie niwelować i zapobiegać umieszczania tych dzieci w pieczy zastępczej i instytucjonalnej. My jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zabiegamy już od lat, aby wspierać przede wszystkim rodzinę poprzez nie tylko placówki wsparcia dziennego, które są mimo wszystko przez samorządy pomocniczemu traktowane, bo jeżeli powiemy, że w Polsce 30, może nawet do 35% gmin ma takie placówki wsparcia dziennego, nie dodam jeszcze, a może powinienem dodać, z prawdziwego zdarzenia, ponieważ jeżeli placówkę wsparcia dziennego gmina powołuje i jeden dzień w tygodniu, no to jak to jest wsparcie dzienne? To powinno być we wszystkie dni robocze i to jest dopiero wtedy skuteczne działanie. Pani rzecznik obecna, Horna Cieśla, rzecznik praw dziecka, w przeszłości zbadała sprawę, jak sądy kierują dzieci do placówek wsparcia dziennego. Czyli ten pierwszy etap bez odrywania od rodziny do placówek wsparcia dziennego. Okazuje się, że to jest śladowy procent, czy promil może tam nawet, z tych postanowień, które dzieci zostały umieszczone w pieczy, czy w instytucjonalnych, czyli i rodzinnych domach dziecka, i MOS-ach, MOB-ach, to jest to śladowa ilość. A przecież w pierwszej kolejności powinny dzieci trafiać do tych placówek wsparcia dziennego. Zresztą mówi o tym kodeks rodzinny i opiekuńczy w artykule 109. I ten artykuł 109 przez sądy nie jest wykorzystywany, bo on tam mówi, że w pierwszej kolejności należy skierować dzieci do placówek wsparcia dziennego, a dopiero w ostateczności do opieki całkowitej.
1: Dlaczego więc tak się nie dzieje?
3: Nie dzieje się z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że wnioski, które skierują i o ośrodki pomocy społecznej, ale i również oświata czy policja, no nie pozostawia żadnego wyboru sądom, jak tylko i wyłącznie no przyklepać, bo wniosek jest taki, że odebrać dzieci, bo... I teraz jest cały wachlarz uzasadnienia tego, żeby faktycznie te dzieci będą miały lepsze dzieciństwo, bo będą zadbane, będą miały wszystko, co można powiedzieć, czego nie mają w rodzinnym domu, no to sąd przychyla się faktycznie, tak, dobro dziecka no tu jest zagrożone, no i trzeba umieścić pieczy. Także z jednej strony nie ma tego skierowania w poziomie. W dużej mierze oświata, pedagodzy, jeżeli dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, zaniedbuje, wygaruje, czy przychodzi zaniedbane, kieruje obgląd sytuacji rodzinnej do sądu. A sąd wysyła poprzez kuratora sądowego, idzie do tego wnioskodawcy, potwierdza się, to i dzieci się odbiera. Natomiast oświata powinna kierować to do ośrodka pomocy społecznej. Ośrodek pomocy społecznej jest tym, który właśnie ocenia tą sytuację rodziny, ma narzędzie w postaci wywiadu środowiskowego, to pracownik socjalny czy asystent rodziny ustala program pracy z rodziną, zawiera kontrakt socjalny, którego się często nie zawiera, a w tym kontrakcie socjalnym powinno być właśnie, że jeżeli jest już są jakieś trudności, które ma rodzina, a powiem szczerze, że to nie jest tak, że musi być rodzina patologiczna, która ma trudności we właściwym sprawowaniu opieki nad dzieckiem. To jest taki slogan, który można by powtarzać, nie? Że to tylko rodziny, te placówki wsparcia dziennego są tylko dla rodzin patologicznych. Dzisiaj rodzina mająca trudności to jest rodzina i wielodzietna, gdzie ma dziecko z niepełnosprawnością, niepełna nawet. Jeden rodzic tu pracuje, drugi za granicą pracuje i również obydwoje pracują. Ta praca, zwłaszcza w środowiskach wiejskich, jest coraz dalej od miejsca zamieszkania, więc rano przed 6, przed 7 już wyjeżdżają, wieczorem wracają. Kto się zaopiekuje dziećmi, zwłaszcza tymi w wieku takim szkolnym do 4 klasy szkoły podstawowej? No nie ma. I stąd ta placówka wsparcia dziennego jest dla również i takich rodzin. Powiem tak, że kolejne rządy, można powiedzieć, czy ministerstwa zakładają sobie jako priorytet zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej rok do roku. A fakty są takie, że od 10 lat, tak jak patrzę na statystyki GUS-u, to rocznie dzieci przybywa prawie 2000 w Polsce do pieczy zastępczej instytucjonalnej. Nie zmniejsza się, przybywa. A tylko w 2025 roku nie dość, że umieszczono 2000 dzieci w pieczy zastępczej, to dodatkowo jeszcze 1800 postanowień sądu nie zostało wykonanych z uwagi na to, że nie było gdzie te dzieci umieścić. Brak rodzin zastępczych, brak miejsc w placówkach opieki całkowitej. No i stąd prawie to jest 4000. 4000 dzieci przybywa do pieczy zastępczej. Obecne ministerstwo poczyniło dobre kroki, można powiedzieć. Jest zmiana ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. Dużo zadań przekazano w gestie organizacji pozarządowych. I o to chodzi. O to chodzi, żeby uczynić współodpowiedzialnym za to, co się dzieje w najbliższym środowisku, obywateli też. Cieszę się, że właśnie w tej ustawie, zwłaszcza w artykule 190, jest wyraźnie napisane, że gminy mogą zlecać organizacjom pozarządowym, tylko oczywiście, no nie wszystkim, żeby była jasność. To muszą być organizacje, które specjalizują się w tym, albo są również i organizacjami pożytku publicznego, czyli wyższy taki stopień. My jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci właśnie tak to mamy. My nawet jako Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przez 3 lata pracowaliśmy razem z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie nad nowym zawodem rynkowym pedagog rodzinny, który współpracowałby poprzez placówki wsparcia dziennego i współpracował z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, ale podnoszenie kompetencji rodzicielskich, tu o to chodzi. Tu nie chodzi o jakieś materialne zaspokajanie potrzeb rodziny, tylko te właśnie tą świadomość. Ministerstwo zresztą wprawdzie nie wyraziło zgody o wpisanie do zintegrowanego systemu kwalifikacji nowego zawodu rynkowego pedagog rodzinny, który byłbym tym narzędziem dla organizacji pozarządowych. Natomiast umacnianie asystentury rodzinnej i dodanie jeszcze 5 jakichś stopni awansu zawodowego w sytuacji, gdy w Polsce brakuje ludzi, żeby podjęli się tej funkcji asystenta rodziny, no brakuje. No to nie do końca widzę, że nawet te 5 stopni awansu, co doda, to coś zrobi. To nie da, tak.
1: Do rozmowy z Zygmuntem Pyszkowskim, prezesem Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie, jeszcze wrócimy, a teraz sprawdźmy, co ważnego działo się w mijającym tygodniu na Pomorzu Zachodnim.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
2: Ula Myszkinis. Na zachodnim Pomorzu powstaje 9 centrów aktywności i wolontariatu seniorów. Niedawno otwarto świeżo wyremontowaną przestrzeń przy ulicy Wyszyńskiego w Szczecinie. Wszystko w ramach programu Social Silver, mówi Agnieszka Cieślicka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.
4: Mamy rosnącą liczbę seniorów. To jedno z największych wyzwań naszego regionu. Wyobraźmy sobie miejsca, w których po 60 życie wcale nie zwalnia.
2: W szczecińskim centrum organizowane będą m.in. zajęcia teatralne, sportowe i kulinarne. Rozpoczął próby morskie, a 11 listopada zostanie ochrzczony. Prom Bursztyn Unity, bliźniacza jednostka Jantara, przybije do Wałów Chrobrego. Uroczystość ma mieć wyjątkową oprawę. Port Szczecin-Świnoujście wygrał. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę niemieckiej organizacji Liebensraum Vorpommern na decyzję środowiskową w sprawie budowy nowego kontenerowego portu w Świnoujściu. Wszystkie wydane do tej pory decyzje są zgodne z unijnymi postanowieniami i przylądek Pomerania może powstać. Weekend cudów akcji Szlachetna Paczka dopiero w grudniu, ale praca wolontariuszy trwa cały rok. Zapytaliśmy Wojciecha Krygiera, koordynatora z naszego regionu, co dzieje się teraz.
5: W tej chwili jesteśmy na ostatnim etapie rekrutacji, czyli rekrutujemy wolontariuszy. W województwie zachodniopomorskim gdzieś tam około 40 osób zostało i już zaczynamy zbierać historię rodzin oraz nawet odwiedzamy te rodziny.
2: Szczegóły znajdziecie na szlachetnapaczka.pl. 50 tysięcy złotych wyłudzono od seniorki ze Szczecina, odzyskali zachodniopomorscy policjanci, mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.
6: Kobieta przeświadczona o tym, że sytuacja jest bardzo poważna, udała się do placówki bankowej i wypłaciła swoje oszczędności pod presją czasu. 70-latka spakowała gotówkę zgodnie ze wskazówkami, które otrzymywała przez telefon na bieżąco od mężczyzny i włożyła do kosza na śmieci.
2: Mężczyźnie może grozić nawet 8 lat więzienia. Aktywni, bezpieczni mieszkańcy Międzywodzia to projekt realizowany przez KGW Fregata. Uczestnicy warsztatów nauczyli się, jak spakować plecak ewakuacyjny, ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy i strzelanie pod okiem instruktorów ze Stowarzyszenia Pogranicznik. A 17 października podsumowanie działań. Teraz zaglądamy do Świnoujścia. Miasto na okres jesienno-zimowy rezygnuje z jednego z promów, mówi Wojciech Basałygo z urzędu.
7: Dodatkowo przez tunel będzie kursował samochód z przyczepą do przewozu rowerów. To rozwiązanie tymczasowe, bo od 19 kwietnia przyszłego roku przeprawa ponownie będzie obsługiwana przez 2 promy Bielik.
2: 16 października Liceum Ogólnokształcące imienia Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim organizuje w Łukęcinie drugi bal charytatywny. Tym razem zebrane pieniądze posłużą na modernizację i doposażenie szkolnej biblioteki.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: są rozmowy, które zaczynają się od instytucji, ale bardzo szybko okazuje się, że tak naprawdę chodzi o ludzi, o dzieci, które potrzebują uwagi, o rodziny, które czasem nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, o dorosłych, którzy potrafią być obok wtedy, kiedy jest trudno. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to organizacja z długą historią, ale jej zadania są bardzo współczesne. Wspieranie dzieci, rodziców, rodzin w kryzysie, organizowanie opieki, zajęć, wypoczynku, pomocy i zwykłego, bezpiecznego miejsca, w którym młody człowiek może poczuć, że nie jest sam. Zapraszam na rozmowę z Zygmuntem Pyszkowskim, prezesem Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.
0: Blisko mieszkańców.
1: Jakie kryzysy najczęściej dotykają dziś rodziny na Pomorzu Zachodnim?
3: No, przede wszystkim dzieci mają przede wszystkim te psychiczne. Dużo jest tych problemów takich szkolnych, rówieśniczych i to jest duży problem hejtów i przemocy również. Natomiast rodziny no nie mają de facto takiego wsparcia bezpośredniego. Jeżeli nawet mają asystenta rodziny, a asystent rodziny ma w teorii prawie 15 rodzin, bo tak ustawa mówi, że do 15 rodzin, no to kiedy on do tej rodziny dotrze, do tej 15? No przecież raz na miesiąc. No więc nawet i ta nazwa asystent rodziny nie pasuje do tej pracy, którą powinien wykonać ten asystent. Więc to są takie sytuacje. Druga rzecz to jest również i niski zarobek w sytuacji rodzin wielodzietnych. Te 800 plus to nie załatwia jeszcze tego problemu. Bo jeżeli ma matka małe dzieci, czy pięcioro, czy sześcioro, to jak ona popracuje? To ona nie popracuje. Często również i wchodzi ten alkohol, czyli używki, przemoc i stąd te grupy wsparcia, które ma się ustawowo wpisane, powinny również no, być realizowane, a nie są. Nie są i dwa, to organizacje pozarządowe, ale takie, które działają bez zysku, non profit, czyli bez zysku, ale te środki i organizacja pozarządowa musi mieć, bo społecznie to się nie da wszystkiego zrobić. Owszem, wolontariusze są potrzebni, ale muszą być te stałe formy, do którego mogą te dzieci uczęszczać, a poprzez dzieci my możemy wpływać na rodzinę.
1: A czy rodzice częściej niż kiedyś mówią, nie daję rady?
3: Rodzice mówią, że zwracali się do różnych instytucji i nic to nie dało, bo każdy tylko pouczał, mówią mnie, co ja mam zrobić. Czy to pracownik socjalny, ale ja bym nie chciał mówić przeciwko pracownikom socjalnym, nie? Bo oni naprawdę ciężko wykonują pracę, czy asystenci. No ale są takie sytuacje, że mają za dużo tych rodzin. Że jednak ta pomoc musi być nie przez 8 godzin, ale zwłaszcza popołudniami. Przecież nawet i w weekendy się dużo dzieje, gdzie interwencja policji jest i niebieskie karty kiedyś były zakładane dla rodziny, jedna, do której się ewentualnie następną interwencję dopisywało. A dzisiaj jest taka sytuacja, że z każdej interwencji nową kartę niebieską się zakłada. No i co się dzieje? No się tak dzieje, jak dzisiaj jeżdżą kierowcy bez prawa do wykonywania tego zawodu, czy mają odebrane przez jeden sąd, drugi sąd, trzeci sąd, a i dalej jeżdżą. I spotyka się tak. Tak samo i tu z tymi niebieskimi kartami. Jeżeli jest pierwsza interwencja policji, w tle są dzieci, już powinno być kierowanie do pomocy społecznej, niekoniecznie do sądu. Można i do sądu, ale sąd powinien wykorzystywać to i sprawdzać, czy wykorzystano wszystkie możliwości udzielenia wsparcia rodzicom dziecka wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. Taka jest kolej rzeczy, ale się nie robi tego. Nie? I stąd mamy tak to, co mamy.
1: Zachodniopomorski oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pracuje bardziej z dziećmi czy całymi rodzinami? Jak wygląda pomoc?
3: Nie, przede wszystkim my z całymi rodzinami, bo to klucz sukcesu to jest właśnie to, że nie tylko zajmować się skutkami, a skutkiem tej rozkładu rodziny są dzieci, no to my dzieci będziemy tu się zajmować dziećmi i tak dalej, separować, a przyczyna leży w rodzinie tej. I stąd nie tylko organizacja, jeżeli prowadzi tego typu działalność, że nie, że prowadzi świetlice dla dzieci, a dzieci wracają później po tych zajęciach do tego środowiska, który nie jest uzdrawiany, nie jest leczony, nie jest tam jakiegoś programu naprawczego nie stosuje się. Czyli tak, poprzez rodziców i dwa, powiem, jest to zaufanie. Rodzice, którzy nawet nie zajmują się dziećmi, no, można powiedzieć piją, biją, etc. i tak dalej, to nie zwrócą się o pomoc do ośrodka pomocy społecznej, bo mówią, że to są ci, którzy nam odbierają dzieci. No, odbierają, no bo się nie zajmowaliście tymi dziećmi. Natomiast jeżeli my jako organizacja pozarządowa zwracamy się, że dajemy tutaj wsparcie takie i takie, to mamy społeczne zaufanie, to też ważne, to też ważne. I wtedy, jeżeli gmina faktycznie będzie te kontrakty socjalne zawierała z rodzinami kryzysowymi, to musi proponować, że albo dzieci będą chodziły do placówki wsparcia dziennego, a pani na grupy wsparcia, albo w takim razie będziemy musieli kierować wniosek do sądu o odebranie. I wtedy no, daje to efekty, bo ustawa o wspieraniu rodziny mówi, że pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolna. No chyba, że skieruje sąd, dopisane jest. No ale sądy nie korzystają z tego dobrodziejstwa artykułu 109 i nie rozliczają de facto instytucje pomocowe z tego, czy tej rodzinie faktycznie udzielano takiej pomocy, jaka ona powinna być. I stąd właśnie myślę, że najważniejsza jest praca z całą rodziną, nawet i z dziadkiem i babcią, i to daje po prostu efekty.
1: Zygmunt Pyszkowski, prezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie, jest naszym gościem. Mówimy o sprawach, które bardzo łatwo zamknąć w słowach. Pomoc, wsparcie, opieka, dzieci, rodzina. Ale za każdym z tych słów jest konkretna historia. Dziecko, które potrzebuje bezpiecznego miejsca, rodzic, który nie daje sobie rady. Rodzina, która czeka na kogoś, kto nie oceni, tylko pomoże. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od lat działa właśnie tam, gdzie potrzeba nie tylko instytucji, ale przede wszystkim ludzi uważnych, cierpliwych i gotowych być blisko. Wracamy do rozmowy o tym, jak dziś pomagać dzieciom mądrze, czego najbardziej potrzebują rodziny i dlaczego czasem najważniejsze jest po prostu zauważyć, że ktoś obok nas potrzebuje wsparcia.
0: To warto wiedzieć.
1: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma za sobą 80 lat działalności. Co jest największą wartością tej historii?
3: Przede wszystkim wartość jest taka, że my niezależnie od tego, że czasy się zmieniają i również nowe są jakieś takie zagrożenia dla rodzin, dla dzieci, to my trwamy non-stop. Jesteśmy kreatywni w tym wychodzeniu nawet naprzeciw, no, żebyśmy mogli zapobiegać umieszczeniu dzieci. Natomiast my jako Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci mamy już w tej chwili, wchodzimy w 81 rok. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Polsce w 106 rok. I wtedy, kiedy 106 lat temu towarzystwo powstało w 1919 roku, ówcześni działacze myśleli, że to można pomagać dzieciom wolontarystycznie, dobroczynnie i tak dalej. Po roku okazało się, że to się nie da, że to system państwa musi za to zadbać, bo to jest zadanie państwa. Ochrona obywateli, jak również i żeby jak najwięcej się dzieci rodziło, stwarzanie możliwości i tak dalej. I tak jak po pierwszej wojnie światowej prawie obliczano, że dzieci ulicy, czyli sierot, było prawie 500 tysięcy, którzy nie mieli taty i mamy, i towarzystwo właśnie włączyło się i tworzyło i ochronki, i kuchnie mleczne, i tak dalej, i tak dalej. I też również i te pierwsze świetlice dla dzieci ulicy. Po drugiej wojnie sytuacja się powtórzyła, też tak samo, bo dzieci wojny były, a dzisiaj okazuje się, że te sieroty są dalej. No tylko, że my w 20 roku mieliśmy 71 tysięcy umieszczonych w pieczy. W 24 roku już 77,5 tysiąca. Aktualnie prawie mamy 80 tysięcy, czyli wzrasta. Różnica między dziećmi wojny, które nie mieli ani taty i mamy, od tych dzisiaj sierot jest taka, że w większości oni mają i tatę i mamę, a muszą się wychowywać poza rodziną. I wychowują się poza rodziną, bo jak tutaj te statystyki przytoczyłem, to wzrasta. Czyli to jest właśnie ta bolączka i wydawałoby się, że tak jak pani spytała, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma 106 lat w ogóle w Polsce i wystarczy. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że to jest taka permanentna praca, bo się dzieci rodzą nowe, bo się nowe rodziny zakładają i trzeba non-stop nawet i młodych rodziców edukować i podnosić ich kompetencje rodzicielskie, pedagogiczne. Radzenia sobie można powiedzieć w życiu.
1: A jak zmieniała się pomoc dzieciom przez te dekady?
3: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci było taką instytucją, która wyprzedzała pewne działania, które były w systemie. Tak jak powiedziałem, zaraz po wojnie na hasło kongresu w Zurychu Ratujmy Dzieci Wojny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ruszyło i zakładało ochronki, domy dziecka i tak dalej, ale i również przedszkola, żłobki, nawet i były szkoły też tak samo, które prowadziło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W latach, początku lat 60. zajęto się na przykład dziećmi specjalnej troski. Powstało Komitet na rzecz Dzieci Specjalnej Troski i zmuszono niejako system, że zaczęły powstawać szkoły życia. Dużo dzieci miały orzeczenie zwalniające z obowiązku szkolnego. Siedziały w domu, niepełnosprawne. Jeżeli powstał w 1962 roku ten Komitet na rzecz Dzieci Specjalnej Troski, po roku, po dwóch okazało się, że już trzeba specjalistyczne. Powstało oddzielnie Komitet na rzecz Dzieci z upośledzeniem umysłowym, to się mówiło. Dzisiaj z niepełnosprawnością intelektualną. Dzieci niepełnosprawne ruchowo, dzieci z rozszczepem wargi nawet, dzieci z cukrzycą, czyli tymi również i metabolicznymi chorobami. I tak to zaczęło również działać w systemie później oświaty, bo w oświacie to było. Dzisiaj to w dużej mierze w pomocy społecznej jest wrzucone, ale w oświacie też tak samo dalej jest. Pierwsze poradnie psychologiczno-pedagogiczne to Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Przepełnione były domy dziecka. Domy dziecka były tak ogromne, że miały od 200, 300 i 500 albo i 600 dzieci w takich ogromnych molochach były. Były dużo rodzeństw. No, powstały pierwsze rodzinne domy dziecka, czyli całe te rodzinki szły do rodzinnych domów dziecka. Później do systemu państwowego dofinansowania weszło i tak dalej. Później rodziny zastępcze, czyli to Towarzystwo Przyjaciół Dzieci rok do roku czy w dekadach zmuszało do tego, że zajęto się dziećmi specjalnej troski. Stąd również i zmniejszała się liczba dzieci w pewnym okresie w domach dziecka, no ale później po przełomach zaczęła ponownie wzrastać, bo oczywiście i diagnoza była większa, bo w środowiskach niektórych to nie mówiło się o tym, że jest przemoc wobec dzieci i tak dalej, także do tej pory też tak samo wypracowaliśmy nowy zawód rynkowy, pedagog rodzinny, no i niestety utknął to w ministerstwie poprzedniej kadencji, no a teraz też tak samo jakoś nie doczekał się nobilitacji, bo najlepsza nawet organizacja musi mieć narzędzie. Tym narzędziem jest dla nas pedagog rodzinny, no ale myślę, że doczekamy się, że również i ten taki zawód w rękach organizacji pozarządowych przyczyni się do zmniejszenia się liczby dzieci umieszczanych w pieczy.
1: To była rozmowa o dzieciach, rodzinach i pomocy. Rozmawiałam z Zygmuntem Pyszkowskim, prezesem Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Przed chwilą mówiliśmy o dzieciach, pasji, wsparciu i o tym, jak ważne jest, żeby młody człowiek miał obok siebie dorosłych, którzy potrafią zauważyć jego potrzeby i dać mu przestrzeń do rozwoju. I trochę przy tym zostajemy, choć zmieniamy temat, bo teraz porozmawiamy o modelarstwie. Pasji, która uczy cierpliwości, skupienia, dokładności i szacunku do detalu. To świat, w którym nie da się wszystkiego zrobić szybko i na skróty. Trzeba usiąść, pomyśleć, dopasować elementy, czasem coś poprawić, czasem zacząć od nowa. Modelarstwo to nie tylko klej, farba i miniaturowe samoloty, statki czy pojazdy, to także historia, technika, wyobraźnia i wiele godzin pracy, które uczą, że efekt przychodzi wtedy, kiedy potrafimy być cierpliwi. Ten temat jest szczególnie aktualny, bo właśnie teraz Szczecin żyje jednym z największych wydarzeń modelarskich, festiwalem modelarskim Paprykarz. To spotkanie ludzi, dla których małe modele są często początkiem naprawdę dużych opowieści o historii, technice, lotnictwie, wojsku, morzu i własnej wyobraźni. O świecie modelarstwa, jego uroku, trudnościach i satysfakcji z pracy nad najmniejszym detalem opowiedzą nam Radosław Mazur i Krzysztof Kopczyński ze szczecińskiego Paprykarza Modelarskiego.
0: Mieszkańcy zachodniopomorskiego z pasją.
1: Czym szczeciński paprykarz różni się od typowego konkursu modelarskiego?
8: Po pierwsze dlatego, że jest szczeciński. A tak na poważniej, staramy się, żeby to był konkurs jak najlepiej zorganizowany i zawsze próbujemy tutaj uatrakcyjnić go. Zresztą każdy, prawdę mówiąc, organizator myśli właśnie i próbuje jakoś uatrakcyjnić swój konkurs, czy to jakimiś pokazami dodatkowymi, czy połączeniem z jakąś inną imprezą. Także to metody są różne, tak? Akurat jeśli chodzi o nasz paprykarz szczeciński, to no, próbujemy właśnie namówić do występu w trakcie paprykarza jakichś tam zaprzyjaźnionych modelarzy. Mieliśmy miłośników kolejek tych elektrycznych i oni tam rozkładali swoje tory i demonstrowali, co się bardzo cieszyło dużym zainteresowaniem osób zwiedzających, bo to wiadomo, jeżdżące pociągi zawsze przyciągną. A potem tylko jest ból głowy dla tatusiów, bo zawsze dziecko krzyczy, że taki chce, tak?
1: Czy to jest konkurs, który przyciąga nie tylko mieszkańców Szczecina, nie tylko tych, którzy interesują się modelarstwem, ale też z całego województwa, z całego kraju?
8: Tak, tu akurat mamy fajną taką sytuację, że na Paprykarz Szczeciński przychodzi bardzo wielu modelarzy ze Szczecina, którzy tak na co dzień oni się nie ujawniają i mało kto wie, że oni modelują. Dopiero się pojawiają na konkursie. Mhm. I to dla nas jest akurat bardzo istotne, że możemy ich jakoś zaktywizować tutaj, żeby wyszli z tego cienia gdzieś tam w domu, co tam każdy skleja i chowa gdzieś tam do szuflady swoje modele, bo uważa, że nie są takie dobre, nie ma co ich pokazywać i tak dalej, ale w końcu gdzieś tam ktoś go przekona, żeby wziął udział w paprykarzu i okazuje się nagle, że jest kupa fajnych modeli i wcale nie są żadne jakieś takie pokraki ani brzydkie, tak? I zaczynają wtedy wierzyć w swoje siły. To jest akurat, mówię, nasz taki wyróżnik, bo w innych miastach, jak jeździmy po różnych konkursach, to tak z miejscowych, że tak powiem, modelarzy jest uczestników tak no 10% maksymalnie gdzieś, tak? Natomiast tutaj w Szczecinie mamy sytuację taką, że bardzo wielu modelarzy i bardzo, co nas bardzo cieszy, bardzo dużo młodych modelarzy się pojawia i to bym ocenił, że jest około ich 30 do 40 może procent nawet. Reszta to oczywiście modelarze przyjezdni z Polski, z zagranicy, gdzie się da.
1: Co dziś jest najpopularniejsze wśród szczecińskich modelarzy? Lotnictwo, pancerka, statki? Co króluje?
8: Powiedziałbym tak, że z przykrością muszę stwierdzić, że modelarstwo okrętowe w Szczecinie troszkę kuleje, bo jest mniej.
1: Ale natomiast z czego to wynika?
8: Może że z tego, że jednak mamy trochę dalej do morza niż wszyscy myślą.
9: Kleją to kryjomu. Ja akurat znam kilku modelarzy, którzy owszem robią statki, ale z jakiegoś powodu właśnie nie chcą się ujawniać, ewentualnie wpadają na sam festiwal, natomiast gdzieś sobie tam próbują, są i powroty, ale jednak faktycznie u nas jest tak, że na przykład w naszym klubie, gdzie my tam staramy się właśnie promować, mamy galerię na stronie internetowej i tak regularnie dodajemy modele i naszych z tych klubów, Pawłowiczów i powiedzmy zaprzyjaźnionych modelarzy z naszą grupą i faktycznie można spojrzeć, że tam tych statków jest bardzo mało. Natomiast kleją, ale po cichu. Do szuflady.
8: Z jednej strony należy zrozumieć, że w przypadku modeli kartonowych sklejenie jakiegoś okrętu statku takiego porządnego, no to jest jednak trochę trwa długo. I to nie jest taka produkcja, że tak powiem, na raz na tydzień, w tygodniu ktoś tam sklei, tak? Natomiast w przypadku modeli plastikowych, no to już trochę szybciej się odbywa. I oczywiście wszędzie, jak wszędzie, zależy to od czasu, tak? Bo każdy z nas ma swoje, że tak powiem, zajęcia domowo-zawodowe i nie zawsze można poświęcić czas na klejenie, tak? Więc siłą rzeczy trochę więcej powstaje samochodów, samolotów, czy jakichś tam czołgów, czy figurek niż okrętów.
1: A czy są mody w modelarstwie, tematy takie, które nagle stają się popularne, jak w wielu innych dziedzinach życia?
8: Wszędzie, że tak powiem, moda jakaś się pojawia, tak? Jak przed 2024, powiedzmy, modele na przykład ukraińskie były w ewidentnej mniejszości. Teraz po wybuchu wojny i, że tak powiem, nagłośnieniu tematu, wielu modelarzy robi modele jakichś tam ukraińskich samolotów, pojazdów różnych i tak dalej. Wcześniej jeszcze, powiedzmy, gdzieś 10 lat temu, 15, to niestety na przykład dużą popularność cieszyły się niemieckie sprzęty, polskie nie. Od jakiegoś czasu odwróciło się i teraz stwierdzam osobiście, że więcej jest miłośników polskiego sprzętu niż jakichś tam zagranicznych. Ale to w ten sposób bym raczej powiedział.
1: Panowie, a czy druk 3D zmienił modelarstwo?
8: No na pewno tutaj powiedziałbym zamieszał w tym kotle, bo o wiele łatwiej jest uzyskać jakieś tam drobiazgi, elementy, które wcześniej trzeba było, że tak powiem, ręcznie wypiłowywać, a których nie było na przykład w zestawach kupnych, a teraz w tej chwili można sobie wydrukować, tak? Jest to o wiele lepiej. Natomiast no, przed drukiem jest przyszłość, tyle tylko, że no, całych modeli jak na razie to, owszem, są drukowane, powiedzmy, zestawy do budowy całych modeli, takie drukowane zestawy, ale no, one posiadają jakieś tam swoje wady, których załóżmy nie mają modele fabryczne, typu budowane z innych tworzyw. Jest to jeszcze widoczne, ale to myślę, że to jest kwestia czasu.
1: Tu liczy się detal, linia podziału, kolor, ślad zużycia, dobrze położona farba, cierpliwie sklejony element i pomysł na to, żeby miniatura wyglądała jak fragment prawdziwej historii. Z boku może się wydawać, że to po prostu hobby przy biurku, ale modelarstwo potrafi wciągnąć bardzo głęboko. O pasji, w której małe rzeczy mają naprawdę wielkie znaczenie, opowiadają Radosław Mazur i Krzysztof Kopczyński ze szczecińskiego paprykarza modelarskiego.
0: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Wracając jeszcze do paprykarza, jak wygląda organizacja takiego wydarzenia od kuchni?
8: Całe centrum, cały clou tej organizacji to jest mieć kogoś, kto to ogarnie. W naszym przypadku jest to Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, tutaj zachodniopomorski oddział regionalny w Szczecinie i oni to formalnie ogarniają, natomiast my ogarniamy merytorycznie, w sensie tam przygotowujemy sale, stoły, organizujemy ten regulamin i całą tą otoczkę, tak? Zajmujemy się reklamą, no i generalnie bierzemy udział w trakcie tego w sędziowaniu.
1: Czy paprykarz ma już swoją taką stałą publiczność?
8: Tak, wielu modelarzy, że tak powiem, przyjeżdża na paprykarz i to już są nasi stali gwalcy.
1: A przychodzą z rodzinami, z dziećmi, a później te dzieci też zarażają się pasją modelarską?
8: Bardzo dużo dzieci zaczyna modelować pod wpływem rodziców, tak? Widzą, że rodzice modelują, biorą udział, jadą z rodzicami, widzą to na własnych oczy. Za przeproszeniem, mogą też dotknąć w pewnym sensie oczywiście, bo nie rękami modeli i widzą jak ta impreza wygląda i niektórzy się zauraczają i się wciągają.
1: A jak ocenia się model? Na co juror patrzy w pierwszej kolejności? Proszę nam zdradzić.
8: Są dwa rodzaje oceny. Na zasadzie podoba się, nie podoba się. I druga zasada to jest ocena punktowa według tam ściśle przygotowanych kryteriów. Tak? Ta druga ocena jest dokładniejsza, ale no niestety bardziej pracochłonna. Jeżeli na festiwalu danym jest powiedzmy 200-500 modeli, to wszystkich się ocenić znaczy inaczej, żeby je wszystkie ocenić punktowo, to trzeba by było poświęcić na każdy model gdzieś z około co najmniej 15 minut i to też tak trzeba by było się śpieszyć, a to oznacza, że tych sędziów by musiało być tam multum, a no niestety tylu nie ma, więc bardzo często jest, najczęściej 90% modeli jest ocenianych na zasadzie podoba się, nie podoba, natomiast jedynie modele konkursowe są oceniane wtedy według ustalonych kryteriów, tak, na punkty.
9: Też oczywiście to kryterium podoba się, nie podoba się, nie polega na tym, że o ten jest ładny, a ten nie. Niemniej jednak to jest uproszczone punktowe ocenianie, na takiej zasadzie, że faktycznie w takim klasycznym ocenianiu punktowym to są grupy, tak, czyli zgodność z historią, jakość wykonania, ilość czasu poświęcona na to. Tam tych elementów jest kilka i to się składa tam na tą skalę punktową. Natomiast wiadomo, że w sposób prosty my to wszystko bierzemy zawsze, w każdej zasadzie, w każdym sędzie, bo najczęściej w Polsce się ocenia właśnie na tej zasadzie takiej uproszczonej, podoba się, nie podoba. To oczywiście te podstawowe zasady są zachowane, tak, czyli jakość sklenia, nawet coś takiego jak zachowanie geometrii, prawda, że w samolocie śmigło tak zwane, czyli skręt ma tylko śmigło, a nie cała konstrukcja. Płata i skrzydeł. I to wszystko w tym momencie się właśnie składa na tą, jak to tutaj Radek mówi, ocenę podoba się, nie podoba.
1: Papryka Szczeciński jako produkt jest jednym z symboli miasta. Czy nazwa wydarzenia pomaga przyciągnąć uwagę?
8: Myślę, że tak. Zresztą u zarania naszego festiwalu właśnie to zdecydowaliśmy się na tą nazwę, bo chodziło o to, żeby... Bo w Szczecinie wcześniej nie było takich imprez, tak? I teraz... Chodziło o to, żeby stworzyć imprezę, która będzie rozpoznawalna wszędzie i kojarzona ze Szczecinem. No a co się najbardziej w tej chwili, no od lat się kojarzy ze Szczecinem? No przede wszystkim właśnie paprykarz, tak? I stąd właśnie żeśmy się zdecydowali na tą nazwę paprykarza. Mm-hmm. Krzysztof Jarzyna się pojawił troszkę później.
1: A czy w pracach uczestników widać tematy związane z Pomorzem Zachodnim, portem, historią?
8: To znaczy, tak, od ostatniego paprykarza, czyli w tamtym roku, prowadziliśmy nagrodę za najlepszy model związany ze Szczecinem. I tutaj jest po prostu bardzo szerokie kryterium doboru. To znaczy może być model budynku, który w Szczecinie jest znany, model jakiegoś samochodu, który jest, na przykład ma rejestrację ze Szczecina na przykład, czy samolotu, który tutaj w Szczecinie latał, czy statku, który ma w podpisie, że Szczecin, tak? Portem macierzystym jest Szczecin. Generalnie zasada jest taka, że model, który związany jest ze Szczecinem, ponieważ no, przykro nam stwierdzić, ale jeszcze nie został wyprodukowany fabrycznie żaden model, który jest stricte szczeciński, więc siłą rzeczy musimy, że tak powiem, w ten sposób trochę nagiąć troszkę sytuację.
1: Czy miasto docenia was, modelarzy?
8: No, miasto tam stara się nas doceniać, wspiera nas tutaj.
1: Czyli
8: przy organizacji.
1: Czyli widzi to, co robicie?
8: Mamy nadzieję, że widzi, bo czasami wspiera, czasami się nie udaje jednak, ale no, mamy nadzieję, że jesteśmy widoczni.
1: A jaki był najdziwniejszy albo taki najbardziej zaskakujący model pokazany na paprykarzu? Czy było coś, co was zaskoczyło? Aż tyle tego było?
8: Wie pani co, dla mnie takim modelem najbardziej zaskakującym to było, bo to nie wiem, czy 2016 czy 2017 rok gdzieś chyba, na paprykarzu był zgłoszony model pod tytułem kuter torpedowy jako diorama. I mieliśmy ten model zarejestrowany i wszędzie jest kuter torpedowy w nazwie. I chodzimy, szukamy tego modelu, szukamy i kurczę, nigdzie nie ma. Aż w końcu tak przyglądam się dokładniej w dziale, gdzie są dioramy i tam stoi taka maluteńka dioramka, nie wiem, tam 8 cm na 8 gdzieś, czyli takie maleństwo, taki kwadracik, gdzie jest pokazany jakiś dziadek, obok stoi dziecko, jeśli dobrze pamiętam, i taka gablotka i w tej gablotce jest właśnie ten kuter torpedowy. I to jest, że niby ten dziadek oprowadza wnusia po muzeum gdzieś tam, tak? I to było takie właśnie mylące, że zaskoczenie, że porany, wszyscy szukali kutra, każdy się rozgląda za jakąś łodzią, a tu kurczę, akurat jest maleńka gablotka i te dwie figurki. Także to było takie dla mnie bardzo zaskakujące.
1: To była rozmowa o modelarstwie i o festiwalu modelarskim Paprykarz. A rozmawiałam z Radosławem Mazurem i Krzysztofem Kopczyńskim ze szczecińskiego paprykarza modelarskiego.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Małe światy z precyzyjnych elementów poskładane, to teraz przechodzimy do świata, w którym wszystko dzieje się szybko, drużynowo i na pełnym ruchu. Będzie o sporcie, który trudno pomylić z czymkolwiek innym. Jest drużyna, jest taktyka, jest szybki bieg, są pojedynki, bezpieczną bronią otulinową i spore emocji, które z boku mogą wyglądać trochę jak gra komputerowa przeniesiona na boisko. To jagger. Dyscyplina nadal mało znana, ale bardzo widowiskowa i wciągająca. Łączy ruch, refleks, współpracę i dobrą zabawę, a przy okazji pokazuje, że sport nie musi zawsze oznaczać piłki, siatki albo klasycznej sali gimnastycznej. W Szczecinie rozwija ją Stowarzyszenie Jagger Szczecin. To środowisko, które zaprasza do gry dzieci, młodzież i dorosłych, także tych, którzy po prostu szukają czegoś nowego i nieoczywistego. O sporcie tym opowie nam Jan Jędrzejewski ze Stowarzyszenia Jagger Szczecin.
0: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
10: Czy można zacząć zupełnie od zera, czy trzeba być choć trochę wysportowanym?
11: Nie, jeśli chodzi o sam poziom wysportowania, to tutaj można mieć całkowity brak kondycji i można powiedzieć, że totalnie od zera wszystkiego powolutku na spokojnie nauczymy, wdrożymy. Więc właściwie jedyne, co jest wymagane, to taka podstawowa sprawność fizyczna. I tutaj mam na myśli po prostu brak ograniczeń związanych z ruchem. Po prostu nasze ciało musi być zdolne do ruchu, ale nie chodzi tutaj wcale o jakąś właśnie super kondycję czy funkcje motoryczne, bardzo rozwinięte, tylko po prostu podstawowe możliwości, a wszystko przyjdzie z czasem, co będziemy rozwijali na naszych treningach.
10: Co w jaggerze liczy się najbardziej? Szybkość, siła, myślenie?
11: No właśnie żadna z tych rzeczy. Co ciekawe, na pewno oczywiście siła, szybkość mają znaczenie i ci gracze, którzy potrafią szybko biegać, uzyskują pewną przewagę na boisku, ale jagger jest przede wszystkim sportem zespołowym. I tutaj współpraca, i tutaj komunikacja z drużyną, taktyka, więc ten aspekt związany też z myśleniem, myślę, że jest najistotniejszy i to też jest jeden z elementów, które sprawiają, że te osoby, które dotychczas nie miały do czynienia ze sportem, często mogą dość łatwo w ten sport wejść, bo są w stanie nadrobić te cechy, których na początku nie mają, właśnie związane z szybkością, z wytrzymałością, ze zwrotnością, właśnie dobrą komunikacją, myśleniem na boisku i w ten sposób tacy gracze mogą być niesamowicie skuteczni.
10: Jak jagger trafił do Szczecina? Jak to wszystko się zaczęło w mieście?
11: Tak, około 10 lat temu byłem na festiwalu fantastyki Pyrkon w Poznaniu. I podczas tego festiwalu przypadkiem trafiłem na turniej jaggera razem z kilkoma przyjaciółmi jako widzowie. I z miejsca zakochaliśmy się. Od razu wiedzieliśmy, że to jest coś dla nas, coś, czego koniecznie musimy spróbować. Z wielkimi emocjami i z zapartym tchem obejrzeliśmy ten turniej, po czym wróciliśmy do Szczecina. Padła decyzja, że chcemy założyć drużynę, więc stworzyliśmy taki pierwszy prototypowy zestaw sprzętu i zaczęliśmy grać. Przez pierwsze kilka lat nasze spotkania były takim właśnie spotkaniem grupy znajomych, takim wewnętrznym, nie wychodziliśmy nigdzie na zewnątrz. Raz na jakiś czas, też bez jakiejś dużej regularności, właściwie no kilkanaście razy w roku się spotykaliśmy, żeby w tego jaggera pograć, ale stopniowo się ta tutaj nasza grupa rozwijała, więc w którymś momencie podjęliśmy decyzję, że chcielibyśmy to robić troszeczkę szerzej, zaprosić jak najwięcej osób do tego sportu. Założyliśmy stowarzyszenie i już od około 5 lat prowadzimy właśnie takie otwarte, bezpłatne treningi dla wszystkich chętnych.
10: Patrząc na to, co dzieje się na boisku, widzimy bieganie, widzimy starcia i broń. Jak bezpieczny jest jagger?
11: No to jest w sumie dość istotna kwestia. Mogłoby się wydawać właśnie, że poprzez to, że mamy tutaj walkę, bieganie, starcia, to jest to sport dość kontuzyjny. No i oczywiście tak jak w każdym sporcie pewnego rodzaju kontuzje mogą się pojawić i u nas również się pojawiały, ale mając porównanie z innymi sportami, które uprawiam, na przykład nie wiem, brazylijskie jiu-jitsu, czy chociażby nawet nie wiem, sporty siłowe, to tutaj w jaggerze tych kontuzji obserwuję wielokrotnie mniej i nie są one w żaden sposób związane ze sprzętem, który, czy właśnie z bronią, którą mamy, tylko takie typowe kontuzje które w sporcie mogą się wydarzyć, typu ktoś źle stanie, ktoś się przewróci, upadnie niefortunnie i może dojść do jakiegoś uszkodzenia ciała. A sam sprzęt, który jest wykorzystywany w jaggerze, jest bardzo bezpieczny, jest lekki, jest w tym momencie mamy tak najnowszą technologię, jeśli chodzi o sprzęt, zrobione na włóknach karbonowych, które są z jednej strony bardzo lekkie, z drugiej strony bardzo wytrzymałe, więc ten poziom bezpieczeństwa, jeśli o to chodzi, myślę, że jest naprawdę wysoki, a zdecydowanie wyższy niż mogłoby się wydawać obserwując grę w jaggera.
10: A czego nie wolno robić na boisku?
11: Jest kilka zasad, które właśnie mają też to bezpieczeństwo nam zwiększać. Jeśli chodzi właśnie o walkę na miecze, to mamy pewne ograniczenia związane z tym, gdzie można trafiać przeciwników i w jaki sposób. No i tutaj właśnie głowa i szyja są wykluczone z tej walki, więc to jest takie największe ograniczenie.
10: Czy są sędziowie? Jak pilnujecie fair play?
11: Tak, sport w ogóle bardzo mocno opiera się na fair play, ale oczywiście są sędziowie podczas turniejów jaggera, gdzie ścierają się drużyny z różnych miast i ten poziom i emocji i rywalizacji sportowej jest troszeczkę większy niż na treningu. No to tych sędziów na boisku jest 5, czasem nawet 6, więc jest to sport oczywiście, który sędziowania wymaga, chociaż tak jak gramy sobie tutaj u nas w Szczecinie treningowo między sobą, no to właśnie bardzo mocno stawiamy na fair play i część rozgrywek odbywa się bez udziału sędziów.
1: Rozmawiałam z Janem Jędrzejewskim ze Stowarzyszenia Jagger Szczecin i jeśli komuś po tej rozmowie przyszło do głowy, że warto spróbować czegoś zupełnie innego niż klasyczny sport, to jagger może być bardzo ciekawym adresem. A teraz zmieniamy perspektywę, z boiska przenosimy się pod październikowe niebo. Wieczory są coraz dłuższe, więc to dobry moment, żeby sprawdzić, co można zobaczyć nad Szczecinem, nawet bez specjalistycznego sprzętu. O Księżycu, planetach, meteorach i najciekawszych zjawiskach najbliższych dni opowie nam Marcin Biskupski, edukator w tojestkosmos.pl i członek szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
0: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Październik to dobry miesiąc na obserwowanie nieba?
12: W zasadzie, mimo że jest to jesień, to jest całkiem dobry miesiąc na obserwowanie w ogóle, ponieważ noce mamy coraz dłuższe, przejrzystość powietrza jest całkiem niezła, chociaż tutaj w Szczecinie może być z tym różnie z uwagi na to, że mieszkamy w takim miejscu, gdzie tej wody w atmosferze, w powietrzu mamy dosyć sporo i to nam troszeczkę utrudnia obserwację. Niemniej w październiku możemy odetchnąć po białych nocach letnich i zacząć wreszcie obserwować.
1: Co w najbliższych dniach będzie takie ciekawe dla kogoś, kto po prostu wyjdzie wieczorem i spojrzy w górę?
12: Można próbować już wypatrywać takich typowo jesienno-zimowych gwiazdozbiorów, jak na przykład byka, który charakteryzuje się tym, że posiada bardzo jasną gwiazdę, która się nazywa Aldebaran. Ona się wyróżnia spośród innych tym, że jest pomarańczowa. Nieco później w nocy, już dosyć wysoko, nam będzie wstawał Orion, gwiazdozbiór, który zna prawie każdy, albo przynajmniej słyszał o takim. Warto sobie go namierzyć, ponieważ jest to jeden z najpiękniejszych gwiazdozbiorów, który również ma bardzo charakterystyczną gwiazdę w swojej konstelacji, która się nazywa z kolei Betelgeza. Ona jest jedną z najbardziej pomarańczowych gwiazd, które możemy zobaczyć na niebie. Obok tego jeszcze bliźniaki, a wracając do byka, możemy zobaczyć w tym gwiazdozbiorze tak zwane plejady, czyli to jest taki mikroskopijny wielki wóz, można tak do wielkiego wozu ten układ gwiazd porównać. Każdy z pewnością zna ten układ gwiazd, ale nie każdy wie, jak to się nazywa, a to są właśnie plejady.
1: O której godzinie najlepiej zaczynać obserwacje?
12: Musimy na pewno poczekać na zachód słońca. To jeszcze nie wszystko, ponieważ po zachodzie słońca niebo nie do końca jest ciemne. Musimy poczekać na noc tak zwaną astronomiczną i dopiero wtedy, kiedy już nam się ściemni całkowicie, to wtedy najlepiej rozpocząć obserwację.
1: A kiedy księżyc jest w pełni, to obserwacje są trudniejsze, czy po prostu inne?
12: Jeżeli księżyc jest w pełni, to jesteśmy ograniczeni do tego, że możemy obserwować w zasadzie tylko księżyc, planety i ewentualnie jakieś jasne gwiazdy, na przykład gwiazdy podwójne są możliwe do obserwacji, aczkolwiek pełni księżyca raczej się nie obserwuje, ponieważ

0: o tyle trudne, że po prostu trzeba wiedzieć, gdzie one są. Niewiele odróżniają się od gwiazdek, a gołym okiem w ogóle ich nie zobaczymy, szczególnie z centrum miasta. Musimy do tego użyć co najmniej lornetki. No i tak jak wspomniałem, te planety, no, musimy potrafić je zidentyfikować pośród gwiazd, bo one niewiele się różnią od gwiazd. Dopiero w większych teleskopach one pokazują, że są rzeczywiście planetami, czyli są tarczkami i jeszcze do tego takimi niebieskawo-zielonkawymi właśnie planetkami, bardzo, bardzo małymi. Natomiast Saturn będzie widoczny przez cały październik, w zasadzie od zachodu Słońca, zachodzi gdzieś tam wcześnie, późno w nocy lub wcześniej nad ranem, jak to woli. Więc teraz mamy bardzo dobre warunki do tego, żeby obserwować właśnie tą planetę, a przez teleskop, nawet mały, pokazuje swoje piękne pierścienie i to jest widok absolutnie niezapomniany.
1: A jeśli chodzi o meteory?
0: W tym miesiącu, jeżeli będziemy mieli, owszem, maksimum roju, który się nazywa Orionidy, ten rój związany jest z kometą Haleya, bardzo znaną. Niemniej nie jest to tak popularny rój jak na przykład Perseidy, to nie bez powodu, ponieważ w przypadku Perseidów możemy obserwować około 100 meteorów na godzinę spadających gwiazd, natomiast w przypadku Orionidów około 20 i to jeżeli jesteśmy poza miastem, więc ten rój się zdecydowanie różni. Niemniej zawsze jesteśmy w stanie dopatrzyć się jakichś meteorów, jeżeli jesteśmy poza miastem. To jest po prostu bardzo powszechne zjawisko.
1: Proszę wyjaśnić ten związek Orionidów z kometą Haleya.
0: Generalnie roje meteorów, ich nazwy biorą się od gwiazdozbiorów, jak w przypadku na przykład Perseidów, one biorą nazwę od Perseusza, Orionidów od Oriona. To jest takie hipotetyczne miejsce, z którego te meteory wylatują, tak jakby, i z którego my na Ziemi widzimy te linie, które meteory tworzą. Natomiast sam fakt, że one są, te spadające gwiazdy czy meteory, wynika z tego, że my jako Ziemia, nasza planeta, wlatuje w taką chmurę pozostałości po jakiejś komecie bardzo często. W tym przypadku, w przypadku Orionidów, jest to właśnie kometa Haleya, która orbitując wokół Słońca zostawia za sobą taki ogon pozostałości, w zasadzie takiego kosmicznego gruzu troszeczkę. To są drobinki, niewiele większe niż piasek przeważnie, czasem troszeczkę większe i wtedy możemy obserwować coś znacznie jaśniejszego na niebie, jeżeli wpadnie to w naszą atmosferę. Natomiast Ziemia, przecinając taki ogon tego gruzu i pyłu, właśnie wpada w taki rój drobinek, które spalając się w naszej atmosferze powodują rój meteorów. Czasem, jeżeli jest tego więcej, to możemy nawet mówić o deszczu meteorów.
1: O październikowym niebie nad Szczecinem, o tym, co można zobaczyć i kiedy warto patrzeć w górę, rozmawiałam z Marcinem Biskupskim, edukatorem w To jest kosmos.pl i członkiem szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
3: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
1: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
0: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
1: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie.

0: na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
3: Przed nami weekendowy magazyn informacyjny, a w nim sprawy, które łączy jedno. Ludzie, którzy robią coś dobrego, ciekawego i bardzo lokalnego. Zaczniemy od szlachetnej paczki, czyli od pomocy, która nie jest anonimowym gestem, ale konkretną odpowiedzią na konkretną historię. Porozmawiamy o tym, jak mądrze wspierać rodzinę w potrzebie i dlaczego czasem jedna paczka potrafi zmienić znacznie więcej niż tylko zawartość domowej szafy czy lodówki. Potem zajrzymy na szczeciński bazar Smakoszy. Miejsce, w którym weekend pachnie kawą, świeżym pieczywem, lokalnymi produktami i spotkaniami, na które po prostu chce się znaleźć czas. Będzie też bowling, czyli sport, który wielu z nas zna z wyjść ze znajomymi, ale który ma także swoją bardziej ambitną, turniejową stronę. Na koniec sprawdzimy, co na najbliższe dni przygotowało Morskie Centrum Nauki w Szczecinie. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam, a zaczynamy od spotkania z Wojciechem Krygierem, koordynatorem szlachetnej paczki w województwie zachodniopomorskim.
4: Co słychać na Pomorzu Zachodnim?
3: Szlachetna paczka kojarzy nam się przede wszystkim z grudniem i świątecznymi prezentami. Tymczasem u was praca trwa już od wielu miesięcy. Proszę powiedzieć, co dzieje się w tej chwili w sztabach na Pomorzu Zachodnim?
5: Tak jak pani mówi, to nie jest praca tylko w grudniu, tylko tak naprawdę całoroczna. W tej chwili jesteśmy na ostatnim, że tak powiem, etapie rekrutacji, czyli rekrutujemy wolontariuszy. W województwie zachodniopomorskim gdzieś tam około 40 osób zostało, więc to nie jest tak dużo. Rekrutujemy, wdrażamy i już zaczynamy zbierać historię rodzin oraz nawet odwiedzamy te rodziny. Więc już przygotowujemy się do otwarcia bazy rodzin nawet, więc tutaj wdrożenia, rekrutacja i odwiedzanie rodzin. Więc bardzo intensywny czas, taki chyba najbardziej intensywny, oprócz oczywiście weekendu cudów, który jest w grudniu.
3: Jak duże jest zainteresowanie tegoroczną edycją? Czy zgłasza się wystarczająco dużo wolontariuszy, żeby dotrzeć do wszystkich rodzin, które mogą potrzebować wsparcia?
5: Mamy ponad 30 rejonów. Tutaj wiadomo, w mniejszych miejscowościach zawsze jest ciężej pozyskać takich wolontariuszy, ale udało nam się otworzyć czy Mieszkowice, które w ogóle nie było otwarte, pierwszy raz otwieramy, czy reaktywowaliśmy Myślibórz, więc tutaj z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie, ale niestety nie zawsze nam się udaje znaleźć lidera na te mniejsze miejscowości, a wiadomo, że jak nie mamy lidera, no to wtedy dany rejon się nie otworzy. Tu w Szczecinie też otworzyliśmy Kołbaskowo, więc no my prężnie działamy, szukamy wolontariuszy i z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie, ale tak jak mówię, no jednak gdzieś tam w tych mniejszych miejscowościach ludzie boją się gdzieś podejmować tej współpracy, tego ciężkiego zadania.
3: A gdyby miał pan wskazać takie największe wyzwanie tegorocznej edycji na Pomorzu Zachodnim, co by to było? Znalezienie wolontariuszy, dotarcie do potrzebujących rodzin, czy też zachęcenie mieszkańców do pomocy?
5: Wydaje mi się, że znalezienie tych historii rodzin, bo często pamiętajmy, że dana osoba czy rodzina sama się zgłosić nie może. Więc my tutaj współpracujemy z instytucjami, tutaj każda osoba prywatna też może zgłosić takie osoby, które potrzebują pomocy, ale na przykład ludzie starsi. Oni wstydzą się, boją się o tą pomoc prosić i czasami ciężko do tych osób, które tak naprawdę potrzebują pomocy, gdzieś tam dotrzeć. Więc wydaje mi się, że tutaj znalezienie tych starszych osób, które naprawdę są w potrzebie, a się wstydzą, to jak gdyby jest największe wyzwanie.
3: W ubiegłorocznej edycji pomoc otrzymało blisko 600 rodzin z województwa zachodniopomorskiego. To naprawdę sporo. Czy wiecie, ile rodzin w naszym regionie potrzebuje pomocy, ale jeszcze nie udało się do nich dotrzeć?
5: Na razie to jest za wcześnie, bo jesteśmy właśnie na etapie zbierania tych historii. Współpracujemy z Centrum Usług Społecznych, ze szkołami, z innymi instytucjami, więc tutaj na razie, żeby tak szacować, to jeszcze nie ten moment.
3: Proszę powiedzieć, czy ubóstwo ma dzisiaj inne oblicze niż jeszcze kilka lat temu?
5: No na pewno tak, bo tutaj no ja już działam ponad 11 lat w szlachetnej paczce i tutaj na przykład jak mieliśmy rodziny wielodzietne, tak, gdzie nie było 500+, 800+, to powiedzmy, no pytamy się o dochody tej rodziny. Te dochody były zupełnie inne i były inne potrzeby, inne problemy, więc widać, że gdzieś z roku na rok ta zmiana tutaj, czy systemowa, czy cokolwiek jest zupełnie inna. ale jednak no, to ubóstwo jest gdzieś widoczne, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, gdzie są starsi ludzie, a jest problem na przykład z komunikacją, tak? Więc nie mogą dotrzeć czy do lekarza, jest im ciężko, czy gdziekolwiek indziej.
3: Kto najczęściej właśnie trafia pod opiekę Szlachetnej Paczki u nas w naszym województwie? Seniorzy, rodziny wielodzietne, niepełnosprawni?
5: Nie ma takiego wyznacznika, kto tak naprawdę, no każdy, kto potrzebuje tej pomocy, czasami, ale często jest to jakiś różny przypadek losowy, tak? Czyli oprócz starszych osób, oprócz osób wielodzietnych, tak jak pani wspomniała, osób chorych z niepełnosprawnościami, czy osoby, które wykrwują takie osoby, tak? To też nie jest łatwa praca i to też nie jest łatwe życie, nie oszukujmy się. To tutaj naprawdę może coś się wydarzyć. Ja też miałem takie rodziny, gdzie był jakiś wypadek w rodzinie, a pan był jedynym żywicielem rodziny, powiedzmy, tak? Więc tutaj ciężko to jest tak generalizować.
3: Czy trudniej dotrzeć do osób potrzebujących w dużym mieście, czy w małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają i czasem trudno przyznać się do problemów?
5: Wydaje mi się, że tutaj jednak bardziej te mniejsze miejscowości, tak jak wspomniałem, osoby starsze. Bo nawet jak już do nich dotrzemy, no to one muszą podpisać się pod tym, że wezmą udział w programie Szlachetnej Paczki, a one często nie chcą, więc czasami, że tak powiem, trzeba porozmawiać, przekonać i dopiero wtedy włączyć do tego programu.
3: To wyobraźmy sobie, że nasza słuchaczka na przykład wie o starszej sąsiadce, która mieszka sama, ma niewielką emeryturę i coraz trudniej jej związać koniec z końcem. Co powinna zrobić, żeby zgłosić ją do Szlachetnej Paczki?
5: Wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i przez stronę internetową wypełnić formularz, pójść do tej sąsiadki, pozyskać jej zgodę, tak? I opisać problem, dlaczego no, tą panią chce po prostu zgłosić, tak? Wszystko tutaj przez stronę szlachetnapaczka.pl. Wszystko jest bardzo ładnie, że tak powiem, prosto wyjaśnione i tam jak najbardziej, jak nawet będzie problem, można do nas zadzwonić, się zgłosić i wtedy też pomożemy.
3: A co z osobą, która sama potrzebuje pomocy, ale nie ma nikogo, kto mógłby ją zgłosić? Gdzie powinna się zwrócić? Również poprzez stronę?
5: U nas zasadą jest, że taka osoba sama się zgłosić nie może, ale być może współpracuje tutaj, tak? Czy z kołem seniora, czy instytucjami jak Ośrodek Pomocy Społecznej, czy Centrum Usług Społeczny i wtedy taka instytucja jak najbardziej też może zgłosić taką osobę.
3: Jak wygląda pierwsza wizyta wolontariusza? To no chyba jest pewno trudne, bo rozmowa z obcym człowiekiem o problemach finansowych czy chorobie nie jest łatwa.
5: No właśnie chciałam powiedzieć, że nie jest łatwa tutaj. Przede wszystkim chodzimy we dwójkę, tak, jako wolontariusze. I to ze względów bezpieczeństwa właśnie wymiany doświadczeń. Zazwyczaj chodzi taki wolontariusz doświadczony z osobą nową, no bo wiadomo, że dla nowego wolontariusza to też jest wyzwanie. Jak pójdzie pierwszy raz do takiej rodziny, to też nie wie z jaką historią, z czym się mierzy, a naprawdę czasami te historie są ujmujące, ciężkie, nie oszukujmy się, ale no jak już idziemy, tłumaczymy w jakim celu jesteśmy, no to te rodziny się przed nami otwieramy. No najważniejsze przede wszystkim chcieć poznać historię tej rodziny, tak? Co tam się zadziało, jak to wygląda, dlaczego właśnie są zgłoszeni do Szlachetnej Paczki. Ale tak jak pani mówi, to nie jest czasami prosto.
3: A czy spotykacie się z sytuacjami, kiedy ludzie wstydzą się przyjąć pomoc? Jak przekonać wtedy taką osobę, że korzystanie ze wsparcia nie odbiera jej godności?
5: Powiem tak, tu każdy wolontariusz ma inną metodę na to sposób, tak? Nie oszukujmy się. Czasami staramy się wytłumaczyć na spokojnie. Niektórzy, że tak powiem, żartem próbują obrócić w ten sposób, tak? Żeby tutaj ktoś się uśmiechnął. Najwięcej to tak jak osoby starsze, to one na przykład się cieszą, że ktoś przyszedł. Że ktoś przyszedł, porozmawiał, zauważył. To też jest bardzo pomocne, bo one nie miały kontaktu, tak, czy ze swoimi dziećmi, czy z kimkolwiek. I to dla nich to, że nawet nie Szlachetna Paczka, że jakąś pomoc otrzymają, ale że ktoś dostrzegł i że ktoś przyszedł porozmawiać i chętnie ich wysłucha. Więc czasami dociera w drugą stronę, że te rodziny czy osoby chętnie same nawet mówią, bo się cieszą, że ktoś ich zauważył.
3: Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy, ale poszukuje też liderów. Kim właściwie jest lider Szlachetnej Paczki?
5: Lider Szlachetnej Paczki to osoba, która koordynuje dany rejon i danych wolontariuszy. Czyli też zbiera te historie rodzin, pomaga wolontariuszom, wspiera wolontariuszy, czyli po prostu no, zarządza danym rejonem, jest jak gdyby taką główną twarzą tego danego rejonu.
3: Kiedy myślimy o świątecznej paczce, to wyobrażamy sobie prezent, może jakąś żywność. Tymczasem lista potrzeb konkretnej rodziny może wyglądać zupełnie inaczej. O co najczęściej proszą osoby, do których docieracie?
5: Tutaj wiadomo, że środki czystości, tak, żywność, to są takie podstawowe, minimalne potrzeby i faktycznie dużo tego jest, ale często w tych paczkach to nie są też przedmioty materialne. To są na przykład kursy prawa jazdy, kursy fryzjerstwa, czyli coś, co pomoże danej rodzinie stanąć, czy danej osobie na nogi i pomoże jej w przyszłym życiu, tak? Żeby to nie było na takiej zasadzie, że jest paczka, dziękujemy i koniec, ale chcemy, żeby ta paczka czy zmotywowała daną osobę do tego, żeby pójść dalej, czy dała nawet tą radość, tak?
3: Czy zdarzają się potrzeby, które szczególnie zaskakują wolontariuszy?
5: Oj, na pewno. Tutaj czy patelnia, powiedzmy, gdzie dla nas to jest coś podstawowego, a tutaj dla starszej pani, no ona by chciała sobie ugotować naleśniki, usmażyć i nie ma patelni, tak? Czy zestaw garnku, to są czasami takie naprawdę minimalne rzeczy, które dla nas no, są codziennością, a niektórzy niestety muszą wybierać, czy na przykład pójść po leki, czy sobie coś kupić do jedzenia.
3: Do tematu Szlachetnej Paczki rozmowę z Wojciechem Krygierem, koordynatorem Szlachetnej Paczki w województwie zachodniopomorskim, jeszcze wrócimy, a teraz sprawdzimy, co ważnego działo się w ostatnich dniach na Pomorzu Zachodnim. Wiadomości zabrała Ula Myszkinis.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
6: 5 z kilkunastu graficiarzy, którzy w poprzedni weekend pomalowali sprayem skład pociągu relacji Świnoujście-Szczecin, w piątek stanęło przed sądem. O szczegółach Kamil Bekier.
7: Sąd rejonowy w Kamieniu Pomorskim zastosował wobec dwóch sprawców miesięczny areszt. Trzej pozostali podejrzani zostali zwolnieni do domów, będą odpowiadać z tak zwanej wolnej stopy. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat.
6: Policja informuje, że niewykluczone są kolejne zatrzymania. Wracamy do Szczecina. Ponad 20 supów i kajaków pojawiło się na Odrze podczas spływu Olo Memoriał Aleksandra Doby. To na cześć podróżnika, który 3 razy samotnie przepłynął Atlantyk. W Morskim Centrum Nauki otwarto też wystawę Ja i mój kajak. Będzie ją można oglądać przez 3 miesiące. Pozostańmy na wodzie. Nowy polski prom Bursztyn Unity zostanie ochrzczony w Szczecinie. Wydarzenie zapowiedziano na listopad. Przenosimy się do Świnoujścia. Miasto zapowiada, że od 17 października zmieni się rozkład kursowania promów. Do kwietnia jeden z bielików zostanie zastąpiony autobusem, co pozwoli ograniczyć koszty przeprawy. I pozostańmy w Świnoujściu. Miejski chór Logos rozpoczął nabór nowych głosów. Chór czeka na osoby od 14 do 21 roku życia. Przesłuchanie 1 października o 17 w MDK-u. To było totalne wykolejenie natury. Pod takim hasłem odbyła się 7. edycja Trashmagedonu. Na zarośniętym torowisku przy tenisowej zebrano górę śmieci, ale jak mówi Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka, coraz trudniej znaleźć bardzo zaśmiecone miejsca.
8: Jeśli być może ktoś zna takie miejsce gdzieś na terenie lasu, gdzie jest na niewielkim obszarze bardzo dużo śmieci, to też zachęcam do kontaktu, ponieważ my właśnie szukamy takich miejsc na kolejne edycje.
6: A w tej udało się w 3 godziny zebrać ponad 6 ton śmieci. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wszczęła postępowanie dotyczące przebudowy drogi z Wrocławia do centrum Wolina, łącznie z obiektami mostowymi. Czekają nas prace m.in. na Zamkowej i Gryfitów, aż do skrzyżowania z Prostą i Słowiańską. Tymczasem gmina Kamień Pomorski kończy procedury przetargowe związane z budową ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą powiatową Kamień Pomorski Chrząszczewo do punktu widokowego na wysokości Głazu Królewskiego. Oprócz ścieżki zagospodarowany zostanie sam punkt widokowy. Pojawią się tam stoły piknikowe i stojaki na rowery. Bociany z Polski lecą do Afryki, ale z aparatami fotograficznymi. Naukowcy ze Szczecina instalują na ptakach specjalne urządzenia, które wysyłają zdjęcia do Polski, gdy bociany znajdują się w zasięgu GSM. Dzięki zdjęciom, jak mówi profesor Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego, naukowcy zdobywają dużo informacji o życiu naszych bocianów.
9: To, co nas najbardziej ciekawiło, to co się dzieje w Afryce.
6: W ubiegłym roku zebrano 3000 zdjęć. Do zachodniopomorskich pszczelarzy trafi 300 tysięcy złotych na zakup specjalistycznej karmy z dodatkami prebiotycznymi. Dzięki temu pszczoły będą zdrowsze, a to ważne dla całego regionu, mówił marszałek Olgierd Geblewicz, podpisując stosowną umowę w tej sprawie.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
3: Szlachetna paczka to jedna z tych inicjatyw, które pokazują, że pomaganie może być bardzo konkretne, mądre i naprawdę bliskie drugiemu człowiekowi, bo tu nie chodzi o przypadkową paczkę i anonimowy gest. Chodzi o spotkanie z rodziną, poznanie jej historii, zrozumienie, czego naprawdę potrzebuje i taką pomoc, która daje nie tylko rzeczy, ale też poczucie, że ktoś zauważył, wysłuchał i potraktował poważnie. Za szlachetną paczką stoją wolontariusze, darczyńcy i koordynatorzy, którzy łączą ludzi gotowych pomagać z tymi, którzy znaleźli się w trudnym momencie życia. O tym, jak wygląda tegoroczna edycja, jak można się włączyć i czym jest mądra pomoc, rozmawiam z Wojciechem Krygierem, koordynatorem Szlachetnej Paczki w województwie zachodniopomorskim.
2: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
3: Dla nas grudzień to takie przygotowanie, dla nas mówię, dla większości ludzi grudzień to takie przygotowanie do świąt, a dla was to chyba taki najbardziej intensywny czas w roku. Zbliża się weekend cudów w tym roku, 12-13 grudnia, tak?
5: Dokładnie.
3: To proszę powiedzieć, jak wygląda weekend cudów od kuchni?
5: Bardzo duża praca logistyczna przede wszystkim, bardzo dużo paczek, dużo radości, łez, dużo emocji, bo nie dość, że musimy, darczyńcy muszą przywieźć te paczki na magazyn, my te paczki musimy jeszcze rozwieźć do rodzin, zostać z tymi rodzinami, zobaczyć, co było w tych paczkach, czy faktycznie wszystkie potrzeby zostały spełnione. No i wiadomo, że jak tutaj dajemy te paczki, to czasami łezka w oku się zakręci, tak jak widzimy reakcję rodzin, czy nawet uśmiech, tak jak dzieci na przykład rozpakowują te prezenty, kaniają, szukają jakiejś jednej wymarzonej, konkretnej rzeczy, czy choćby to było jakieś puzzle, czy klocki, tak jak ja kiedyś miałem, tak, to 20 parę kartonów otworzyły, zanim znalazły dany klocek, tak. I tutaj spotykanie się z tarczyńcami, więc nie dość, że duża praca logistyczna, ale też dużo emocji, takich bym powiedział, bardziej pozytywnych.
3: Paczki przyjeżdżają do magazynów w różnych miejscowościach województwa. Jak organizuje się całą logistykę, szczególnie gdy pomoc trzeba dostarczyć do niewielkiej wsi oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów? Jak to wygląda?
5: To tutaj lider danego rejonu właśnie z pomocą wolontariuszy poszukuje takiego miejsca na magazyn, osób, które pomogą tutaj czy z samochodami, czy osób, które pomogą też nosić, no bo nie oszukujmy się, czasami te paczki są bardzo ciężkie, szczególnie z tymi środkami czystości chyba są najcięższe, bym powiedział. Więc tutaj logistycznie lider musi zarządzać i znaleźć wszystkie, że tak powiem, ręce do pomocy z pomocą wolontariuszy.
3: Pamięta pan moment przekazania paczki, który szczególnie pana poruszył?
5: No to chyba z pierwszej edycji, jak byłem pierwszy raz wolontariuszem, gdzie faktycznie tych paczek było z 20 parę, no i dwójka dzieci szukało, cieszyło się, no i 20 parę paczek musieli otworzyć i szukali jakiejś gry komputerowej, bo byli maniakami. Oni z klocków Lego budowali różne tam bankomaty, tory wyścigowe, takie z elektroniką połączone, a mieli dosłownie 10-11 lat. No i ten moment, jak oni skakali po tych paczkach, cieszyli się, szukali i dokładnie, mówię, w 23 paczce dopiero znaleźli.
3: Czy po kilku latach działalności można przyzwyczaić się do takich emocji?
5: Nie da się. Nie da się, bo tutaj każda rodzina jest inna, każda historia. I tutaj zawsze, czy ten moment wzruszenia, czy że tak powiem, zadowolenia zawsze gdzieś tam będzie.
3: Paczka trafia do rodziny w grudniu, ale jej problemy nie kończą się wraz ze świętami. Czy utrzymujecie później kontakt z osobami, którym pomagaliście?
5: Jak najbardziej. My w następnym roku, powiedzmy w lutym, w marcu, staramy się dzwonić, odwiedzić te rodziny, zobaczyć, czy faktycznie ta paczka pomogła. Więc tutaj najczęściej staramy się, żeby gdzieś tam mieć ten kontakt. Ale mówię, wszystko zależy od sytuacji losowej.
3: Czy zdarza się, że dzięki otrzymanej od was pomocy ktoś rzeczywiście wychodzi z trudnej sytuacji?
5: Jak naprawdę i mamy takie sytuacje, że ktoś był w trudnej pomocy, stanął na nogi, jest darczyńcą, czy czasami nawet wolontariuszem Szlachetnej Paczki na przyszłe edycje. Więc tutaj tak, ta paczka pomaga. Wiadomo, że przy osobach starszych, to tutaj ta paczka będzie bardziej materialna, bo czy emerytura, czy cokolwiek nie wzrośnie, ale często to są takie zapasy, że wystarcza takiej osobie na cały rok.
3: Czy Szlachetna Paczka zmienia również tych, którzy pomagają? Co wolontariusze mówią o sobie po pierwszej edycji? Czy inaczej patrzą na ludzi, których codziennie mijają na ulicy?
5: Na pewno gdzieś uczę empatii. bo nie oszukujmy się, gdzieś tam każdy żyje w tym pędzie swoim, a czasami można nie dostrzec, że ktoś ma takie problemy, a nie inna, bo dla nas może to nie być problemem. Więc oprócz tego, że uczy empatii, uczy też komunikacji, to oprócz tego, że u nas wolontariusz jest wolontariuszem, to może na przykład na przyszłe edycje mieć inne role i się uczyć na przykład bardziej pewności siebie, bo może zostać specjalistą do spraw rekrutacji, zostać szkoleniowcem, tak zwanym u nas młodszym trenerem wewnętrznym, czy specjalistą do spraw logistyki, do spraw promocji. Więc nie dość, że uczymy się, my pomagamy, więc to daje dużo i nam, i tym rodzinom, które pomagamy.
3: To przypomnijmy jeszcze najważniejsze daty tegorocznej edycji.
5: To 14 listopada otwarcie bazy rodzin. Tutaj wiadomo, że będziemy wcześniej też informować, będzie dużo wydarzeń medialnych, a 12-13 grudnia weekend cudów.
3: Proszę jeszcze powiedzieć, co powinien zrobić nasz słuchacz na przykład ze Szczecina, Koszalina, Stargardu, czy jakiejś niewielkiej miejscowości, jeśli właśnie zdecydował, że chce w tym roku pomóc. Od czego zacząć? Gdzie znajdzie wszystkie potrzebne informacje?
5: Jako wolontariusz to jak najszybciej się zgłosić na szlachetnapaczka.pl, zakładka zgłoś się, wybieramy dany rejon, jeżeli by nie było tego rejonu, to po prostu wybrać jakikolwiek najbliższy, żeby osoba do spraw rekrutacji tutaj się odezwała, a jeżeli ktoś chciałby zostać darczyńcą, to czekać właśnie na datę w listopadzie, tutaj tak jak mówiłem, w tym roku jest to 14 listopad i szukać danej historii rodziny, żeby pomóc jako darczyńca.
3: Powiedział pan o rodzinie, która szczególnie pana poruszyła, a pamięta pan swoją pierwszą rodzinę? Jak wyglądało to pierwsze spotkanie? Obawiał się pan czegoś?
5: Na pewno. Tutaj wiadomo, że bałem się jak zadawać te pytania, powiedzmy, tak, bo tutaj jak rodzina będzie reagować na te pytania, czy będą chcieli w ogóle rozmawiać, bo tak jak mówiliśmy, no to są czasami ciężkie pytania i bardzo osobiste, intymne. Więc tutaj ten strach był, ale że no, szedłem z osobą towarzyszącą, którą gdzieś tam znałem, to ten strach był mniejszy, więc mówię, tutaj nie ma czego się bać, zawsze chodzimy we dwójkę i mówię, tutaj no, najczęściej ten strach właśnie na pierwszym spotkaniu jest, jak dana rodzina gdzieś tam zareaguje na nas.
3: Rozmawiałam z Wojciechem Krygierem, koordynatorem Szlachetnej Paczki w województwie zachodniopomorskim. Jeśli po tej rozmowie ktoś pomyślał, że chciałby dołożyć swoją cegiełkę jako wolontariusz, darczyńca albo po prostu ktoś, kto poda informację dalej, to właśnie od takich decyzji zaczyna się dobro, które naprawdę trafia pod właściwy adres. A my zmieniamy temat, choć nadal zostajemy przy ludziach, spotkaniach i dobrej energii. Będzie o miejscu, w którym weekend pachnie kawą, świeżym pieczywem, lokalnymi produktami i rozmowami przy stoiskach. Szczeciński Bazar Smakoszy to miejsce, które dla wielu mieszkańców stało się już niedzielnym punktem obowiązkowym. Więcej o tym miejscu opowie nam Michał Haszkowski-Jakubow ze Stowarzyszenia Szczeciński Bazar Smakoszy.
2: Kulinarne Pomorze Zachodnie.
3: Czy Pomorze Zachodnie ma swoje smaki, które warto mocniej pokazywać?
10: Nie, no zdecydowanie, pewnie, że tak. No, kojarzymy się z rybami, to pewne. Wiele osób w Polsce może kojarzyć Szczecin przez pryzmat paprykarza szczecińskiego, w istocie już nieprodukowanego tu u nas od chyba wielu lat. Na pewno jest też pasztecik szczeciński, dla kogoś może być to legendarny frytburger, tego akurat u nas na bazarze nie ma, ale no, co by nie mówić, kojarzy się to z naszym miastem. Założę się, że są też różne inne smaki, których być może tu nie wspominam, a dla kogoś są naturalnym wyborem, gdy przyjeżdża do naszego miasta.
3: Czy dałoby się przenieść bazar w inne miejsce? Czy Off Marina jest już jego częścią?
10: Bez wątpienia jest częścią naszej tożsamości, ale też wywołała pani bardzo ciekawy temat, ponieważ my w Off Marinie będziemy do końca 2027 roku i nie dłużej. Od samego początku gospodarz naszego obiektu, który jest jednocześnie deweloperem, zapowiadał nam, że ten projekt ma charakter czasowy pod tym adresem. No i chwila, gdy będziemy musieli się rozstać w zgodzie, rzecz jasna, ale jednak pomału nadciąga. Mamy pomysły na relokację, także kontynuacja projektu jest pewna.
3: Stali bywalcy nie muszą się martwić, bazar pozostanie.
10: Ja myślę, że wręcz będzie to skok jakościowy, jeżeli chodzi o rozmiar naszego przedsięwzięcia, rozmach, a także standard pewnych rzeczy, które wolelibyśmy doszlifować i to ma swój urok na dziś, ale kiedy będziemy już w tej docelowej lokalizacji, nie mogę jeszcze mówić, gdzie to będzie, ale myślę, że wszyscy będą zadowoleni, to również nasz standard wzrośnie, tak po prostu.
3: Proszę powiedzieć, jak wygląda taki niedzielny poranek w Off Marinie, zanim przyjdą pierwsi goście?
10: U nas niedzielny poranek zaczyna się jeszcze w sobotę, dlatego że mamy dyżury 11 do 13 dla wszystkich wystawców, którzy chcą przyjechać dzień wcześniej i przygotować się do niedzieli. Jest wielu takich, którzy z tego korzystają. Także my gotowujemy się, po prostu sprzątamy sobie tą salę, robimy swoje. Jeżeli chodzi o niedzielę, no to od 8.00 otwieramy drzwi dla wystawców i sami też tam jesteśmy jako ekipa. Handel odbywa się w godzinach 10-14 i potem mniej więcej do 15 sobie tam sprzątamy, układamy i idziemy do domu.
11: Czy każda niedziela jest podobna, czy za każdym razem dzieje się coś innego?
10: Ja to mam takie poczucie, wie pani, że z jednej strony oczywiście są podobieństwa, ale przyznam pani redaktor, że ja mam zawsze też tak, że czuję ekscytację. Skąd ta ekscytacja? Bo ja nie wiem. Ja wiem, ile będę miał wystawców, no bo to się wie wcześniej, ale ja nie wiem, ile osób przyjdzie. Nie wiem, jaki będzie klimat. Nie wiem, jaką muzykę tak do końca puści DJ nasz. No jest trochę zmiennych i one tak wywołują jeszcze ciągle te ciarki emocji. Ale tak, jest pewien trzon, taki korpus tych wydarzeń jest niezmienny. I to też daje fajne poczucie balansu.
11: Czy zimą bazar jest inny niż latem?
10: Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o nasz sezon, no taki prime time, jak to się zwykło mówić, to jest to wrzesień, maj. I potem, jak maj się zamienia w czerwiec, to już jest takie spowolnienie. I lipiec, sierpień, chociaż w tym roku były na przykład świetne, to nie ma co się kłamać. To nie jest to samo, co od września do maja. Wrzesień, maj to jest nasz dystans korony. Też fajna informacja dla nowych wystawców, którzy chcą u nas zaistnieć, to zawsze im powtarzam, że najłatwiej się wkręcić w wakacje, bo tych osób jest mniej, ale też wystawców jest mniej, no bo są duże imprezy, na które czasem jadą, są urlopy, prawda, no bo każdy też oprócz tego ma swoje prywatne życie i ci, którzy zahaczają się w wakacje, mogą zostać na sezon, bo już tam wtedy będą i wielu z tego korzysta.
11: Kto najczęściej odwiedza bazar? Czy macie stałych bywalców, których wystawcy już rozpoznają?
10: No to już jak najbardziej. Ja myślę, że wystawcy to zdecydowanie o tym mogliby powiedzieć więcej, ale my jako organizatorzy tak jasne, widzimy te twarze, to się powtarza, a w latach to wzrasta. Z mojej perspektywy jest to powód do ogromnej dumy.
11: Takie miejsca jak bazar wzmacniają lokalną gospodarkę?
10: Nie chciałbym przeszacować naszej roli. Ja nie czuję, że my jesteśmy nie wiadomo jakim napędem gospodarki, ale myślę, że jest to też taki impuls, który daliśmy tu lokalnie, że fajnie by było, aby takie miejsce stworzyć, a potem z powodzeniem realizować w czasie. To się dzieje i szczerze mówiąc, historia bazarów na świecie pokazuje, że nasz mógłby też trwać bardzo, bardzo długo. Będziemy się starać.
11: To proszę powiedzieć, z czym najlepiej przyjść na bazar? Z torbą na zakupy? Pustym żołądkiem?
10: Obie te rzeczy zachodzą równolegle, bo ja uważam, że i torba na zakupy, i pusty żołądek są bardzo pomocne. Do napięcia się kawy, ale przede wszystkim dobry humor, ktoś bliski, choć można też samemu. I tak po prostu chcieć pobyć w fajnym miejscu i przyjemnym towarzystwie. Jeżeli to jest, to jest wszystko.
11: A od czego zacząć wizytę? Od kawy? Śniadania?
10: Dobre pytanie. Pewnie różnie funkcjonujemy. Jeden nie zacznie dnia bez śniadania, inny zaś musi wypić kawę, żeby zrealizować coś więcej. Ktoś zacznie od zakupów, bo mu zaraz wyprzedadzą. A no właśnie, bo pani redaktor jeszcze mnie spytała. Często są takie produkty, które schodzą bardzo szybko. My jesteśmy 10.14, ale jak i to zarówno wystawcy, jak i goście doskonale wiedzą, jak nie kupisz czegoś tam powiedzmy do 10.30 czy 11, to później może być ciężko. Czasami okresowo ktoś nas jeszcze zdziwi, bo zwykle nie notujemy sprzedaży przed czasem, aż tu naraz przychodzi dzień.
11: To na zakończenie proszę powiedzieć, co powiedziałby pan komuś, kto jeszcze... Być może, że jeszcze jest taki mieszkaniec Szczecina, który nigdy nie był na szczecińskim bazarze Smakoszy.
10: Myślę, że jest ich całe mnóstwo. Szczecin to dość spore miasto i pewnie jeszcze nie każdy o nas słyszał. Chciałem zaprosić wszystkich na szczeciński bazar Smakoszy w każdą niedzielę w godzinach 10.14 do Off-Mariny przy Chmielewskiego 18 na szczecińskich Pomorzanach. Przyjdźcie, zobaczcie i na pewno się wam spodoba. Jak się wam nie spodoba, to też jest okej. Zapraszamy.
11: Zapraszał Michał Haszkowski-Jakubow ze Stowarzyszenia Szczeciński Bazar Smakoszy. Rozmawialiśmy o miejscu, które pokazuje, że lokalne jedzenie może być czymś więcej niż tylko zakupami.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
11: Są takie miejsca, których wartość najlepiej widać nie w wielkich hasłach, ale w codzienności. Kiedy dziecko po szkole ma gdzie pójść na zajęcia. Kiedy senior nie zostaje sam w czterech ścianach. Kiedy sąsiedzi zaczynają się znać, a zwykły klub osiedlowy staje się miejscem spotkań, rozmów, koncertów i wspólnego działania. I właśnie o takim miejscu będzie ta rozmowa. Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże od 1994 roku działa dla mieszkańców Szczecina. szczecińskiego Prawobrzeża. Dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów przez 3 dekady zmieniała się okolica, zmieniali się mieszkańcy, potrzeby i problemy, ale jedno pozostało ważne, żeby kultura i aktywność były blisko domu, dostępne i naprawdę dla ludzi. Porozmawiamy o dzieciach, które potrzebują nie tylko zajęć, ale też uwagi, ruchu, twórczości i odklejenia się od ekranów. O seniorach, dla których spotkanie w klubie może być lekarstwem na samotność. O integracji międzypokoleniowej, wolontariacie i pracy Fundacji Od Kuchni. Naszym gościem jest Anna Imbiorowicz, prezeska Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeża.
4: Przydatne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
11: Pani prezes, proszę powiedzieć, jakie wydarzenia najbardziej integrują lokalną społeczność?
12: Powiedziałabym, że najbardziej integrujące są takie działania kreatywne, twórcze, gdzie ludzie spotykają się, by na przykład szyć serduszka albo maskotki. Spotykają, rozmawiają się, decydują, jak te maskotki będą wyglądać, a potem wspólnie organizują się, aby pojechać do szpitali, do DPS-ów i rozwieźć te wytwory rękodzielnicze osób, które są w trudnej sytuacji życiowej, osobom chorym, osobom samotnym. To na pewno bardzo integruje i uważam, że to bardzo szlachetne działanie. Poza tym myślę, że taki charakter integracyjny mają też duże wydarzenia plenerowe. Fundacja co roku organizuje 2 duże festyny integracyjne dla mieszkańców. Wydarzenia dla całych rodzin, ze sceną, z koncertami, z występami dzieci, z występami lokalnych i ogólnopolskich grup artystycznych, z animacjami, atrakcyjnymi konkursami dla rodzin. Na naszej scenie przez lata pojawiali się m.in. Demono, Czerwone Gitary, Vox, Jacek Wójcicki czy Kabaret Koń Polski. Myślę, że takie wydarzenie plenerowe sprawia, że przez kilka godzin całe osiedle jest naprawdę razem.
11: Fundacja prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży. Czego dziś najbardziej potrzebują młodzi mieszkańcy Prawobrzeża?
12: Moim zdaniem młodzi przede wszystkim potrzebują prawdziwych doświadczeń i prawdziwych relacji. Nie kolejnych godzin biernego patrzenia w ekran, tylko potrzebują okazji, żeby coś zrobić, żeby coś przeżyć, żeby stworzyć i żeby być częścią grupy. Dlatego tegoroczne ferie czy wakacje promowaliśmy takimi hasłami jak aktywne wakacje, odłóż telefon, przeżyj przygodę. Proponowaliśmy młodym dzieciom zajęcia sportowe, gry terenowe, wizyty w ciekawych miejscach, a nawet wspólne ogniska.
11: Jakie formy aktywności najlepiej działają na najmłodszych? Plastyka, taniec, sport?
12: Myślę, że nie ma tu jednej odpowiedzi. Najlepiej działa po prostu różnorodność. Jedno dziecko ma talent taki i rozkwita na scenie. Drugie sprawdza się w jakichś dyscyplinach sportowych. Trzecie woli zajęcia artystyczne z pędzlem lub z igłą. W tym roku fajnym przykładem były warsztaty prowadzone przez nas od nitki do maskotki. Dzieci uczyły się ręcznego szycia i naprawdę chciały tworzyć własnymi rękami.
11: No właśnie, czy widać u dzieci potrzebę odklejenia się od ekranów i zrobienia czegoś własnymi rękami?
12: Jest w dzieciach taka potrzeba. Warsztaty od nitki do maskotki były tego, myślę, dobrym dowodem. Mimo upałów, jakie wówczas były, dzieci przyszły się uczyć nawlekania igły, szycia i robienia własnych rzeczy. Myślę, że to pokazuje, że dzieci wcale nie trzeba skazywać na ekran, trzeba im po prostu dać atrakcyjną alternatywę.
11: A jak odkrywa się talent u dzieci?
12: Najlepiej nie mówić dziecku: teraz odkryjemy twój talent. Myślę, że dzieciom trzeba dać możliwość próbowania. Scena, plastyka, taniec, szycie, zajęcia sportowe. Dziecko samo pokazuje, gdzie czuje się dobrze. Samo mówi nam często, co chce robić. myślę, że naszym zadaniem jest stworzyć dziecku bezpieczne miejsce do eksperymentowania.
11: Czy są uczestnicy, którzy zaczęli od zajęć dziecięcych, a później zostali wolontariuszami albo instruktorami?
12: Nie chciałabym tu podawać konkretnego przykładu bez sprawdzenia nazwiska. Mogę natomiast powiedzieć z pełnym przekonaniem, że zależy nam właśnie na takim modelu, żeby człowiek nie był przez całe życie tylko odbiorcą zajęć, ale żeby z czasem sam zaczął dawać coś społeczności. Na przykład jako wolontariusz czy osoba pomagająca przy wydarzeniach. Tak, słyszę czasem od młodzieży, która pomaga w wolontariacie przy naszych imprezach plenerowych, że uczęszczali w dzieciństwie na takie czy inne zajęcia w fundacji.
11: Seniorzy są jedną z najważniejszych grup odbiorców fundacji. Dlaczego właśnie oni tak mocno potrzebują takich miejsc?
12: Bo przejście na emeryturę nie oznacza tylko więcej wolnego czasu. Czasami oznacza też po prostu utratę codziennych kontaktów z ludźmi, utratę rytmu dnia i poczucia bycia potrzebnym. Klub osiedlowy przywraca te trzy rzeczy.
11: Czy samotność seniorów jest jednym z największych problemów dużych osiedli?
12: Z naszej perspektywy zdecydowanie samotność jest bardzo ważnym problemem. Dlatego w celach działania na przykład klubu Seniora Dąb wprost wpisaliśmy, że jest to przeciwdziałanie samotności i depresji, budowanie przyjaźni oraz wzajemnego wsparcia.
11: Co więc zmienia w życiu starszej osoby regularne wyjście do klubu, spotkanie z grupą, zajęcia, wspólna rozmowa?
12: Myślę, że przede wszystkim daje powód, żeby rano wstać i wyjść z domu. Pojawia się plan tygodnia, ludzie, którzy zauważą nieobecność, pojawiają się plany wspólnych wyjazdów i czegoś, na co się czeka. Czasem myślę, że najważniejszym efektem naszych działań nie jest piękny obraz namalowany w warsztatach, tylko telefon z pytaniem: nie było cię dzisiaj, czy wszystko u ciebie dobrze, czy coś się stało?
11: Czy klub Seniora Dąb to bardziej miejsce aktywności, czy miejsce przyjaźni?
12: Jedno i drugie, ale powiedziałabym, że najpierw ludzie, a potem zajęcia. Klub Seniora Dąb jest wręcz dowodem, że fundacja to nie tylko budynek. Po utracie dawnego lokalu na Rydla 93 społeczność się nie rozpadła. Klub Seniora Dąb spotyka się od poniedziałku do piątku w Szpaku regularnie i nadal wspólnie działa, tworzy.
11: Z Anną Imbiorowicz, prezeską Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże, rozmawiamy o miejscu, które od lat pokazuje, że kultura nie musi zaczynać się od wielkiej sceny ani czerwonego dywanu. Czasem zaczyna się dużo bliżej, w klubie osiedlowym, na warsztatach plastycznych, podczas zajęć dla dzieci, spotkaniach seniorów. To właśnie takie miejsca dają dzieciom przestrzeń do odkrywania talentów, młodym ludziom szansę na działanie, a seniorom możliwość wyjścia z domu i bycia częścią grupy. I choć z zewnątrz wygląda to po prostu jak zajęcia czy spotkania, w praktyce często chodzi o coś znacznie ważniejszego. Obecność, relacje i poczucie, że jest się potrzebnym.
2: Blisko mieszkańców.
11: Jakie zajęcia szczecińscy seniorzy lubią najbardziej?
12: Bardzo popularne są zajęcia ruchowe, taniec, wycieczki, zajęcia z rękodzieła, ale seniorzy nie chcą być traktowani jak jedna identyczna grupa. Jedni wolą malarstwo, inni książki czy fotografie, inni jeszcze chodzą na języki, gimnastykę lub preferują wyjazdy do teatru, kina, dlatego oferta musi być szeroka.
11: Czy seniorzy wolą aktywność ruchową, spotkania kulturalne, wyjścia do teatru, warsztaty, czy po prostu bycie razem?
12: Najlepsza odpowiedź brzmi: wszystko po trochu. W kwietniu na przykład w zabawie klubu Seniora Dąb uczestniczyło 119 osób, a w spotkaniu w Teatrze Polskim ze Zbigniewem Zamachowskim uczestniczyło aż 90 naszych seniorów. Myślę, że to pokazuje, że zarówno jest w nich i potrzeba kultury, i ruchu, jak i zwykłej radości ze wspólnego wyjścia.
11: Jak przełamać pierwszy opór osoby, która mówi: to nie dla mnie, ja już jestem za stara, nie znam tam nikogo?
12: Powiedziałabym tak: przyjdź tylko raz i niczego sobie nie obiecuj. Nie trzeba od razu zapisywać się na cały rok ani znać kogokolwiek. Nasz klub seniora ma formułę otwartą. A na wycieczki zapraszamy również osoby, które jeszcze do klubu nie należą, jeżeli są wolne miejsca. Myślę, że to bardzo łagodny sposób wejścia do społeczności.
11: Czy edukacja w wieku senioralnym jest bardziej nauką, czy sposobem na utrzymanie życiowej energii?
12: Ja sądzę, że jedno napędza drugie. Człowiek uczy się fotografii albo języka, ale przy okazji musi wyjść z domu, spotkać innych, przygotować się, porozmawiać. To jest trening dla głowy, ale też dla ciekawości świata.
11: Czy kultura może być lekarstwem na samotność?
12: Cóż, myślę, że nie zastąpi dobrego lekarza ani terapii, ale może być bardzo skutecznym sposobem przeciwdziałania izolacji. Książka, teatr, koncert albo wspólne malowanie dają pretekst do spotkania. A od pretekstu bardzo często zaczyna się znajomość, później koleżeństwo, przyjaźń.
11: W misji fundacji pojawia się integracja międzypokoleniowa. Jak ona wygląda w praktyce?
12: Nie chodzi tu o to, żeby napisać integracja międzypokoleniowa we wniosku. Trzeba ludzi naprawdę posadzić przy jednym stole. W maju seniorzy z klubu Dąb odwiedzili dzieci z przedszkola numer 9 i wspólnie malowali. Przy projekcie Od nitki do maskotki również spotkały się doświadczenie starszych osób i ciekawość dzieci.
11: Czy dzieci i seniorzy dobrze się rozumieją, kiedy stworzy im się odpowiednie warunki?
12: Bardzo dobrze. I właśnie takie spotkania to pokazują. Dziecko nie widzi wtedy seniora, a senior nie widzi dzisiejszej młodzieży. Widzą po prostu człowieka po drugiej stronie stołu, który maluje, szyje, śmieje się albo czegoś po prostu nie umie.
11: Czy wspólne warsztaty, święta, występy albo wolontariat potrafią przełamać barierę wieku?
12: Myślę, że potrafią, ponieważ wspólne zadanie jest najlepszym sposobem przełamania tej bariery. Przy malowaniu czy szyciu nagle znika pytanie, ile masz lat? A pojawia się pytanie, pokaż jak to zrobiłeś, zrobiłaś. I właśnie o taką integrację nam chodzi.
11: Czego młodzi mogą nauczyć się od seniorów?
12: Przede wszystkim cierpliwości, doświadczenia, umiejętności robienia rzeczy własnymi rękami, ale też tego, że życie nie zaczęło się wraz ze smartfonem. Seniorzy są również żywą pamięcią osiedla. Pamiętają, jak Prawobrzeże się zmieniało.
11: A czego seniorzy mogą nauczyć się od młodszych?
12: Odwagi wobec nowych rzeczy? Na przykład wobec technologii, nowych sposobów komunikowania się, czasem większej spontaniczności. A najciekawiej, myślę, jest wtedy, kiedy żadna ze stron nie występuje w roli tak, wiem lepiej, jestem tą mądrzejszą.
11: Czy wolontariat młodzieży przy seniorach sprawdza się w praktyce?
12: Myślę, że takie działania mają duży potencjał i chcemy je rozwijać. Zresztą seniorzy sami są bardzo dobrymi wolontariuszami, wspaniałymi, szyją, pomagają, angażują się społecznie, naprawdę z ochotą. Ręcznie tworzone przez seniorów maskotki były przygotowywane z myślą właśnie o dzieciach przebywających w szpitalach.
11: Pani prezes, a jak wygląda praca fundacji od kuchni?
12: Powiem tak, słuchacz widzi koncert, wycieczkę albo godzinę zajęć. My wcześniej widzimy w fundacji umowy, wykonujemy telefony, piszemy projekt, ustalamy budżet, instruktorów, salę, transport, zgody, tworzymy listy uczestników, promocje, rozliczenie i kilkanaście drobiazgów, o których nikt nawet nie powinien wiedzieć. Bo jeśli to wszystko działa, to znaczy, że zwyczajnie dobrze wykonaliśmy swoją pracę. Rocznie realizujemy około 10 projektów. Prowadzimy kilka miejsc i działania dla dzieci, rodzin, dorosłych i bardzo dużej społeczności senioralnej.
11: Anna Imbiorowicz, prezeska Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże w Szczecinie, była dziś naszym gościem. Rozmawiałyśmy o miejscu, które od ponad 30 lat pokazuje, jak ważna jest lokalna wspólnota.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
11: W naszym programie już za chwilę zrobi się bardzo miejsko, bardzo filmowo i bardzo sportowo. Zajrzymy m.in. do Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie i podpowiemy, co przygotowało na najbliższe dni. Będzie też propozycja kinowa. Nowa lalka, czyli wielki powrót Wokulskiego, Izabeli Łęckiej i jednej z najważniejszych polskich historii na duży ekran. Na początek jednak bowling, ale nie tylko ten rekreacyjny, znany z wieczorów ze znajomymi, bo za kulą, która sunie po torze, kryje się duży dużo więcej niż mocny rzut i odrobina szczęścia. Są specjalnie przygotowane tory, wzory smarowania, technika, liczenie punktów, presja perfekcyjnej gry i sportowa rywalizacja, w której jeden kręgiel potrafi zdecydować o wyniku. I o tym rozmawiam z Aleksem Szczepaniakiem z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bowlingowego.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
11: Dlaczego tory pokrywane są specjalnym olejem? I co to za olej?
13: Jest to specjalny olej bowlingowy. Nie można smażyć na tym schabowego. I specjalna maszyna. Maszyna też jest bardzo ważna. Tor jest smarowany po pierwsze, żeby konserwować laminaty, żeby konserwować tor. Żeby ten tor się nie psuł, żeby po prostu służył jak najdłużej. I do tego jest właśnie ta funkcja reakcji kuli z torem. Jest mnóstwo smarowań, wiele, tak naprawdę w tysiącach można liczyć. I to jest w zależności długie, krótkie. Tor ma 60 stóp. I smarowanie może być tak naprawdę do 60 stopy. Czy jest mało oleju, czy jest dużo oleju. Wzorki można na tym smarowaniu rysować. Także tutaj to już są bardziej takie niuanse, ale właśnie dzięki smarowaniu toru kula lepiej reaguje i lepiej skręca niż na takim nieposmarowanym torze.
11: Jak ten wzór właśnie smarowania toru wpływa na zachowanie kuli?
13: Zależy się właśnie od tego wzoru, bo mamy też wykresy smarowań, bo wiemy, na jakim smarowaniu będziemy grać na zawodach i patrzymy na dany wzór, czy on jest właśnie, czy to smarowanie jest krótkie, czy to jest długie, czy to jest średnie, czy po bokach nie ma oleju, czy jest olej, jak ten olej idzie. Ustawiamy się do tego smarowania i faktycznie może być tak, że ta kula będzie skręcać mocniej albo w ogóle nie będzie skręcać, więc to już w zależności od techniki, od tego jak rzucimy, od tego jak dobierzemy kulę, będzie zależało, czy spadnie nam strajk, czy będziemy dobrze grać na tym smarowaniu.
11: A czy przed zawodami wiecie, jak tor został przygotowany?
13: Zazwyczaj jest to w dzień przed lub w dniu startu zawodów. Takie zawody regionalne lub otwarte mistrzostwa jakiegoś danego miasta, no to wiemy dwa dni bądź trzy dni przed startem zawodów. Na takich bardziej zaawansowanych zawodach typu Mistrzostwa Polski, no to wiemy dzień przed zawodami, tak naprawdę gdzieś tak w okolicach 22-23 przed rozpoczęciem zawodów, dnia poprzedniego. A na Mistrzostwach Europy i na Mistrzostwach Świata dowiadujemy się w trakcie treningu oficjalnym, znaczy przed treningiem oficjalnym, czyli tak naprawdę nie wiemy, na co się przygotować przed przyjazdem na takie mistrzostwa świata.
11: Czy patrząc na tor, potrafi pan przewidzieć, którędy powinien poprowadzić kulę?
13: Nie widząc smarowania, można na oko, ale lepiej zobaczyć jednak to smarowanie, przeczytać je, kolokwialnie mówiąc przeczytać je, bo nie ma tam napisane, jak trzeba grać, tylko trzeba dobrze się znać na tym smarowaniu. I już jak mniej więcej zobaczymy wykres, no to wiemy, gdzie stanąć. Wiemy, jak rzucić, z jaką prędkością, jak dobrać kulę. Także po zobaczeniu dopiero wykresu jesteśmy w stanie tak naprawdę określić, w którym miejscu.
11: Czy jako stowarzyszenie macie jakiś lokalny bowlingowy rekord Pomorza Zachodniego, którym szczególnie lubicie się chwalić?
13: Tak, w sumie to mamy rekord, ponieważ 6 albo 7 lat z rzędu zdobywaliśmy Mistrzostwo Ligi. Jako my, jako zawodnicy, nie jako stowarzyszenie, bo jako stowarzyszenie zdobywaliśmy 3 razy pod rząd, ale jak my jako zawodnicy z Zachodniego Pomorza 6 bądź 7 razy pod rząd wygrywaliśmy ligi. Czy to regionalna, druga, pierwsza i tak w kółko niestety, ale...
11: Gdzie chcielibyście, żeby zachodniopomorski bowling był za 5 lat?
13: Żebyśmy widzieli naszych zawodników na Mistrzostwach Polski. To jest nasz taki nasz mały cel, żeby coraz więcej tych naszych zawodników dostawało się na Mistrzostwa Polski, żeby grało i żeby zdobywało wysokie miejsca. Tak, bo na razie nie jeździ nas za dużo, mówię tam z 4, 5, 6 osób czasami jeździ na takie zawody. Może za te 5 lat będzie trochę więcej, może będzie 10, może będzie 15, to już wtedy w ogóle będzie bajka.
11: Dlaczego mieszkaniec Pomorza Zachodniego, który do tej pory chodził na kręgle tylko dla zabawy, powinien choć raz spróbować bowlingu sportowego?
13: Właśnie może, żeby osiągnąć z nami ten cel. Może, żeby przełamać tą rutynę, żeby posmakować tej rywalizacji indywidualnej, bo jest to jednak sport indywidualny i drużynowy. Więc można, jeżeli ktoś jest indywidualistą, może grać, trenować indywidualnie. I będzie mu to sprawiało niesamowitą satysfakcję, jeżeli pokona i wygra jakiś turniej. Bo jest to naprawdę satysfakcja, grając przeciwko zawodnikom, którzy grają po 20-25 lat. Wygrać taki turniej, no to jest mega, mega osiągnięcie. Myślę, że dobry argument i nasza, że tak powiem, społeczność też jest bardzo pomocna, więc jeżeli ktoś będzie chciał, jeżeli ktoś jest zainteresowany i będzie widział, jak ktoś lepiej gra, bardziej, nie wiem, kula mu się świeci albo odkręca, nie bać się zagadać, podpytać, zapytać o ligę, czy zapytać o jakieś małe podpowiedzi, jak lepiej grać, żeby wygrać ze znajomymi, o przysłowiowe żelki, tak? No to warto podpytać, warto zagadać. Nie bać się. O, jesteśmy... Wydaje mi się, że wszyscy są pomocni w naszym społeczeństwie i każdy chce przyciągnąć jak najwięcej klienteli.
14: Czy pan jako zawodowiec potrafi jeszcze pójść ze znajomymi na kręgle i nie przejmować się wynikiem?
13: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście każdy chce wygrać ze mną przy takiej okazji wyjścia ze znajomymi, ale to jest jakby okej. To jest naprawdę... Mnie też to cieszy, jeżeli ktoś ze mną wygra. Oczywiście nie będę dawał forów. Nie. To nie jest tak proste. Ale tak, jest to rekreacja też takiej... Też można powiedzieć przełamanie rutyny, bo jak idę na kręgielnię, no to jednak idę na trening. A tak ze znajomymi, wyjście takie ze znajomymi, no to też takie przełamanie rutyny, takie forma zabawy.
11: Rozmawiałam z Aleksem Szczepaniakiem z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bowlingowego. A teraz z kręgielni przenosimy się do Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
11: Kilkadziesiąt osób na supach i w kajakach przemierzało tydzień temu odcinek Odry oraz portowe kanały w Szczecinie. W ten sposób uczczono pamięć zmarłego w 2021 roku podróżnika Aleksandra Doby, który trzykrotnie samotnie przepłynął Atlantyk. Zwieńczeniem Dnia Wspomnień było otwarcie wyjątkowej wystawy w Morskim Centrum Nauki oraz premiera teledysku brytyjskiego zespołu rockowego. Transoceaniczny kajak Aleksandra Doby jest stałym elementem ekspozycji w Morskim Centrum Nauki, mówi Marta Krzywda, rzeczniczka placówki.
15: Zaskakuje oczywiście rozmiar kajaku. Zaskakuje też to, że ten kajak jest niezatapialny, tak można powiedzieć, że jest tak zbudowany, że nie ma możliwości, żeby przewrócił się, ale też nie ma możliwości, żeby swobodnie po nim się poruszać. Jest to bardzo mały kajak i ta wielkość jego jest szczególnie zaskakująca dla naszych zwiedzających.
11: W Morskim Centrum Nauki otwarto, jak już wspomniałam, nową wystawę czasową zatytułowaną Ja i mój kajak. Główną atrakcją jest pierwszy oryginalny kajak podróżnika z 1980 roku. To na nim Aleksander Doba zaczynał swoją wielką przygodę. A co jeszcze czeka odwiedzających Morskie Centrum Nauki?
15: Warto oczywiście pamiętać, że niezależnie od naszych takich wydarzeń specjalnych, przez cały czas można odwiedzać naszą wystawę stałą. Jest to przede wszystkim przestrzeń, w której naukę można doświadczać w samodzielny sposób. Można eksperymentować, można sprawdzać, można korzystać i uruchamiać eksponaty, poznawać różnego rodzaju zjawiska związane przede wszystkim z energią, z żeglugą i ogólnie rzecz biorąc z morzem. Mamy również nowość na naszej wystawie czasowej, nowo otwartą wystawę Granice Nieba na temat Otto Lilienthala. Można na niej zobaczyć m.in. fantastyczną rekonstrukcję standardowego szybowca Otto Lilienthala, uznawanego za pierwszy seryjnie produkowany statek powietrzny na świecie. I oczywiście zapraszamy również do naszego Wolszczan Planetarium. W repertuarze mamy seanse dla różnych grup wiekowych, więc coś dla siebie znajdą zarówno dzieci, jak i całe rodziny, dorośli. Warto zaglądać do naszego repertuaru, ponieważ wkrótce pojawią się również nowe propozycje. Oczywiście też dla tych, którzy w naszym planetarium już mieli okazję być.
11: Mówiła Marta Krzywda, rzeczniczka Morskiego Centrum Nauki.
2: Ciekawy film.
11: W środę ekranizacja Lalki Bolesława Prusa trafiła na ekrany polskich kin. To powieść poruszająca i ponadczasowa o najważniejszych wartościach w życiu człowieka, mówi grający Stanisława Wokulskiego Marcin Dorociński.
16: To jest

0: scen filmu pomyślałem, że uczestniczę w kinie, o którym zawsze marzyłem, mówi artysta.
1: Że ono przenosi nas w trochę inny świat, że postaci, które tam są, noszą emocje bardzo nam bliskie, prawdziwe. To jest wartość tej powieści w każdej epoce aktualna. I że uczestniczę w zdarzeniu, które ma swoją kontynuację, bo wspominałem o swoim ojcu, który zagrał u Hasa postać Schlangbauma. Więc pomyślałem, że jak jest taka okazja, to dlaczego nie? I jestem zadowolony z tej decyzji.
0: Jedną z najbardziej wyrazistych postaci w filmie jest pani Meliton, która pomaga Wokulskiemu w staraniach o Izabelę Łęcką. Twórcy rozszerzyli jej wątek i dopisali kilka scen. Swatkę gra Agata Kulesza.
2: Pani Meliton myślę, że jest dość widoczna, mimo tego, że to jest drugoplanowa rola. Czasami przyspiesza akcję, tłumaczy, jak ten świat działa i ma poczucie humoru. Uważam, że też jest potrzebna, żeby pokazać, że Wokulski też ma poczucie humoru. I myślę, że w budowaniu Wokulskiego Marcin to świetnie wykorzystał i że to było bardzo ważne, żeby nie budować, że on jest taki posągowy i taki w tej pułapce tej miłości. Tutaj widać w nim takiego człowieka, kiedy nagle czuje się swobodnie i bardzo to w tym lubię.
0: Tymczasem o lalce dyskutuje cały kraj i to chyba dobrze, mówi nam Borys Szyc, czyli baron Krzeszowski.
3: Bo to jest jakieś takie trochę cofnięcie się w czasie, że cały kraj nagle rozmawia o literaturze. I mam nadzieję, że też po nią sięga, no bo być może ci, którym się, nie wiem, nie podoba jedna albo druga, będą chcieli sprawdzić, jak wygląda oryginał i sięgną po książkę, a to jest chyba największa wartość.
0: Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, dodaje producent Radosław Drabik.
4: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się, i wzruszyć, i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizacji najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
0: A jakie są pierwsze wrażenia po obejrzeniu lalki?
5: Według mnie kandydat na Oscara. Fenomenalny kurs aktorski.
6: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka. Film przecudowny.
7: Tym filmem Marcin Dorociński zapewnił sobie nieśmiertelność. Wokulski jest znakomity. No ja jestem pod gigantycznym wrażeniem.
8: Porównałbym ten film do Ziemi Obiecanej. Niezwykłym rozmachem. Poleciłbym każdemu.
0: Nowe spojrzenie na losy Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej to bez wątpienia jedno z najważniejszych kinowych wydarzeń tego sezonu. Ponadczasowy dramat o miłości, ambicji i barierach klasowych powraca na ekrany w spektakularnej, gwiazdorskiej obsadzie. Jeśli chcecie osobiście doświadczyć tych wielkich emocji na dużym ekranie, film od środy jest już dostępny w kinach. W Szczecinie seanse odbywają się m.in. w kinach Helios. Z kolei mieszkańcy i turyści wypoczywający w Międzyzdrojach mogą wybrać się na pokaz do kina Ewa.
9: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
7: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
6: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
7: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea.

0: Z wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Czwarty dzień października, niedziela, Radio Złote Przeboje i godzina 8 na zegarach. Czas na wiadomości.
5: Mglisty poranek. Policjanci apelują o ostrożność. Tragiczny wypadek na Kujawach. Nie żyje motolotniarz. Wrócił program CPN. Spytamy, co na to kierowcy. Marcin Krzemiński. Mglisty poranek. Alerty pogodowe najniższego pierwszego stopnia obowiązują w 9 regionach. To Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spadać poniżej 200 metrów. Policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
6: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
5: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. Tragiczny wypadek koło Grudziądza. Nie żyje 59-letni paralotniarz, który wpadł do Wisły w rozgartach. Wydobyli go strażacy, podjęli resuscytację, kontynuowano ją w karetce, ale mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wczoraj wrócił rządowy program ceny paliwa niżej. Kierowcy generalnie zadowoleni.
7: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
8: No pewnie, że jest lepiej.
5: Do jutra włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Piątkowa wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
9: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
5: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Jutro biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Dziś więcej chmur od zachodu i w Wielkopolsce. Tam 20 stopni. Najwięcej słońca na Podkarpaciu i tam najcieplej 23 stopnie, a w centrum okolice 20 stopni. 17 na Podlasiu. No i mówił Marcin w wiadomościach, żeby na te mgły na północy kraju teraz uważać. Wiemy, co za oknem, a co u nas w programie. Dziś w Złotej Piątce piosenki o wolności.
11: Radio Złote Przeboje.
4: A będę miał dla was także zaproszenia do kina, ale to potem. Kasper Sosnowski, witam. Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Wet, wet, wet na dobry początek. 3 minuty po 8:00.

10 po 8 Camaro w Radiu Złote Przeboje, a tak naprawdę Cyril Camar, Fan Like You. Nieco egzotyczne klimaty to przez libańskie korzenie artysty, ale mieszkał Camaro też w Quebecu i tam właśnie teraz koncertuje, wczoraj miał koncert. No pojechałoby się gdzieś na wakacje, prawda? Do Kanady, czemu nie? Ale możemy sobie zrobić taką muzyczną podróż po świecie, w takim razie teraz wycieczka na Jamajkę. I nie będzie to wcale Bob Marley, bo pani Diana King też z Jamajki pochodzi i radosne rytmy zwykle nam przynosi.

0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: No i wszyscy sobie teraz śpiewali w Radiu Złote Przeboje, prawda? Suzy Quatro i Chris Norman. A u nas teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to będą wilki z ich albumu z 2002 roku, albumu pod tytułem 4, z którego pochodzi choćby... Ja mogę... Ale tam też Here I Am było, Baśka i Urkę, tak więc sporo przebojów. Przed nami jednak wolność jak marzenia. Energetyczne nagrania wolności, miłości, takich ulotnych chwilach. Tekst i muzyka, tu zaskoczeń nie będzie, Robert Gawliński. Dobre nagranie na niedzielny poranek, zresztą Gawliński fajnie kiedyś o wolności powiedział tak, wolność to stan umysłu, nie kieszeni. No i tego się trzymajmy.

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
4: Słuchasz radia Złote Przeboje.

Dobra piosenka na drogę dla kierowców w Radiu Złote Przeboje. Miami Sound Machine za nami. Gdzie w Polsce powinno być metro? Takie pytanie zadało sobie ostatnio Centrum Unijnych Projektów Transportowych i oceniło, że w Polsce ma to sens tylko w dwóch miastach. Te miasta to Warszawa i Kraków, a przy tej ocenie brano pod uwagę demografię, warunki techniczne oraz wpływ środowiskowy. A w innych miastach polecano tak: szybki tramwaj w Poznaniu i Wrocławiu, kolej to w Łodzi i w Trójmieście, a w Lublinie szybkie autobusy, no bo kopanie pod ziemią jest po prostu za drogie. A to Barbara Streisand.

Tekors z końcówki lat 90. w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach trochę sportu. Jutro Polska gra z Bośnią i Hercegowiną. Ważny mecz, a Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9 zapraszamy na sprawdzone wiadomości.

0: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Z zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Marcin Krzamiński, kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
1: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
0: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
2: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
0: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polije w Zenicy. Tam o 17.30 trening, a jutro o 20.45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce pogrom w wykonaniu Anglii. Wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Trochę chmur teraz w Wielkopolsce i w centrum kraju, ale zaczyna się rozpogadzać w zachodniopomorskim. Po południu już wszędzie bardziej słonecznie, 18 stopni na północy, 20 w centrum, do 22-3 na południu kraju. I tam słońce cały czas. Idealna niedziela na spacery zatem. Kasper Sosnowski, witam pięknie, a w tej godzinie, jeżeli chodzi o muzykę, będzie o wspólnym występie połowy członków grupy Queen.
5: Radio Złote Przeboje.
4: Będzie też o tym, jak przechwycić od nas 1000 złotych. O, to by się przydały, prawda? 1000 złotych na początek następnego tygodnia. Pet Shop Boys to muzycznie już teraz, a potem m.in. Cher.

Szer w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 9. A teraz złote od złotych, czyli jak przejąć 1000 złotych od nas. No można. Najpierw trzeba wejść na stronę złoteprzeboje.pl, tam w specjalnym formularzu napisać, co kupicie za pierwsze 100 złotych wygrane w naszej zabawie, co kupicie i dlaczego. I te najbardziej kreatywne odpowiedzi będziemy wybierać. I już jutro po 9, dokładnie o 9.30, zadzwonimy do kogoś, zadamy 3 pytania, za każde pytanie 300 zł dodatkowo będzie można zgarnąć, oprócz gwarantowanych 100 zł. No i tak sumując te pieniążki, można się 1000 zł dorobić. Czego wam oczywiście życzę. Czyli dzisiaj marzymy o 1000 zł, a jutro te marzenia, mam nadzieję, się zrealizują. Ryszard Rynkowski o marzeniach.

0: John Lennon w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to będzie George Michael i Freedom, który z tą piosenką próbował uwolnić się od wytwórni, z którą miał podpisany kontrakt. Nie chciał wizerunku idola, takim idolem go kreowano. W teledysku do tej piosenki nawet nie pojawił się w ogóle. Wpadł na pomysł, żeby wystąpiły w nim modelki starające się go naśladować. No i przed kamerami stanęły m.in. Cindy Crawford, Naomi Campbell czy Linda Evangelista. Piosenka przez lata cieszyła się powodzeniem, była wykorzystywana w licznych serialach, filmach. Sięgnął po nią też Robbie Williams, gdy odszedł z Take That i chciał sobie o wolności trochę zaśpiewać. No to była właśnie wersja Williamsa. No ale my gramy oryginał, skoro dzisiaj w Złotej Piątce o wolności. George Michael.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
0: Reklama.
2: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Queen w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A dwaj członkowie zespołu znów pojawili się na scenie razem. Perkusista Roger Taylor, który teraz koncertuje w związku z wydaniem swojej solowej płyty. Na koncert w Londynie na bis zaprosił gitarzystę Queen Briana Maya. No i razem wykonali dwie piosenki, m.in. usłyszane przed chwilą Radio Gaga. Taka namiastka koncertów królowej. A obaj muzycy myślą, czy nie zrobić czegoś w rodzaju multimedialnego show ABBA Voyage, gdzie awatary artystów wyświetlane na ekranach sprawiają wrażenie realnego występu. Tak byśmy mieli wrażenie uczestnictwa w prawdziwym koncercie. Pożyjemy, zobaczymy, jak to się skończy. A tu już Beata Kozidrak, taka Warszawa.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
4: Radio Złote Przeboje gra dla Was w niedzielę o godzinie 10:00. Czas na wiadomości.
5: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw, i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie. Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
6: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
5: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
7: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
8: Padły dawno powinny spać, jakby rząd by opuścił ceny. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
5: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6-6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Aleksem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5000 zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Są chmury teraz na zachodzie, idą do centrum, ale po południu już sporo słońca.

0: Co wszędzie. Najwięcej na południu kraju. Na Podlasiu późnym popołudniem może pokropić. Od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, po 23 w górach. Wczoraj nasi słuchacze pięknie recytowali lalkę i sypali cytatami z powieści Prusa.
1: Jest pan Ham.
0: Okej, a dziś też będzie można wygrać bilety na ten film. Radio Złote Przeboje. Jak ten cytat jeszcze raz w całości szedł?
1: Panie Wokulski, jest pan Ham.
0: Okej, dziękuję. A dzisiaj zadanie związane z biletami będzie chyba trochę prostsze. Proszę słuchać nas cały czas. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

W głośnikach Radio Złote Przeboje, a w kinach Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. No właśnie, nie muszę chyba też przypominać, że gra tam m.in. Marek Kondrat, który powrócił na wielki ekran. No i mam podwójne zaproszenie do dowolnego kina Helios w całej Polsce. Na Lalkę właśnie, wystarczy, że zadzwonicie i powiecie, dlaczego chcielibyście na Lalkę pójść. Czy to była jakaś szczególna dla Was pozycja literacka, czy też lektura, a może wyjaśnienie jest zupełnie inne. Te najciekawsze, najlepiej uargumentowane telefony będę nagradzał. 22 44 30. Nagrywamy się na naszą sekretarkę. Czekam 40 minut.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Radośnie w Radiu Złote Przeboje nam się zrobiło, bo nie ma teraz.
1: Złota piątka.
0: To będzie piękna ballada Beatlesów z 94 roku. Tak, tak, z 94, bo choć John Lennon nagrał ten utwór jako demo w 77 roku, to wyciągnięto ten materiał za zgodą Yoko Ono kilkanaście lat później. Pozostali członkowie Beatlesów dołożyli swoje partie, trochę dośpiewali i powstała zupełnie nowa piosenka, która stała się przebojem na całym świecie, dochodząc do drugiej pozycji na brytyjskiej liście przebojów. Dzisiaj w Złotej Piątce w piosenkach o wolności Free as a Bird, wolny jak ptak, z piękną zwrotką i pytaniem: cóż stało się z życiem, które kiedyś znaliśmy? No, u nas sobie do tego dawnego życia i muzyki z lat 80. i 90. chętnie powracamy.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K. Okay.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
17: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Michael Jackson w radiu Złote Przeboje, znany ze swego przywiązania do szympansa, którego nazwał Bubbles, z którym mieszkał. Ponoć zwierzę jadło nawet obiady przy stole z innymi domownikami i było traktowane jak członek rodziny. A Jackson wziął szympansa nawet na światową trasę koncertową. Ale jak szympans był dorosły, to stawał się nieco agresywny. Chciał bardziej wolności, chciał mieszkać na wolności, no i trzeba było go oddać. Ale Jackson go stale odwiedzał, a szympans Jacksona rozpoznawał. Co ciekawe, Bubbles żyje do dziś i ma 43 lata. To trochę starszy duet. Kylie Minogue i Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje.

0: Elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje po 11:00 rozstrzygnięcie naszego konkursu z biletami na kinową lalkę, a za 2 minuty w naszych wiadomościach trochę tenisa i dobre wyniki Mai Chwalińskiej.
1: Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 11. 11 w tym momencie, czas na wiadomości.
8: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
9: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
8: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
10: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupu w zamian za ich oddanie.
8: Mężczyzna jest

0: Już w Polsce trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o jedną ósmą finału singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
2: Jakie liczby dziś na termometrach po południu? 17 stopni w Koszalinie, Białymstoku, 18 w Gdańsku, Poznaniu, 19 w Bydgoszczy, Warszawie, 21 w Częstochowie, 22 w Rzeszowie. Na południu najwięcej słońca, w centrum i na zachodzie będzie się rozpogadzać.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: A w związku z konkursem dotyczącym lalki dzwonią do mnie postacie z tego filmu.
3: Jestem pani Łęcka. Proszę pana, chciałam z pana się umówić na kawę.
2: Wybaczwać panna, ale kawy nie pijam, poza tym audycję prowadzę.
4: Radio Złote Przeboje.
2: No właśnie, a w tej sytuacji za kilka minut poznacie, kto wejście na lalkę zdobędzie.

0: Diane Warwick w Radiu Złote Przeboje, a wy dzwoniliście i mówiliście, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać podwójne zaproszenia na lalkę do kina.
1: Ale dzień dobry, bardzo chciałabym pójść na ekranizację lalki, ponieważ to pierwsza książka, którą całą przeczytałam.
0: A to nie była czasem lektura w drugiej czy trzeciej klasie liceum?
2: Cześć, tu Marek. Chciałem wyskoczyć z córką moją, licealistką, która jest w klasie maturalnej, na lalkę, żeby utrwaliła sobie materiał. Przygotowała się dobrze do matury i zdała maturę z Polaka rozszerzonego na pionę. Dajcie te dwa bilejciki.
0: No dobra, maturzystom to trzeba pomagać, prawda? No to Marku, dla ciebie i dla twojej córy podwójne zaproszenie na lalkę do kina i miłego seansu życzę. Dzisiaj jeszcze z tymi biletami chyba wrócimy po południu, także słuchajcie nas uważnie.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgo.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Reklama.
1: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Mans Zermerlow w Radiu Złote Przeboje.
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności, no to Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, ze słowami nieżyjącego już Bogdana Łyszkiewicza. Powstała pod koniec lat 80. ta piosenka, niedługo przed upadkiem komunizmu, kiedy sprzeciw wobec tego systemu był już wyraźny, no i czuło się ten wiatr zmian, ale utwór wydano już w roku 90. w wolnej Polsce, czyli można było go słuchać i publicznie odtwarzać do woli. Bogdan Łyszkiewicz bardzo lubił dbać o ludzi, i tych bliskich, i tych, których dobrze nie znał. Kiedyś, jak pojechał do zakładu karnego i zagrał charytatywnie taki mały koncert dla osadzonych, no to przy piosence Kocham Wolność zapadła wtedy na sali największa cisza.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
19: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
20: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
21: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to Scorpions, którzy w 1990 roku stworzyli słynne Wind of Change, które było takim hymnem i muzycznym tłem do zmian zachodzących w Europie w czasie rozpadu ZSRR. Co ciekawe, utwór napisano rok wcześniej podczas pobytu w Moskwie. Niemiecki zespół zagrał, słuchajcie, tam na Moskiewskim Festiwalu Pokoju. No właśnie, Skorpionsi byli nawet nieco zaskoczeni bardzo dobrym przyjęciem, a teraz, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, zespół zmienił słowa utworu o spacerze wzdłuż rzeki Moskwy na takie, które wspierają Ukrainę. No to Wind of Change.

0: Mercy w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie południe. W naszych wiadomościach przeniesiemy się do Poznania. Tam dziś maraton. Proszę uważać na utrudnienia. Ale Marcin opowie też o nowym dworcu, który w mieście się szykuje. Kiedy? Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Za chwilę tutaj Wojciech Babiarczyk też będzie miał bilety na lalkę.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
10: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
9: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
10: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
14: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
13: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego.

0: Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
1: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
0: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Niedzielne popołudnie, pogodne i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południu i na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej o 12 termometry pokazywały w Krakowie i Rzeszowie, tam do 22. Trzy minuty po godzinie 12:00 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Do 16:00 będę miał dla Was tylko i wyłącznie niezapomniane kawałki lat 80. i 90. i wiele innych jeszcze niespodzianek i o tym opowiem Wam za kilka minut. A na dobry początek artysta, który uwielbiał pisać dla kierowców, zresztą sam był miłośnikiem motoryzacji. Przed Wami Chris Rea.

Takie muzyczne arcydzieła słucha się od pierwszego do ostatniego taktu. To Madonna, która, słuchajcie, mimo wizerunku nieustraszonej skandalistki, cierpi na brontofobię, czyli paniczny strach przed burzami, błyskawicami i grzmotami. To już prawie 12 minut po godzinie 12 w niedzielne, wczesne popołudnie. Towarzyszy wam radio Złote Przeboje, no i te największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który dał nam się również poznać jako aktor. Wystąpił choćby w takim serialu jak Zaraz Wracam czy Złotopolscy. No i chyba wszystko już jasne. Andrzej Piaseczny, jego Rysowane Tobie, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

Nieźle buja ten numer w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To gwiazda, która za naszą zachodnią granicą została okrzyknięta królową radia, bo stacje radiowe grały jej kawałek, słuchajcie, z gigantyczną częstotliwością. To Lutrusio McNeil w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, której teledyski w niektórych europejskich i światowych krajach można było zobaczyć dopiero po 22. No wcale się nie dziwię. Przed wami Sabrina i Boys.

0: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
14: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
15: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
14: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
16: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
19: Reklama.
20: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

Jego legendarny wizerunek sceniczny, czyli jeansowe kurtki, niedopięte koszule, zrodził się po prostu z pośpiechu i braku czasu przed wyjściem na scenę. Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje. W to niedzielne, wczesne popołudnie, to już za 14 minut będzie 13, to teraz pora na gwiazdę, która swój pierwszy przebój napisała leżąc nad brzegiem Bałtyku. Przed wami Reniusis i Kiedyś Cię Znajdę.

Tak, wam gramy w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy po wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13, a w nich m.in. ważne informacje dla kierowców.

0: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Reklama.
12: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy na co uważać. Będzie też jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
14: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
13: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora. Lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,88. Wrócił program ceny paliw niżej, wróciły też obwieszczenia ministra energii. Ceny paliw uaktywniły też oszustów. Kusili w internecie rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
15: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
13: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Alex de Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem 4-krotnie, wygrał tylko raz.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
12: Cudowne niedzielne popołudnie, skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie.

0: Najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 22.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Trzy minuty po godzinie 13:00 wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będzie również szansa na to, żeby wygrać bilety na kinową wersję Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Szczegóły podam wam już za kilka minut, a na dobry początek Roxette.

Ja lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi piosenkami sprzed lat. To oczywiście Czerwone Gitary i Takie Ładne Oczy. 10 minut po godzinie 13. Panie i panowie, w kinach można już zobaczyć lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla was bilety na to filmowe arcydzieło, ale zanim te bilety trafią w wasze ręce, no to musicie odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami na kinową wersję lalki, przypomnę raz jeszcze, w reżyserii Macieja Kawalskiego. 22, 4, 4 i 3-0. Finał naszej zabawy już po godzinie 14. A my powracamy do cudownych, pulsujących dźwięków z lat 90. To teraz brytyjska scena muzyczna końca lat 90. To Moloko. Jeśli możecie, to dajcie głośniej radio, no i czerpcie tych dźwięków cudownych bez końca. Bring it.

0: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
1: Reklama.

To jeden z najbardziej wyrazistych i fascynujących zespołów końca lat 80., który mimo nagrania zaledwie dwóch albumów na stałe zapisał się w historii muzyki popowo-rockowej. To wspaniali młodzi kanibale, czyli Fun Young Cannibals w radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13:00 to teraz pora na artystę i pora na piosenkę, która po raz pierwszy jak trafiła do stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, no to słuchajcie, wielu słuchaczy było święcie przekonanych, że ten potężny, głęboki i soulowy baryton należy do czarnoskórego artysty. No szok nastąpił dopiero w momencie oficjalnej premiery teledysku, gdy świat zobaczył piegowatego, szczupłego, 21-letniego rudzielca z Anglii. A był nim on, czyli Rick Astley, jego pierwszy wielki przebój z 87 roku. Never Gonna Give You Up. No takie numery z lat 80. i 90. przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje. We'll be right back.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch. 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
13: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
12: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
12: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
13: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.

Vaya con Dios w Radiu Złote Przeboje. Tak się rozmarzyłem przy tej piosence, tak jak przy czytaniu lalki Bolesława Prusa. Nowa kinowa wersja tego arcydzieła już w kinach w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla Was bilety na ten film. Wystarczy tylko odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami właśnie na kinową wersję lalki. 22, 4, 4 i 3, 0. Finał naszej zabawy po godzinie 14. No a teraz w Radiu Złote Przeboje pora na gwiazdę, która ostatnio dała serię koncertów w Paryżu. Przed Wami Céline Dion.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgo.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
0: Reklama.
8: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 14:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Na strażacy apelują: montujmy w domach czujki czadu. Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
10: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Stolicy Ukrainy Witalii Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To 1 miliard euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
9: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury. A skoro o pogodzie mowa, rozpoczyna się sezon grzewczy, wraz z nim tradycyjny apel strażaków, by instalować w domach czujki czadu.
11: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
9: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków z całego kraju, z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad 1,5 godziny ulewny deszcz.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
8: Pogodne mamy to popołudnie.

0: W całym kraju niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie, ale spokojnie, na pewno deszczu z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry o 14 pokazywały do 23 stopni.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: To już prawie 4 minuty po godzinie 14. Pora rozpocząć kolejną sielankową godzinę z największymi kawałkami lat 80. i 90. W tej godzinie także do kogoś z Was trafi podwójne zaproszenie do kina Helios na kinową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. A na dobry początek Whitney Houston, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

0: sporo hałasu narobiliśmy tym numerem w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście zespół Ona i Znalazłam. No a ja przed godziną pytałem was, w jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego. Do wygrania podwójne zaproszenia do kina Helios na nową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego pod 22 4 4 i 3 0. Dzwoniła się do nas Ania. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Z tego co wiem, to niedziela u ciebie pracowicie. Co tam robisz, powiedz?
1: Właśnie układam kamienie na podjeździe, takie ozdobne otoczaki.
0: Ach.
1: Sobie układam, korzystam z pogody, bo jest taki spray kleisty, który później je skleja i jest łatwiej, nie rozwalają się, także...
0: Ach, rozumiem. No i wtedy fura na takim podjeździe wygląda inaczej, co?
1: Tak.
0: Dobra, słuchaj, spośród tysiąca zgłoszeń, które nagrały nam się na sekretarkę pod 22 4 4 i 3 0, twoja wypowiedź mi się bardzo spodobała, czyli jaką postać lalki chciałabyś wcielić i dlaczego. A ty co powiedziałaś, powiedz całej Polsce?
1: Ja już pod kątem tej nowej ekranizacji stwierdziłam, że gdyby Wokulski wyglądał tak, jak wygląda Marcin Dorociński, to chętnie wcieliłabym się w postać Izabeli Łęckiej. I wtedy w życiu bym go nie odrzuciła, także fabuła by wyglądała całkiem inaczej.
0: Ach, myślę, że tak połowa pań pewnie to samo by zrobiła.
1: Co ty?
0: Słuchaj, no to w takim razie, kogo zabierzesz do kina?
1: Partnera.
0: Partnera, a partner jak ma na imię?
1: Robert.
0: Robercie, drogi, no to możesz się szykować, bo Ania wygrała dla was fajne bilety do kina Helios na nową lalkę.
1: Pięknie,
0: w reżyserii
1: dziękuję.
0: Macieja Kawalskiego. Aniu, to w takim razie pracowitej niedzieli ci życzę i mam nadzieję, że
1: dziękuję.
0: Złote przeboje sprawią, że ta praca będzie lekka, łatwa
1: Sądzę
0: i przyjemna.
1: Codziennie. Tak, codziennie. Pięknie, dziękuję.
0: Świetnie.
1: Pozdrawiam.
0: Trzymaj się, pozdrawiamy się.
1: Cześć,
0: cześć. Bye, bye. Miłej niedzieli.
1: Dziękuję.
0: Raz jeszcze, a teraz artysta, który kiedyś był gangsterem, ale podobno jedna piosenka Elvisa Presleya zmieniła jego życie. No i ten głos. Barry White już teraz w niedzielne popołudnie.

0: Wartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

I ja też na krześle podskakuję przy tej piosence. To norweska formacja AHA w Radiu Złote Przeboje, która, słuchajcie, w 91 roku w Rio de Janeiro zagrała największy koncert. Na ich występ przybyło ponad 200 tysięcy fanów. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 29 minut będzie 15. To teraz pora na gwiazdę, która w młodym wieku zaczęła swoją przygodę z tak zwanym show biznesem muzycznym. Miała wtedy 18 lat, a swój pierwszy album wydaje w wieku 19. No i chyba wszystko już jasne. To Tanita Tikaram w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
6: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
7: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeusu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 532. 398-279. Więcej na skuptezeusz.pl.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
10: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

Zawsze z wielką przyjemnością w niedzielne popołudnia sięgam po drugi krążek zespołu Jam zatytułowany Zemsta nietoperzy. No i wyciągam z niego takie oto kawałki. Naiwne pytania, czyli w życiu piękne są tylko chwile. Za 9 minut będzie 15. A propos tych chwil, no to teraz podelektujmy się chyba jedną z najpiękniejszych ballad tego zespołu lat 90. Przed wami Spice Girls, no i Viva Forever.

0: Ta artysta, który urodził się w mieście, w którym do dziś z kranów płynie czysta, źródlana woda prosto z Alp, to miasto, to Wiedeń, a artysta chyba doskonale wam znany, to Falco. A w wiadomościach o 15 w Radiu Złote Przeboje zabieramy was do Katalonii, bo tam niepokojące zjawiska pogodowe. Bądźcie z nami.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na

0: Bieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. 15 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa. Chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy. Ponad miliard euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii. Są ofiary. Marcin Krzamiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
10: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
9: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Dwie osoby zginęły, a jedna jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
11: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
9: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex De Mino.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
8: Niedzielne popołudnie pogodne i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie i na wschodzie, ale deszczu z nich na pewno nie będzie. Najchłodniej o 15 było w Juracie, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 23.
13: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: To, żeby taka pogoda utrzymała się do końca listopada. Trzymajmy kciuki, może się uda. 3 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, witam gorąco. No i zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia do Radia Złote Przeboje.

Na tej godzinie podpowiem wam, jak możecie podreperować domowy budżet po weekendzie, bo parę stówek to pewnie zniknęło wam z konta. Już teraz na dobry początek Queen, a zaraz potem Lighthouse Family.

Brytyjski zespół, który pojawił się w drugiej połowie lat 90., a w 2022 roku oficjalnie zakończyli swoją działalność, ale za to pozostawili po sobie ocean tych naprawdę gorących i fantastycznych kawałków lat 80. i 90., bo oni również swoich sił próbowali gdzieś tam końcem lat 80. To Lighthouse Family w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 15. Jutro, kochani, jak tylko otworzycie oczy, to bądźcie koniecznie z radiem Złote Przeboje, bo być może to właśnie wam jutro wpadnie 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych. Zasady są bardzo proste. Najpierw musicie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Tam odpowiadacie na jedno proste pytanie, no a potem czekacie na nasz telefon, odpowiadacie na 3 proste pytania. No i 1000 złotych wpada do waszej kieszeni. Więcej o zabawie już teraz na złoteprzeboje.pl. A w radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, którą no chętnie zaprosiłbym na kawę, oczywiście za zgodą mojej żony. To Beyoncé.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
8: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
7: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
7: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
8: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.

Kiedyś w wywiadzie David Bowie powiedział o nich, że są przyszłością muzyki pop lat 80. No i chyba coś w tym było. Human League już teraz w radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16, jeśli w poniedziałek rano macie problem ze wstawaniem, no to koniecznie musicie nastawić budzik na radio Złote Przeboje, no ale wcześniej ten budzik w waszych smartfonach najlepiej sobie ustawcie taki dzwonek, bo ja przez wiele ładnych lat miałem ustawiony ten zespół jako dzwonek i budził mnie doskonale. To duet WEM w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda. Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Reklama.

0: Jak na 80 lat, to ta dama całkiem nieźle sobie radzi. To Cher w radiu, Złote Przeboje, a w studiu zapachniało niedzielnym obiadem, bo z tego co widzę, to w termosie rosołek od mamusi, tak?
1: O tak, tak, kluseczki, wszystko tutaj jest, więc elegancko, człowiek najedzony, więc będzie miał mnóstwo sił. A tak na początku zacząłeś 80 lat, tak myślałem, że to chcesz mnie tak przedstawić. I tak...
0: Nie, nie, no ty wyglądasz na 27+.
1: I przy tym zostajmy, bardzo dobrze.
0: A Mariusz Stelmaszczyk, tak w studiu Radia Złote Przeboje. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale wiem, że masz niespodzianki i tak, to wielkie niespodzianki.
1: Tak, dlatego już tutaj się po prostu przed szereg wypuszczam. Otóż dzisiaj jest szansa, żebyście poszli do kina na lalkę. Będę miał dla was bilety na film Lalka. To po pierwsze, będzie też o Sugar Babes, bo panie w przyszłym roku mają wrócić się z nową płytą, ale szczegóły też po południu.
0: Kocham ich muzykę i czekam z wielką niecierpliwością. Mariusz Stelmaszczyk z wami od 16. Wojtek Babiaczyk. Cudownego weekendu wam jeszcze życzę.

0: i zrobiło się nastrojowo podczas tego popołudnia z Radiem Złote Przeboje. Love is in the air. Za chwilę godzina 16:00 i tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będę miał też dla Was bilety na film Lalka. Tak jest, więc bądźcie czujni.
1: Radio Złote Przeboje.

Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla

0: No to w drogę. Nowa zdrapka Safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Tragedia na pasach. Zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło. 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają porządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
6: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
7: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę. W związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
8: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
6: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
5: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. Siedem książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Po weekendzie raczej nie będziemy narzekać. Będzie bardzo, bardzo podobnie, a więc trochę chmur, ale też pojawi się słońce, zwłaszcza na południu kraju. Jutro 18 stopni na północy, w centrum 19, na południu 21. Dzień dobry. Za oknem dzisiaj zrobiło się nieco bardziej jesiennie, ale też bardzo przyjemnie. I żeby tak pozostało, to też będzie mnóstwo pozytywnej energii w Radiu Złote Przeboje, bo zagram dla Was Davida Bowiego, Sandrę, a także w tej chwili Snap. Dajcie głośniej.

numer, który po prostu chce się nucić. Ela Ela w radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. A ja mam dla was zaproszenie na pokaz filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Zaproszenie można wykorzystać w dowolnym, jak i nie Helios, do 15 października. I żeby móc przenieść się do Warszawy końcówki XIX wieku, żeby śledzić losy Stanisława Wokulskiego i także Izabeli Łęckiej, mam dla was pytanie konkursowe. Jako że mamy weekend, część z was podróżuje, to powiedzcie mi, przy jakim numerze i dlaczego robicie głośno jadąc samochodem? Na wasze odpowiedzi czekam pod numerem 22, 44 i 30. No i mam nadzieję, że kogoś z najbardziej kreatywną historią dzisiaj nagrodzę. Zbieram wasze telefony do godziny 16.30, a jeszcze przed 17.00 na pewno rozwiążemy ten konkurs, więc czekam.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

grudniu tego roku minie rok, od kiedy z nami go nie ma. Fantastyczny muzyk Chris Rea w radiu Złote Przeboje. Muzyk, który zresztą kojarzy mi się zawsze z tym, że słucha się tego bardzo, bardzo dobrze w samochodzie. A jeśli jakimś cudem stracilibyście zasięg, to pamiętajcie, że radio Złote Przeboje również znajdziecie poprzez apkę na waszych smartfonach. Natomiast my nie zwalniamy tempa. Obiecuję, że jeszcze do godziny 17 na pewno pojawi się i Macarena, i Michael Jackson, Maryla Rodowicz, a wcześniej Kim Wilde.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
11: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
10: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
11: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl. Włączamy nie.

0: Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie, Michael Jackson i Smooth Criminal. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj postaram się kogoś z Was wysłać do kina na lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. I pytanie było takie. Jest weekend, część z Was podróżuje, więc podzielcie się, jakim numerem i dlaczego. Akurat to lubicie się delektować, robicie wówczas głośno jadąc samochodem. A czy po drugiej stronie jest halo, halo, Alek?
1: Tak, witam, cześć, Alek.
0: No to opowiadaj, jaki to jest kawałek?
1: Oczywiście w podróży wszystkie hity Złotych Przebojów, natomiast robię głośniej, jak jadę samochodem, szczególnie przy Czesławie, Niemenie i Śnie o Warszawie, ponieważ jest to ponadczasowy hit, a refren bije w serduszko i głośniej.
0: Rozumiem, że wszystkich wtedy w samochodzie słychać.
1: Tak jest, dokładnie tak, samochód jedzie na nutce, nie na paliwie, a w tych czasach to chyba nawet lepiej.
0: To prawda. Słuchaj, Alku, na pewno będziesz mógł wybrać się do kina na lalkę, już wiesz z kim?
1: Tak, wiem, z osobą, z którą ścieram w samochodzie, z Dominiką, moją dziewczyną.
0: Dobrze, no to w takim razie będziecie mogli wybrać się do kina, obejrzeć, najpierw pośpiewać, potem razem obejrzeć w kinie. Tam raczej śpiewania nie polecam, natomiast lubicie lalkę, czytaliście lalkę?
1: Tak jest, nawet kojarzy mi się to z maturą i szkołą średnią, natomiast zdecydowanie lalka to była jedna z ulubionych lektur, którą przeczytałem w szkole.
0: No to Stanisław Wokulski oraz Izabela Łęcka na Was czekają w kinie, więc bilety do Was, podwójna wejściówka do kina Helios, do wolnego kina Helios do 15 października będziecie mogli z niej skorzystać.
1: Pięknie, dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Złotych Przebojów.
0: Trzymaj się miłego seansu. Hej, hej.
1: Dzięki, hej, hej.

0: napisała naturalnie Agnieszka Osiecka. Małgośka Maryla Rodowicz w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości i tam między innymi o przygotowaniach polskich piłkarzy do jutrzejszego meczu Ligi Narodów z Bośnią.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę.

0: Reklama. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni. Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko podrywało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Władimir Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Władimir Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
2: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
1: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności. Niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
3: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
1: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilinopolje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Jutro pogoda bardzo podobna, a tego słońca będzie naprawdę sporo na południu kraju. Jutro dokładnie 18 stopni w okolicach Trójmiasta, 19 w centrum, na południu 21. Jak już mamy zaliczony ten spacer, rodzinny obiad, to teraz po 17 ten czas może być dla nas, tylko dla nas, w doborowym towarzystwie ze świetną muzyką, czego dowodem jest już teraz budka suflera. Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie.

humor od razu lepszy przy takich dźwiękach z Radiem Złote Przeboje, gdzie przypominam, gramy najlepsze kawałki lat 80. i 90. No a proszę Państwa, dobra informacja dla fanów grupy Sugar Babes. Panie w przyszłym roku mają wrócić z nowym albumem. Ma nazywać się po prostu Sugar Babes i będzie to pierwszy krążek z oryginalnym składem od czasu debiutanckiego One Touch, a więc wydanego w 2000 roku. Więc jak łatwo policzyć, 26 lat minęło. Panie wracają w oryginalnym składzie, usłyszymy oryginalne trio. Płyta ma składać się z 12 nowych kawałków, a ta dokładna premiera to 12 lutego 2027, a więc prezent na walentynki, jak znalazł. My natomiast sobie przypominamy, jak to w 2003 roku panie Sugar Babes śpiewały Hole in the Head.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

Numer, który usłyszy się raz i z głowy nie wychodzi. Baby Come Back w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, nasza zabawa Złote od Złotych to konkurs, w którym to słuchacze mają szansę zgarnąć 1000 złotych. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź, a dokładnie zrobi to poranek już jutro i dzwonimy właśnie do tej osoby. Szczegóły zabawy na naszej stronie Radia Złote Przeboje, więc śmiało zaglądajcie i słuchajcie, bo tutaj nie zwalniamy tempa. Bardzo proszę, pari, pari.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro. Wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.

0: It's a Sin, kawałek, który zrobiłem zdecydowanie głośniej tutaj w studiu Radia Złote Przeboje od grupy Pet Shop Boys, natomiast w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec tak wspomina Corę i Manam.
1: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Corę, jak ona była w takim biednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
0: Dlatego nie ma co mówić, trzeba słuchać i grać. Manam już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wyjątkowo zimny maj.

0: Gliwicy. Człowiek, który się nachodził, bo powstały dwie wersje teledysku do tej piosenki. Jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi w Wielkiej Brytanii. Walking Away. Natomiast my dobijamy do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie fantastycznych kawałków. A dowód? Za moment. Hadaway, Beata Kozidrak, a także Lubega i Mambo No. 5.
1: Radio Złote Przeboje.

0: złote przyboje.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
1: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
2: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł. 98 7,59, a diesla 7,88. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan, poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy. To oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października. Pewna udziału w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena Fręch i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Jutro pogoda bardzo, bardzo podobna. Słońca będzie najwięcej na południu kraju, natomiast na północy jutro 18 stopni, 19 stopni, w centrum 21 na południu i jutro nie powinno padać. Dzień dobry, wieczór, 18 wybiła. Mariusz Estelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i żeby mieć dobrą energię na nadchodzący tydzień, już teraz Hathaway, What is Love?

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście, to jest Radio Złote Przeboje, gdzie gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90., a już teraz Beata Kozidrak wspomina teledyski w lat 80.
1: No, znaczy, jeśli chodzi o teledyski, niektóre powiedzmy, to tak, to śmiechu kupa, no, po prostu. Ale ja zawsze, wiesz co sobie myślę, no... To była taka Beata, no po prostu Beata, która była na początku krnąbrna, chciała pokazać w tych czasach szarych, nijakich, siebie kolorową, nie wiem, inną, zadziorną. Nie było stylistów, wiesz, trzeba było samemu zrobić makijaż, włosy. Ja się uczyłam. Ja się po prostu uczyłam z koncertu na koncert, z programu telewizyjnego, czy z Opola na kolejnym koncercie, gdzie mogłam się zobaczyć na przykład, że kamera w pewnym sensie coś tam zniekształca, że muszę inny makijaż zastosować. No to uczyłam się, no po prostu. I w sumie się cieszę, bo stworzyłam siebie. Myślę, że nie ma drugiej takiej Beaty i daj Boże, żeby nie było. No, ktoś, wiesz, sama sobie zapracowałam na to. Jestem na tyle rozpoznawalną osobą, taki mój głos, czy teksty, czy moje piosenki, styl śpiewania, to stworzyłam sama.
0: Zdecydowanie lata 80. miały swój klimat, niepowtarzalny klimat. Ty, Beata Kozidrak, teraz Żal mi tamtych nocy i dni.

0: Tracy Chapman w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk zespołu T-Love opowiada o, no właśnie, o tym, jak kiedyś poznał Krzysztofa Krawczyka.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, prostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
2: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
2: Serdecznie,
1: potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy tę piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A do Muńka Staszczyka za chwilę jeszcze wrócimy. Obiecuję, że też opowiem o tym, jak są osoby, które mylą go z Kazikiem Staszewskim. Lubega teraz.
3: This is Mambo number 5.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzyboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Mam ochotę na safari.
17: Na safari to trochę daleko.
16: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
17: A ile można upolować?
16: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
17: No to w drogę.
18: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
19: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
20: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
21: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
22: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
21: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.

0: Absolutnie jeden z moich ulubionych zespołów, bo po Joy Division Peter Hook i spółka stworzyli coś rewelacyjnego. New Order w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk, Still Love. No właśnie, opowiada o tym, czy dalej mylą go z Kazikiem Staszewskim z Kultu?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, jest to Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki i plener mówi, no to Muniek Staszewski i T-Love, a Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno, Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś myl, znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakumplowana zespołu, a dwa jeden czas.
2: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
2: No tak. To chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
2: To krócej.
0: Bardzo chciałbym taki prank, bardzo chciałbym, żeby panowie się kiedyś na scenie powymieniali. Boże, kiedyś rzeczywiście do tego dojdzie. Kaja, na językach teraz.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Tanio, tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
13: Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
17: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
20: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
21: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
22: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
21: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
22: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
21: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
22: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.
23: Czasy płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje ze świetną muzyką lat 80. i 90. No i teraz kawałek, który doskonale pamiętam i wspominam ze szkolnych dyskotek i zielonych szkół, a więc No Mercy. Where do you go?

0: To ci ducha lat 80., bo to Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Andrzej Krzywy z Demono, który tak opowiada o czasach szkolnych.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my ze szkoły wracamy do muzyki, do lat 90. Kochać inaczej. Demono teraz.

0: Ponieważ tego się świetnie słucha w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. Dzisiaj 4 października, dokładnie 56 lat temu odeszła od nas, mając zaledwie 27 lat, Janis Joplin. Tę świetną artystkę wspomina teraz Anna Rusowicz.
1: Janis Joplin jest dla mnie wyjątkowo bliska, dlatego że to jest wokalistka, która umarła za swoją muzykę. I jeżeli ktoś jest w stanie umrzeć za coś, w co wierzy, to jest dla mnie po prostu wielki. Chodzi mi o tą pewną prawdę, którą człowiek niesie przez całe swoje życie. I jedni są tak bliscy tej prawdy, że po prostu nagle jest ten klik i się okazuje, że przejście między życiem a śmiercią jest w ogóle prawie że niewidzialne. Jest to cienka granica i oni przechodzą przez ten świat, do tamtej rzeczywistości. Natomiast niektórzy są bardziej urealnieni i są blisko na granicy czasami, a jednak, udaje im się zostać tutaj.
0: Janis Joplin odeszła mając 27 lat, dołączając do niechlubnego klubu 27, do którego należą m.in. Amy Winehouse czy też Kurt Cobain.

0: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 532 398 279. Więcej na skuptezeusz.pl.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
6: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
5: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
6: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
1: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.

0: W radiu Złote Przeboje kawałek, który zresztą potem został wykorzystany w latach 90. w kultowej animacji Król Lew, gdzie swojego głosu w postać surykatki Timona użyczał aktor Krzysztof Tyniec.
1: Nawet nie zdawałem sobie sprawy z zasięgu. Wiem, że film był oglądany przez miliony, ale nigdy nie przypuszczałem, że aż tak głęboko pozostanie w tamtym pokoleniu, czyli w pana pokoleniu. Ostatnio spotkałem się z pewną młodzieżą, która jakby odkryła, że ja robiłem Timonami. Czy mógłby pan zaśpiewać Hakuna Matata? Ja zaśpiewałem, ja mówię, ludzie, no nie wygłupiajcie się na to. No i dobrze, ja zaśpiewałem Hakuna i oni zaczęli to śpiewać i doznawali swoistych wruszeń, ponieważ mówili, panie Krzysztofie, myśmy się na tym wychowali.
2: Tak, ja miałem wtedy 5 lat, jak film wchodził, to 94.
1: A mówię, a teraz jak jesteśmy, wie pan, no mamy po to 18, 20, 22 lata, czasami jak się spotykamy na naszych imprezach, to muszę panu powiedzieć, że bardzo często śpiewamy piosenki z Króla Lwa i Hakuna Matata i czuję, co się święci, opętał mnie zły duch, w naszym trio zostanie tylko, no. To było dla mnie i zaskakujące, i wzruszające, i bardzo, że tak powiem, łechczące mą próżność.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
7: Przed nami weekendowy magazyn informacyjny, a w nim sprawy, które łączy jedno. Ludzie, którzy robią coś dobrego, ciekawego i bardzo lokalnego. Zaczniemy od szlachetnej paczki, czyli od pomocy, która nie jest anonimowym gestem, ale konkretną odpowiedzią na konkretną historię. Porozmawiamy o tym, jak mądrze wspierać rodzinę w potrzebie i dlaczego czasem jedna paczka potrafi zmienić znacznie więcej niż tylko zawartość domowej szafy czy lodówki. Potem zajrzymy na szczeciński bazar Smakosz. Miejsce, w którym weekend pachnie kawą, świeżym pieczywem, lokalnymi produktami i spotkaniami, na które po prostu chce się znaleźć czas. Będzie też bowling, czyli sport, który wielu z nas zna z wyjść ze znajomymi, ale który ma także swoją bardziej ambitną, turniejową stronę. Na koniec sprawdzimy, co do najbliższe dni przygotowało Morskie Centrum Nauki w Szczecinie. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam, a zaczynamy od spotkania z Wojciechem Krygierem, koordynatorem szlachetnej.

0: otwierać historię rodzin oraz nawet odwiedzamy te rodziny. Więc już przygotowujemy się do otwarcia bazy rodzin nawet, więc tutaj wdrożenia, rekrutacja i odwiedzanie rodzin. Więc bardzo intensywny czas, taki chyba najbardziej intensywny, oprócz oczywiście Weekendu Cudów, który jest w grudniu.
1: Jak duże jest zainteresowanie tegoroczną edycją? Czy zgłasza się wystarczająco dużo wolontariuszy, żeby dotrzeć do wszystkich rodzin, które mogą potrzebować wsparcia?
0: Mamy ponad 30 rejonów. Tutaj wiadomo, w mniejszych miejscowościach zawsze jest ciężej pozyskać takich wolontariuszy, ale udało nam się otworzyć czy Mieszkowice, które w ogóle nie było otwarte, pierwszy raz otwieramy, czy reaktywowaliśmy Myślibórz, więc tutaj z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie, ale niestety nie zawsze nam się udaje znaleźć lidera na te mniejsze miejscowości, a wiadomo, że jak nie mamy lidera, no to wtedy dany rejon się nie otworzy. Tu w Szczecinie też otworzyliśmy Kołbaskowo, więc no my prężnie działamy, szukamy wolontariuszy i z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie, ale tak jak mówię, no jednak gdzieś tam w tych mniejszych miejscowościach ludzie boją się gdzieś podejmować tej współpracy, tego ciężkiego zadania.
1: A gdyby miał pan wskazać takie największe wyzwanie tegorocznej edycji na Pomorzu Zachodnim, co by to było? Znalezienie wolontariuszy, dotarcie do potrzebujących rodzin, czy też zachęcenie mieszkańców do pomocy?
0: Wydaje mi się, że znalezienie tych historii rodzin, bo często pamiętajmy, że dana osoba czy rodzina sama się zgłosić nie może. Więc my tutaj współpracujemy z instytucjami, tutaj każda osoba prywatna też może zgłosić takie osoby, które potrzebują pomocy, ale na przykład ludzie starsi. Oni wstydzą się, boją się o tą pomoc prosić i czasami ciężko do tych osób, które tak naprawdę potrzebują pomocy, gdzieś tam dotrzeć. Więc wydaje mi się, że tutaj znalezienie tych starszych osób, które naprawdę są w potrzebie, a się wstydzą, to jak gdyby jest największe wyzwanie.
1: W ubiegłorocznej edycji pomoc otrzymało blisko 600 rodzin z województwa zachodniopomorskiego. To naprawdę sporo. Czy wiecie, ile rodzin w naszym regionie potrzebuje pomocy, ale jeszcze nie udało się do nich dotrzeć?
0: Na razie to jest za wcześnie, bo jesteśmy właśnie na etapie zbierania tych historii. Współpracujemy z Centrum Usług Społecznych, ze szkołami, z innymi instytucjami, więc tutaj na razie, żeby tak szacować, to jeszcze nie ten moment.
1: Proszę powiedzieć, czy ubóstwo ma dzisiaj inne oblicze niż jeszcze kilka lat temu?
0: No na pewno tak, bo tutaj no ja już działam ponad 11 lat w Szlachetnej Paczce i tutaj na przykład jak mieliśmy rodziny wielodzietne, tak, gdzie nie było 500+, 800+, to powiedzmy, no pytamy się o dochody tej rodziny. Te dochody były zupełnie inne i były inne potrzeby, inne problemy, więc widać, że gdzieś z roku na rok ta zmiana tutaj, czy systemowa, czy cokolwiek jest zupełnie inna. Ale jednak no, to ubóstwo jest gdzieś widoczne, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, gdzie są starsi ludzie, a jest problem na przykład z komunikacją, tak? Więc nie mogą dotrzeć, czy do lekarza jest im ciężko, czy gdziekolwiek indziej.
1: Kto najczęściej właśnie trafia pod opiekę Szlachetnej Paczki u nas w naszym województwie? Seniorzy, rodziny wielodzietne, niepełnosprawni?
0: Nie ma takiego wyznacznika, kto tak naprawdę, no każdy, kto potrzebuje tej pomocy, czasami, a nawet często jest to jakiś różny przypadek losowy, tak? Czyli oprócz starszych osób, oprócz osób wielodzietnych, tak jak pani wspomniała, osób chorych z niepełnosprawnościami, czy osoby, które wykrwują takie osoby, tak? To też nie jest łatwa praca i to też nie jest łatwe życie, nie oszukujmy się. To tutaj naprawdę może coś się wydarzyć. Ja też miałem takie rodziny, gdzie był jakiś wypadek w rodzinie, a pan był jedynym żywicielem rodziny, powiedzmy, tak? Więc tutaj ciężko to jest tak generalizować.
1: Czy trudniej dotrzeć do osób potrzebujących w dużym mieście, czy w małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają i czasem trudno przyznać się do problemów?
0: Wydaje mi się, że tutaj jednak bardziej te mniejsze miejscowości, tak jak wspomniałem, osoby starsze. Bo nawet jak już do nich dotrzemy, no to one muszą podpisać się pod tym, że wezmą udział w programie Szlachetnej Paczki, a one często nie chcą, więc czasami, że tak powiem, trzeba porozmawiać, przekonać i dopiero wtedy włączyć do tego programu.
1: To wyobraźmy sobie, że nasza słuchaczka na przykład wie o starszej sąsiadce, która mieszka sama, ma niewielką emeryturę i coraz trudniej jej związać koniec z końcem. Co powinna zrobić, żeby zgłosić ją do Szlachetnej Paczki?
0: Wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i przez stronę internetową wypełnić formularz, pójść do tej sąsiadki, pozyskać jej zgodę, tak? I opisać problem, dlaczego no, tą panią chce po prostu zgłosić, tak? Wszystko tutaj przez stronę szlachetnapaczka.pl. wszystko jest bardzo ładnie, że tak powiem, prosto wyjaśnione i tam jak najbardziej, jak nawet będzie problem,

0: Można do nas zadzwonić, się zgłosić i wtedy też pomożemy.
1: A co z osobą, która sama potrzebuje pomocy, ale nie ma nikogo, kto mógłby ją zgłosić? Gdzie powinna się zwrócić? Również poprzez stronę?
0: U nas zasadą jest, że taka osoba sama się zgłosić nie może, ale być może współpracuje tutaj, tak? Czy z kołem seniora, czy instytucjami jak Ośrodek Pomocy Społecznej, czy Centrum Usług Społecznych i wtedy taka instytucja jak najbardziej też może zgłosić taką osobę.
1: Jak wygląda pierwsza wizyta wolontariusza? To no chyba jest trudne, bo rozmowa z obcym człowiekiem o problemach finansowych czy chorobie nie jest łatwa.
0: No właśnie chciałam powiedzieć, że nie jest łatwa tutaj. Przede wszystkim chodzimy we dwójkę, tak, jako wolontariusze. I to ze względów bezpieczeństwa właśnie i wymiany doświadczeń. Zazwyczaj chodzi taki wolontariusz doświadczony z osobą nową, no bo wiadomo, że dla nowego wolontariusza to też jest wyzwanie. Jak pójdzie pierwszy raz do takiej rodziny, to też nie wie, z jaką historią, z czym się mierzy, a naprawdę czasami te historie są ujmujące, ciężkie, nie oszukujmy się, ale no jak już idziemy, tłumaczymy, w jakim celu jesteśmy, no to te rodziny się przed nami otwieramy. No najważniejsze przede wszystkim chcieć poznać historię tej rodziny, tak? Co tam się zadziało, jak to wygląda, dlaczego właśnie są zgłoszeni do Szlachetnej Paczki. Ale tak jak pani mówi, to nie jest czasami prosto.
1: A czy spotykacie się z sytuacjami, kiedy ludzie wstydzą się przyjąć pomoc? Jak przekonać wtedy taką osobę, że korzystanie ze wsparcia nie odbiera jej godności?
0: Powiem tak, tu każdy wolontariusz ma inną metodę na to sposób, tak? Nie oszukujmy się. Czasami staramy się wytłumaczyć na spokojnie, niektórzy, że tak powiem, żartem próbują obrócić w ten sposób, tak? Żeby tutaj ktoś się uśmiechnął. Najwięcej to tak jak osoby starsze, to one na przykład się cieszą, że ktoś przyszedł. Że ktoś przyszedł, porozmawiał, zauważył. To też jest bardzo pomocne, bo one nie miały kontaktu, tak, czy ze swoimi dziećmi, czy z kimkolwiek. I to dla nich to, że nawet nie Szlachetna Paczka, że jakąś pomoc otrzymają, ale że ktoś dostrzegł i że ktoś przyszedł porozmawiać i chętnie ich wysłucha. Więc czasami dociera w drugą stronę, że te rodziny czy osoby chętnie same nawet mówią, bo się cieszą, że ktoś ich zauważył.
1: Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy, ale poszukuje też liderów. Kim właściwie jest lider Szlachetnej Paczki?
0: Lider Szlachetnej Paczki to osoba, która koordynuje dany rejon i danych wolontariuszy. Czyli też zbiera te historie rodzin, pomaga wolontariuszom, wspiera wolontariuszy, czyli po prostu zarządza danym rejonem, jest jak gdyby taką główną twarzą tego danego rejonu.
1: Kiedy myślimy o świątecznej paczce, to wyobrażamy sobie prezent, może jakąś żywność. Tymczasem lista potrzeb konkretnej rodziny może wyglądać zupełnie inaczej. O co najczęściej proszą osoby, do których docieracie?
0: Tutaj wiadomo, że środki czystości, tak, żywność, to są takie podstawowe, minimalne potrzeby i faktycznie dużo tego jest, ale często w tych paczkach to nie są też przedmioty materialne. To są na przykład kursy prawa jazdy, kursy fryzjerstwa, czyli coś, co pomoże danej rodzinie stanąć czy danej osobie na nogi i pomoże jej w przyszłym życiu, tak? Żeby to nie było na takiej zasadzie, że jest paczka, dziękujemy i koniec, ale chcemy, żeby ta paczka czy zmotywowała daną osobę do tego, żeby pójść dalej, czy dała nawet tą radość, tak?
1: Czy zdarzają się potrzeby, które szczególnie zaskakują wolontariuszy?
0: Oj, na pewno. Tutaj czy patelnia, powiedzmy, gdzie dla nas to jest coś podstawowego, a tutaj dla starszej pani, no ona by chciała sobie ugotować naleśniki, usmażyć i nie ma patelni, tak? Czy zestaw garnku, to są czasami takie naprawdę minimalne rzeczy, które dla nas no, są codziennością, a niektórzy niestety muszą wybierać, czy na przykład pójść po leki, czy sobie coś kupić do jedzenia.
1: Do tematu Szlachetnej Paczki rozmowy z Wojciechem Krygierem, koordynatorem Szlachetnej Paczki w województwie zachodniopomorskim, jeszcze wrócimy, a teraz sprawdzimy, co ważnego działo się w ostatnich dniach na Pomorzu Zachodnim. Wiadomości zabrała Ula Myszkinis.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: 5 z kilkunastu graficiarzy, którzy w poprzedni weekend pomalowali sprayem skład pociągu relacji Świnoujście-Szczecin, w piątek stanęło przed sądem. O szczegółach Kamil Bekier.
4: Sąd rejonowy w Kamieniu Pomorskim zastosował wobec dwóch sprawców miesięczny areszt. Trzej pozostali podejrzani zostali zwolnieni do domów, będą odpowiadać z tak zwanej wolnej stopy. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat.
3: Policja informuje, że niewykluczone są kolejne zatrzymania. Wracamy do Szczecina. Ponad 20 słupów i kajaków pojawiło się na Odrze podczas spływu Olo Memoriał Aleksandra Doby. To na cześć podróżnika, który 3 razy samotnie przepłynął Atlantyk. W Morskim Centrum Nauki otwarto też wystawę Ja i mój kajak. Będzie ją można oglądać przez 3 miesiące. Pozostańmy na wodzie. Nowy polski prom Bursztyn Unity zostanie ochrzczony w Szczecinie. Wydarzenie zapowiedziano na listopad. Przenosimy się do Świnoujścia. Miasto zapowiada, że od 17 października zmieni się rozkład kursowania promów. Do kwietnia jeden z bielików zostanie zastąpiony autobusem, co pozwoli ograniczyć koszty przeprawy. I pozostańmy w Świnoujściu. Miejski chór Logos rozpoczął nabór nowych głosów. Chór czeka na osoby od 14 do 21 roku życia. Przesłuchanie 1 października o 17 w MDK-u. To było totalne wykolejenie natury. Pod takim hasłem odbyła się 7. edycja Trashmagedonu. Na zarośniętym torowisku przy tenisowej zebrano górę śmieci, ale jak mówi Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka, coraz trudniej znaleźć bardzo zaśmiecone miejsca.
5: Jeśli być może ktoś zna takie miejsce gdzieś na terenie lasu, gdzie jest na niewielkim obszarze bardzo dużo śmieci, to też zachęcam do kontaktu, ponieważ my właśnie szukamy takich miejsc na kolejne edycje.
3: A w tej udało się w 3 godziny zebrać ponad 6 ton śmieci. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wszczęła postępowanie dotyczące przebudowy drogi z Wrocławia do centrum Wolina, łącznie z obiektami mostowymi. Czekają nas prace m.in. na Zamkowej i Gryfitów, aż do skrzyżowania z Prostą i Słowiańską. Tymczasem gmina Kamień Pomorski kończy procedury przetargowe związane z budową ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą powiatową Kamień Pomorski Chrząszczewo do punktu widokowego na wysokości Głazu Królewskiego. Oprócz ścieżki zagospodarowany zostanie sam punkt widokowy. Pojawią się tam stoły piknikowe i stojaki na rowery. Bociany z Polski lecą do Afryki, ale z aparatami fotograficznymi. Naukowcy ze Szczecina instalują na ptakach specjalne urządzenia, które wysyłają zdjęcia do Polski, gdy bociany znajdują się w zasięgu GSM. Dzięki zdjęciom, jak mówi profesor Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego, naukowcy zdobywają dużo informacji o życiu naszych bocianów.
6: To, co nas najbardziej ciekawiło, to co się dzieje w Afryce.
3: W ubiegłym roku zebrano 3000 zdjęć. Do zachodniopomorskich pszczelarzy trafi 300 tysięcy złotych na zakup specjalistycznej karmy z dodatkami prebiotycznymi. Dzięki temu pszczoły będą zdrowsze, a to ważne dla całego regionu, mówił marszałek Olgierd Geblewicz, podpisując stosowną umowę w tej sprawie.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Szlachetna paczka to jedna z tych inicjatyw, które pokazują, że pomaganie może być bardzo konkretne, mądre i naprawdę bliskie drugiemu człowiekowi, bo tu nie chodzi o przypadkową paczkę i anonimowy gest. Chodzi o spotkanie z rodziną, poznanie jej historii, zrozumienie, czego naprawdę potrzebuje i taką pomoc, która daje nie tylko rzeczy, ale też poczucie, że ktoś zauważył, wysłuchał i potraktował poważnie. Za szlachetną paczką stoją wolontariusze, darczyńcy i koordynatorzy, którzy łączą ludzi gotowych pomagać z tymi, którzy znaleźli się w trudnym momencie życia. O tym, jak wygląda tegoroczna edycja, jak można się włączyć i czym jest mądra pomoc, rozmawiam z Wojciechem Krygierem, koordynatorem Szlachetnej Paczki w województwie zachodniopomorskim.
2: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: Dla nas grudzień to takie przygotowanie, dla większości ludzi grudzień to takie przygotowanie do świąt, a dla was to chyba taki najbardziej intensywny czas w roku. Zbliża się Weekend Cudów w tym roku, 12-13 grudnia, tak?
0: Dokładnie.
1: To proszę powiedzieć, jak wygląda Weekend Cudów od kuchni?
0: Bardzo duża praca logistyczna przede wszystkim, bardzo dużo paczek, dużo radości, łez, dużo emocji, bo nie dość, że darczyńcy muszą przywieźć te paczki na magazyn, my te paczki musimy jeszcze rozwieźć do rodzin, zostać z tymi rodzinami, zobaczyć, co było w tych paczkach, czy faktycznie wszystkie potrzeby zostały spełnione. No i wiadomo, że jak tutaj dajemy te paczki, to czasami łezka w oku się zakręci, tak jak widzimy reakcję rodzin. czy nawet uśmiech, tak, jak dzieci na przykład rozpakowują te prezenty, kaniają, szukają jakiejś jednej wymarzonej, konkretnej rzeczy, czy choćby to było jakieś puzzle, czy klocki, tak jak ja kiedyś miałem, tak, to 20 parę kartonów otworzyły, zanim znalazły dany klocek, tak. I tutaj spotykanie się z darczyńcami, więc nie dość, że duża praca logistyczna, ale też dużo emocji, takich bym powiedział, no bardziej pozytywnych.
1: Paczki przyjeżdżają do magazynów w różnych miejscowościach województwa. Jak organizuje się całą logistykę, szczególnie gdy pomoc trzeba dostarczyć do niewielkiej wsi oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów? Jak to wygląda?
0: To tutaj lider danego rejonu właśnie z pomocą wolontariuszy poszukuje takiego miejsca na magazyn, osób, które pomogą tutaj czy z samochodami, czy osób, które pomogą też nosić, no bo nie oszukujmy się, czasami te paczki są bardzo ciężkie, szczególnie z tymi środkami czystości chyba są najcięższe, bym powiedział. Więc tutaj logistycznie lider musi zarządzać i znaleźć wszystkie, że tak powiem, ręce do pomocy z pomocą wolontariuszy.
1: Pamięta pan moment przekazania paczki, który szczególnie pana poruszył?
0: No to chyba z pierwszej edycji, jak byłem pierwszy raz wolontariuszem, gdzie faktycznie tych paczek było no z 20 parę, no i dwójka dzieci szukało, cieszyło się, no i 20 parę paczek musieli otworzyć i szukali jakiejś gry komputerowej, bo byli maniakami. Oni z klocków Lego budowali różne tam bankomaty, tory wyścigowe, takie z elektroniką połączone, a mieli dosłownie 10-11 lat. No i ten moment, jak oni skakali po tych paczkach, cieszyli się, szukali i dokładnie, no mówię, w 23 paczce dopiero znaleźli.
1: Czy po kilku latach działalności można przyzwyczaić się do takich emocji?
0: Nie da się. Nie da się, bo tutaj każda rodzina jest inna, każda historia i tutaj zawsze, czy ten moment wzruszenia, czy że tak powiem, zadowolenia zawsze gdzieś tam będzie.
1: Paczka trafia do rodziny w grudniu, ale jej problemy nie kończą się wraz ze świętami. Czy utrzymujecie później kontakt z osobami, którym pomagaliście?
0: Jak najbardziej. My w następnym roku, powiedzmy w lutym, w marcu, staramy się dzwonić, odwiedzić te rodziny, zobaczyć, czy faktycznie ta paczka pomogła. Więc tutaj najczęściej staramy się, żeby gdzieś tam mieć ten kontakt. Ale no mówię, wszystko zależy od sytuacji losowej.
1: Czy zdarza się, że dzięki otrzymanej od was pomocy ktoś rzeczywiście wychodzi z trudnej sytuacji?
0: Jak naprawdę i mamy takie sytuacje, że ktoś był w trudnej pomocy, stanął na nogi, jest darczyńcą, czy czasami nawet wolontariuszem Szlachetnej Paczki na przyszłą edycję. Więc tutaj tak, ta paczka pomaga. Wiadomo, że przy osobach starszych, no to tutaj ta paczka będzie bardziej materialna, bo czy emerytura, czy cokolwiek nie wzrośnie, ale często to są takie zapasy, że wystarcza takiej osobie na cały rok.
1: Czy Szlachetna Paczka zmienia również tych, którzy pomagają? Co wolontariusze mówią o sobie po pierwszej edycji? Czy inaczej patrzą na ludzi, których codziennie mijają na ulicy?
0: Na pewno gdzieś uczę empatii, bo nie oszukujmy się, gdzieś tam każdy żyje w tym pędzie swoim, a czasami można nie dostrzec, że ktoś ma takie problemy, a nie inna, bo dla nas może to nie być problemem. Więc oprócz tego, że uczy empatii, uczy też komunikacji, to oprócz tego, że u nas wolontariusz jest wolontariuszem, to może na przykład na przyszłą edycję mieć inne role i się uczyć na przykład bardziej pewności siebie, bo może zostać specjalistą do spraw rekrutacji, zostać szkoleniowcem, tak zwanym u nas młodszym trenerem wewnętrznym, czy specjalistą do spraw logistyki, do spraw promocji. Więc nie dość, że uczymy się, my pomagamy, więc to daje dużo i nam, i tym rodzinom, które pomagamy.
1: To przypomnijmy jeszcze najważniejsze daty tegorocznej edycji.
0: To 14 listopada otwarcie bazy rodzin. Tutaj wiadomo, że będziemy wcześniej też informować, będzie dużo wydarzeń medialnych, a 12-13 grudnia weekend cudów.
1: Proszę jeszcze powiedzieć, co powinien zrobić nasz słuchacz na przykład ze Szczecina, Koszalina, Stargardu, czy jakiejś niewielkiej miejscowości, jeśli właśnie zdecydował, że chce w tym roku pomóc. Od czego zacząć? Gdzie znajdzie wszystkie potrzebne informacje?
0: Jako wolontariusz to jak najszybciej się zgłosić na szlachetnapaczka.pl, zakładka zgłoś się, wybieramy dany rejon. Jeżeli by nie było tego rejonu, to po prostu wybrać jakikolwiek najbliższy, żeby osoba do spraw rekrutacji tutaj się odezwała. A jeżeli ktoś chciałby zostać darczyńcą, to czekać właśnie na datę w listopadzie. Tutaj, tak jak mówiłem, w tym roku jest to 14 listopad i szukać danej historii rodziny, żeby pomóc jako darczyńca.
1: powiedział pan o rodzinie, która szczególnie pana poruszyła, a pamięta pan swoją pierwszą rodzinę? Jak wyglądało to pierwsze spotkanie? Obawiał się pan czegoś?
0: Na pewno. Tutaj wiadomo, że bałem się jak zadawać te pytania, powiedzmy, tak, bo tutaj jak rodzina będzie reagować na te pytania, czy będą chcieli w ogóle rozmawiać, bo tak jak mówiliśmy, no to są czasami ciężkie pytania i bardzo osobiste, intymne. Więc tutaj ten strach był, ale że no, szedłem z osobą towarzyszącą, którą gdzieś tam znałem, to ten strach był mniejszy, więc mówię, tutaj nie ma czego się bać, zawsze chodzimy we dwójkę i mówię, tutaj no, najczęściej ten strach właśnie na pierwszym spotkaniu jest, jak dana rodzina gdzieś tam zareaguje na nas.
1: Rozmawiałam z Wojciechem Krygierem, koordynatorem Szlachetnej Paczki w województwie zachodniopomorskim. Jeśli po tej rozmowie ktoś pomyślał, że chciałby dołożyć swoją cegiełkę jako wolontariusz, darczyńca albo po prostu ktoś, kto poda informację dalej, to właśnie od takich decyzji zaczyna się dobro, które naprawdę trafia pod właściwy adres. A my zmieniamy temat, choć nadal zostajemy przy ludziach, spotkaniach i dobrej energii. Będzie o miejscu, w którym weekend pachnie kawą, świeżym pieczywem, lokalnymi produktami i rozmowami przy stoiskach. Szczeciński Bazar Smakoszy to miejsce, które dla wielu mieszkańców stało się już niedzielnym punktem obowiązkowym. Więcej o tym miejscu opowie nam Michał Haszkowski-Jakubow ze Stowarzyszenia Szczeciński Bazar Smakoszy.
2: Kulinarne Pomorze Zachodnie.
7: Czy Pomorze Zachodnie ma swoje smaki, które warto mocniej pokazywać?
8: Nie, no zdecydowanie, pewnie, że tak. No, kojarzymy się z rybami, to pewne. Wiele osób w Polsce może kojarzyć Szczecin przez pryzmat paprykarza szczecińskiego, w istocie już nieprodukowanego tu u nas od chyba wielu lat. Na pewno jest też pasztecik szczeciński, dla kogoś może być to legendarny frytburger, tego akurat u nas na bazarze nie ma, ale no, co by nie mówić, kojarzy się to z naszym miastem. Założę się, że są też różne inne smaki, których być może tu nie wspominam, a dla kogoś są naturalnym wyborem, gdy przyjeżdża do naszego miasta.
7: Czy dałoby się przenieść bazar w inne miejsce? Czy Off Marina jest już jego częścią?
8: Bez wątpienia jest częścią naszej tożsamości, ale też wywołała pani bardzo ciekawy temat, ponieważ my w Off Marinie będziemy do końca 2027 roku i nie dłużej. Od samego początku gospodarz naszego obiektu, który jest jednocześnie deweloperem, zapowiadał nam, że ten projekt ma charakter czasowy pod tym adresem. No i chwila, gdy będziemy musieli się rozstać w zgodzie, rzecz jasna, ale jednak pomału nadciąga. Mamy pomysły na relokację, także kontynuacja projektu jest pewna.
7: Stali bywalcy nie muszą się martwić, bazar pozostanie.
8: Ja myślę, że wręcz będzie to skok jakościowy, jeżeli chodzi o rozmiar naszego przedsięwzięcia, rozmach, a także standard pewnych rzeczy, które wolelibyśmy doszlifować i to ma swój urok na dziś, ale kiedy będziemy już w tej docelowej lokalizacji, nie mogę jeszcze mówić, gdzie to będzie, ale myślę, że wszyscy będą zadowoleni, to również nasz standard wzrośnie, tak po prostu.
7: Proszę powiedzieć, jak wygląda taki niedzielny poranek w Off Marinie, zanim przyjdą pierwsi goście?
8: U nas niedzielny poranek zaczyna się jeszcze w sobotę, dlatego że mamy dyżur 11 do 13 dla wszystkich wystawców, którzy chcą przyjechać dzień wcześniej i przygotować się do niedzieli. Jest wielu takich, którzy z tego korzystają. Także my gotowujemy się, po prostu sprzątamy sobie tą salę, robimy swoje. Jeżeli chodzi o niedzielę, no to od 8.00 otwieramy drzwi dla wystawców i sami też tam jesteśmy jako ekipa. Handel odbywa się w godzinach 10-14 i potem mniej więcej do 15 sobie tam sprzątamy, układamy i idziemy do domu.
7: Czy każda niedziela jest podobna, czy za każdym razem dzieje się coś innego?
8: Ja to mam takie poczucie, wie pani, że z jednej strony oczywiście są podobieństwa, ale przyznam pani redaktor, że ja mam zawsze też tak, że czuję ekscytację. Skąd ta ekscytacja? Bo ja nie wiem. Ja wiem, ile będę miał wystawców, no bo to się wie wcześniej, ale ja nie wiem, ile osób przyjdzie. Nie wiem, jaki będzie klimat. Nie wiem, jaką muzykę tak do końca puści DJ nasz. No jest trochę zmiennych i one tak wywołują jeszcze ciągle te ciarki emocji. Ale tak, jest pewien trzon, taki korpus tych wydarzeń jest niezmienny. I to też daje fajne poczucie balansu.
7: Czy zimą bazar jest inny niż latem?
8: Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o nasz sezon, no taki prime time, jak to się zwykło mówić, to jest to wrzesień, maj. I potem, jak maj się zamienia w czerwiec, to już jest takie spowolnienie. I lipiec, sierpień, chociaż w tym roku były na przykład świetne, to nie ma co się kłamać. To nie jest to samo, co od września do maja. Wrzesień, maj to jest nasz dystans korony. Też fajna informacja dla nowych wystawców, którzy chcą u nas zaistnieć, to zawsze im powtarzam, że najłatwiej się wkręcić w wakacje, bo tych osób jest mniej, ale też wystawców jest mniej, no bo są duże imprezy, na które czasem jadą, są urlopy, prawda, no bo każdy też oprócz tego ma swoje prywatne życie i ci, którzy zahaczają się w wakacje, mogą zostać na sezon, bo już tam wtedy będą i wielu z tego korzysta.
7: Kto najczęściej odwiedza bazar? Czy macie stałych bywalców, których wystawcy już rozpoznają?
8: No to już jak najbardziej. Ja myślę, że wystawcy to zdecydowanie o tym mogliby powiedzieć więcej, ale my jako organizatorzy tak jasne, widzimy te twarze, to się powtarza, a w latach to wzrasta. Z mojej perspektywy jest to powód do ogromnej dumy.
7: Takie miejsca jak bazar wzmacniają lokalną gospodarkę?
8: Nie chciałbym przeszacować naszej roli. Ja nie czuję, że my jesteśmy nie wiadomo jakim napędem gospodarki, ale myślę, że jest to też taki impuls, który daliśmy tu lokalnie, że fajnie by było, aby takie miejsce stworzyć, a potem z powodzeniem realizować w czasie. To się dzieje i szczerze mówiąc, historia bazarów na świecie pokazuje, że nasz mógłby też trwać bardzo, bardzo długo. Będziemy się starać.
7: To proszę powiedzieć, z czym najlepiej przyjść na bazar? Z torbą na zakupy? Pustym żołądkiem?
8: Obie te rzeczy zachodzą równolegle, bo ja uważam, że i torba na zakupy, i pusty żołądek są bardzo pomocne. Chęć do napicia się kawy, ale przede wszystkim dobry humor, ktoś bliski, choć można też samemu. I tak po prostu chcieć pobyć w fajnym miejscu i przyjemnym towarzystwie. Jeżeli to jest wszystko.
7: A od czego zacząć wizytę? Od kawy? Śniadania?
8: Dobre pytanie. Pewnie różnie funkcjonujemy. Jeden nie zacznie dnia bez śniadania, inny zaś musi wypić kawę, żeby zrealizować coś więcej. Ktoś zacznie od zakupów, bo mu zaraz wyprzedadzą. A no właśnie, bo pani redaktor jeszcze mnie spytała. Często są takie produkty, które schodzą bardzo szybko. My jesteśmy 10:14, ale jak i to zarówno wystawcy, jak i goście doskonale wiedzą, jak nie kupisz czegoś tam powiedzmy do 10:30 czy 11:00, to później może być ciężko. Czasami okresowo ktoś nas jeszcze zdziwi, bo zwykle nie notujemy sprzedaży przed czasem, aż tu naraz przychodzi dzień.
7: To na zakończenie proszę powiedzieć, co powiedziałby pan komuś, kto jeszcze być może, że jeszcze jest taki mieszkaniec Szczecina, który nigdy nie był na szczecińskim bazarze smakoszy.
8: Myślę, że jest ich całe mnóstwo. Szczecin to dość spore miasto i pewnie jeszcze nie każdy o nas słyszał. Chciałem zaprosić wszystkich na szczeciński bazar smakoszy w każdą niedzielę w godzinach 10:14 do Off-Mariny przy Chmielewskiego 18 na szczecińskich Pomorzanach. Przyjdźcie, zobaczcie i na pewno się wam spodoba. Jak się wam nie spodoba, to też jest okej. Zapraszamy.
7: Zapraszał Michał Haszkowski-Jakubow ze Stowarzyszenia Szczeciński Bazar Smakoszy. Rozmawialiśmy o miejscu, które pokazuje, że lokalne jedzenie może być czymś więcej niż tylko zakupami.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
7: Są takie miejsca, których wartość najlepiej widać nie w wielkich hasłach, ale w codzienności. Kiedy dziecko po szkole ma gdzie pójść na zajęcia. Kiedy senior nie zostaje sam w czterech ścianach. Kiedy sąsiedzi zaczynają się znać, a zwykły klub osiedlowy staje się miejscem spotkań, rozmów, koncertów i wspólnego działania. I właśnie o takim miejscu będzie ta rozmowa. Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże od 1994 roku działa dla mieszkańców Szczecińskiego Prawobrzeża, dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Przez trzy dekady zmieniała się okolica, zmieniali się mieszkańcy, potrzeby i problemy, ale jedno pozostało ważne, żeby kultura i aktywność były blisko domu, dostępne i naprawdę dla ludzi. Porozmawiamy o dzieciach, które potrzebują nie tylko zajęć, ale też uwagi, ruchu, twórczości i odklejenia się od ekranów. O seniorach, dla których spotkanie w klubie może być lekarstwem na samotność, o integracji między pokoleniowej, wolontariacie i pracy Fundacji Od Kuchni. Naszym gościem jest Anna Imbiorowicz, prezeska Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeża.
2: Przydatne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
7: Pani prezes, proszę powiedzieć, jakie wydarzenia najbardziej integrują lokalną społeczność?
9: Powiedziałabym, że najbardziej integrujące są takie działania kreatywne, twórcze, gdzie ludzie spotykają się, by na przykład szyć serduszka albo maskotki. Spotykają, rozmawiają się, decydują, jak te maskotki będą wyglądać, a potem wspólnie organizują się, aby pojechać do szpitali, do DPS-ów i rozwieźć te wytwory rękodzielnicze osób, które są w trudnej sytuacji życiowej, osobom chorym, osobom samotnym. To na pewno bardzo integruje i uważam, że to bardzo szlachetne działanie. Poza tym myślę, że taki charakter integracyjny mają też duże wydarzenia plenerowe. Fundacja co roku organizuje 2 duże festyny integracyjne dla mieszkańców. Wydarzenia dla całych rodzin, ze sceną, z koncertami, z występami dzieci, z występami lokalnych i ogólnopolskich grup artystycznych, z animacjami, atrakcyjnymi konkursami dla rodzin. Na naszej scenie przez lata pojawiali się m.in. Demono, Czerwone Gitary, Vox, Jacek Wójcicki czy Kabaret Koń Polski. Myślę, że takie wydarzenie plenerowe sprawia, że przez kilka godzin całe osiedle jest naprawdę razem.
7: Fundacja prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży. Czego dziś najbardziej potrzebują młodzi mieszkańcy Prawobrzeża?
9: Moim zdaniem młodzi przede wszystkim potrzebują prawdziwych doświadczeń i prawdziwych relacji. Nie kolejnych godzin biernego patrzenia w ekran, tylko potrzebują okazji, żeby coś zrobić, żeby coś przeżyć, żeby stworzyć i żeby być częścią grupy. Dlatego tegoroczne ferie czy wakacje promowaliśmy takimi hasłami jak aktywne wakacje, odłóż telefon, przeżyj przygodę. Proponowaliśmy młodym dzieciom zajęcia sportowe, gry terenowe, wizyty w ciekawych miejscach, a nawet wspólne ogniska.
7: Jakie formy aktywności najlepiej działają na najmłodszych? Plastyka, taniec, sport?
9: Myślę, że nie ma tu jednej odpowiedzi. Najlepiej działa po prostu różnorodność. Jedno dziecko ma talent taki i rozkwita na scenie. Drugie sprawdza się w jakichś dyscyplinach sportowych. Trzecie woli zajęcia artystyczne z pędzlem lub z igłą. W tym roku fajnym przykładem były warsztaty prowadzone przez nas od nitki do maskotki. Dzieci uczyły się ręcznego szycia i naprawdę chciały tworzyć własnymi rękami.
7: No właśnie, czy widać u dzieci potrzebę odklejenia się od ekranów i zrobienia czegoś własnymi rękami?
9: Jest w dzieciach taka potrzeba. Warsztaty od nitki do maskotki były tego, myślę, dobrym dowodem. Mimo upałów, jakie wówczas były, dzieci przyszły się uczyć nawlekania igły, szycia i robienia własnych rzeczy. Myślę, że to pokazuje, że dzieci wcale nie trzeba skazywać na ekran. Trzeba im po prostu dać atrakcyjną alternatywę.
7: A jak odkrywa się talent u dzieci?
9: Najlepiej nie mówić dziecku: teraz odkryjemy twój talent. Myślę, że dzieciom trzeba dać możliwość próbowania. Scena, plastyka, taniec, szycie, zajęcia sportowe. Dziecko samo pokazuje, gdzie czuje się dobrze. Samo mówi nam często, co chce robić. Myślę, że naszym zadaniem jest stworzyć dziecku bezpieczne miejsce do eksperymentowania.
7: Czy są uczestnicy, którzy zaczęli od zajęć dziecięcych, a później zostali wolontariuszami albo instruktorami?
9: Nie chciałabym tu podawać konkretnego przykładu bez sprawdzenia nazwiska. Mogę natomiast powiedzieć z pełnym przekonaniem, że zależy nam właśnie na takim modelu, żeby człowiek nie był przez całe życie tylko odbiorcą zajęć, ale żeby z czasem sam zaczął dawać coś społeczności. Na przykład jako wolontariusz czy osoba pomagająca przy wydarzeniach. Tak, słyszę czasem od młodzieży, która pomaga w wolontariacie przy naszych imprezach plenerowych, że uczęszczali w dzieciństwie na takie czy inne zajęcia w fundacji.
7: Seniorzy są jedną z najważniejszych grup odbiorców fundacji. Dlaczego właśnie oni tak mocno potrzebują takich miejsc?
9: Bo przejście na emeryturę nie oznacza tylko więcej wolnego czasu. Czasami oznacza też po prostu utratę codziennych kontaktów z ludźmi, utratę rytmu dnia i poczucia bycia potrzebnym. Klub osiedlowy przywraca te 3 rzeczy.
7: Czy samotność seniorów jest jednym z największych problemów dużych osiedli?
9: Z naszej perspektywy zdecydowanie samotność jest bardzo ważnym problemem. Dlatego w celach działania na przykład klubu Seniora Dąb wprost wpisaliśmy, że jest to przeciwdziałanie samotności i depresji, budowanie przyjaźni oraz wzajemnego wsparcia.
1: Co więc zmienia w życiu starszej osoby regularne wyjście do klubu, spotkanie z grupą, zajęcia, wspólna rozmowa?
9: Myślę, że przede wszystkim daje powód, żeby rano wstać i wyjść z domu. Pojawia się plan tygodnia, ludzie, którzy zauważą nieobecność, pojawiają się plany wspólnych wyjazdów i czegoś, na co się czeka. Czasem myślę, że najważniejszym efektem naszych działań nie jest piękny obraz namalowany w warsztatach, tylko telefon z pytaniem: nie było cię dzisiaj, czy wszystko u ciebie dobrze, czy coś się stało?
1: Czy klub seniora Dom to bardziej miejsce aktywności, czy miejsce przyjaźni?
9: Jedno i drugie, ale powiedziałabym, że najpierw ludzie, a potem zajęcia. Klub seniora Dom jest wręcz dowodem, że fundacja to nie tylko budynek. Po utracie dawnego lokalu na Rydla 93 społeczność się nie rozpadła. Klub seniora Dom spotyka się od poniedziałku do piątku w Szpaku regularnie i nadal wspólnie działa, tworzy.
1: Z Anną Imbiorowicz, prezeską Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże, rozmawiamy o miejscu, które od lat pokazuje, że kultura nie musi zaczynać się od wielkiej sceny ani czerwonego dywanu. Czasem zaczyna się dużo bliżej, w klubie osiedlowym, na warsztatach plastycznych, podczas zajęć dla dzieci, spotkaniach seniorów. To właśnie takie miejsca dają dzieciom przestrzeń do odkrywania talentów, młodym ludziom szansę na działanie, a seniorom możliwość wyjścia z domu i bycia częścią grupy. I choć z zewnątrz wygląda to po prostu jak zajęcia czy spotkania, w praktyce często chodzi o coś znacznie ważniejszego. Obecność, relacje i poczucie, że jest się potrzebnym.
2: Blisko mieszkańców.
1: Jakie zajęcia szczecińscy seniorzy lubią najbardziej?
9: Bardzo popularne są zajęcia ruchowe, taniec, wycieczki, zajęcia z rękodzieła, ale seniorzy nie chcą być traktowani jak jedna identyczna grupa. Jedni wolą malarstwo, inni książki czy fotografie, inni jeszcze chodzą na języki, gimnastykę lub preferują wyjazdy do teatru, kina, dlatego oferta musi być szeroka.
1: Czy seniorzy wolą aktywność ruchową, spotkania kulturalne, wyjścia do teatru, warsztaty, czy po prostu bycie razem?
9: Najlepsza odpowiedź brzmi: wszystko po trochu. W kwietniu na przykład w zabawie klubu seniora Dom uczestniczyło 119 osób, a w spotkaniu w Teatrze Polskim ze Zbigniewem Zamachowskim uczestniczyło aż 90 naszych seniorów. Myślę, że to pokazuje, że zarówno jest w nich i potrzeba kultury, i ruchu, jak i zwykłej radości ze wspólnego wyjścia.
1: Jak przełamać pierwszy opór osoby, która mówi: to nie dla mnie, ja już jestem za stara, nie znam tam nikogo?
9: Powiedziałabym tak: przyjdź tylko raz i niczego sobie nie obiecuj. Nie trzeba od razu zapisywać się na cały rok ani znać kogokolwiek. Nasz klub seniora ma formułę otwartą, a na wycieczki zapraszamy również osoby, które jeszcze do klubu nie należą, jeżeli są wolne miejsca. Myślę, że to bardzo łagodny sposób wejścia do społeczności.
1: Czy edukacja w wieku senioralnym jest bardziej nauką, czy sposobem na utrzymanie życiowej energii?
9: Ja sądzę, że jedno napędza drugie. Człowiek uczy się fotografii albo języka, ale przy okazji musi wyjść z domu, spotkać innych, przygotować się, porozmawiać. To jest trening dla głowy, ale też dla ciekawości świata.
1: Czy kultura może być lekarstwem na samotność?
9: Cóż, myślę, że nie zastąpi dobrego lekarza ani terapii, ale może być bardzo skutecznym sposobem przeciwdziałania izolacji. Książka, teatr, koncert albo wspólne malowanie dają pretekst do spotkania. A od pretekstu bardzo często zaczyna się znajomość, później koleżeństwo, przyjaźń.
1: W misji fundacji pojawia się integracja międzypokoleniowa. Jak ona wygląda w praktyce?
9: Nie chodzi tu o to, żeby napisać integracja międzypokoleniowa we wniosku. Trzeba ludzi naprawdę posadzić przy jednym stole. W maju seniorzy z klubu Dąb odwiedzili dzieci z przedszkola numer 9 i wspólnie malowali. Przy projekcie Od nitki do maskotki również spotkały się doświadczenie starszych osób i ciekawość dzieci.
1: Czy dzieci i seniorzy dobrze się rozumieją, kiedy stworzy im się odpowiednie warunki?
9: Bardzo dobrze. I właśnie takie spotkania to pokazują. Dziecko nie widzi wtedy seniora, a senior nie widzi dzisiejszej młodzieży. Widzą po prostu człowieka po drugiej stronie stołu, który maluje, szyje, śmieje się albo czegoś po prostu nie umie.
1: Czy wspólne warsztaty koncerty, święta, występy albo wolontariat potrafią przełamać barierę wieku?
9: Myślę, że potrafią, ponieważ wspólne zadanie jest najlepszym sposobem przełamania tej bariery. Przy malowaniu czy szyciu nagle znika pytanie, ile masz lat, a pojawia się pytanie, pokaż jak to zrobiłeś, zrobiłaś. I właśnie o taką integrację nam chodzi.
1: Czego młodzi mogą nauczyć się od seniorów?
9: Przede wszystkim cierpliwości, doświadczenia, umiejętności robienia rzeczy własnymi rękami, ale też tego, że życie nie zaczęło się wraz ze smartfonem. Seniorzy są również żywą pamięcią osiedla. Pamiętają, jak Prawobrzeże się zmieniało.
1: A czego seniorzy mogą nauczyć się od młodszych?
9: Odwagi wobec nowych rzeczy? Na przykład wobec technologii, nowych sposobów komunikowania się, czasem większej spontaniczności. A najciekawiej, myślę, jest wtedy, kiedy żadna ze stron nie występuje w roli tak, wiem lepiej, jestem tą mądrzejszą.
1: Czy wolontariat młodzieży przy seniorach sprawdza się w praktyce?
9: Myślę, że takie działania mają duży potencjał i chcemy je rozwijać. Zresztą seniorzy sami są bardzo dobrymi wolontariuszami, wspaniałymi, szyją, pomagają, angażują się społecznie, naprawdę z ochotą. Ręcznie tworzone przez seniorów maskotki były przygotowywane z myślą właśnie o dzieciach przebywających w szpitalach.
1: Pani prezes, a jak wygląda praca fundacji Od Kuchni?
9: Powiem tak, słuchacz widzi koncert, wycieczkę albo godzinę zajęć. My wcześniej widzimy w fundacji umowy, wykonujemy telefony, piszemy projekt, ustalamy budżet, instruktorów, salę, transport, zgody, tworzymy listy uczestników, promocje, rozliczenie i kilkanaście drobiazgów, o których nikt nawet nie powinien wiedzieć. Bo jeśli to wszystko działa, to znaczy, że zwyczajnie dobrze wykonaliśmy swoją pracę. Rocznie realizujemy około 10 projektów. Prowadzimy kilka miejsc i działania dla dzieci, rodzin, dorosłych i bardzo dużej społeczności senioralnej.
1: Anna Imbiorowicz, prezeska Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże w Szczecinie, była dziś naszym gościem. Rozmawiałyśmy o miejscu, które od ponad 30 lat pokazuje, jak ważna jest lokalna wspólnota.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: W naszym programie już za chwilę zrobi się bardzo miejsko, bardzo filmowo i bardzo sportowo. Zajrzymy m.in. do Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie i podpowiemy, co przygotowało na najbliższe dni. Będzie też propozycja kinowa. Nowa lalka, czyli wielki powrót Wokulskiego, Izabeli Łęckiej i jednej z najważniejszych polskich historii na duży ekran. Na początek jednak bowling, ale nie tylko ten rekreacyjny, znany z wieczorów ze znajomymi, bo za kulą, która sunie po torze, kryje się dużo więcej niż mocny rzut i odrobina szczęścia. Są specjalnie przygotowane tory, wzory smarowania, technika, liczenie punktów, presja perfekcyjnej gry i sportowa rywalizacja, w której jeden kręgiel potrafi zdecydować o wyniku. I o tym rozmawiam z Aleksem Szczepaniakiem z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bowlingowego.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Dlaczego tory pokrywane są specjalnym olejem? I co to za olej?
10: Jest to specjalny olej bowlingowy. Nie można smażyć na tym schabowego. I specjalna maszyna. Maszyna też jest bardzo ważna. Tory jest smarowany po pierwsze, żeby konserwować laminaty, żeby konserwować tor. Żeby ten tor się nie psuł, żeby po prostu służył jak najdłużej. I do tego jest właśnie ta funkcja reakcji kuli z torem. Jest mnóstwo smarowań, wiele, tak naprawdę w tysiącach można liczyć. I to jest w zależności długie, krótkie. Tor ma 60 stóp. I smarowanie może być tak naprawdę do 60 stopy. Czy jest mało oleju, czy jest dużo oleju. Wzorki można na tym smarowaniu rysować. Także tutaj to już są bardziej takie niuanse, ale właśnie dzięki smarowaniu toru kula lepiej reaguje i lepiej skręca niż na takim nieposmarowanym torze.
1: Jak ten wzór właśnie smarowania toru wpływa na zachowanie kuli?
10: Zależy się właśnie od tego wzoru, bo mamy też wykresy smarowań, bo wiemy, na jakim smarowaniu będziemy grać na zawodach i patrzymy na dany wzór, czy on jest właśnie, czy to smarowanie jest krótkie, czy to jest długie, czy to jest średnie, czy po bokach nie ma oleju, czy jest olej, jak ten olej idzie. Ustawiamy się do tego smarowania. I faktycznie może być tak, że ta kula będzie skręcać mocniej albo w ogóle nie będzie skręcać, więc to już w zależności od techniki, od tego jak rzucimy, od tego jak dobierzemy kulę, będzie zależało, czy spadnie nam strajk, czy będziemy dobrze grać na tym smarowaniu.
7: A czy przed zawodami wiecie, jak tor został przygotowany?
10: Zazwyczaj jest to w dzień przed lub w dniu startu zawodów. Takie zawody regionalne lub otwarte mistrzostwa jakiegoś danego miasta, no to wiemy dwa dni bądź trzy dni przed startem zawodów. Na takich bardziej zaawansowanych zawodach typu Mistrzostwa Polski, no to wiemy dzień przed zawodami, tak naprawdę gdzieś tak w okolicach 22-23 przed rozpoczęciem zawodów, dnia poprzedniego. A na Mistrzostwach Europy i na Mistrzostwach Świata dowiadujemy się w trakcie treningu przed treningiem oficjalnym, czyli tak naprawdę nie wiemy, na co się przygotować przed przyjazdem na takie mistrzostwa świata.
7: Czy patrząc na tor, potrafi pan przewidzieć, którędy powinien poprowadzić kulę?
10: Nie widząc smarowania, można na oko, ale lepiej zobaczyć jednak to smarowanie, przeczytać je, kolokwialnie mówiąc przeczytać je, bo nie ma tam napisane, jak trzeba grać, tylko trzeba dobrze się znać na tym smarowaniu. I już jak mniej więcej zobaczymy wykres, no to wiemy, gdzie stanąć. Wiemy, jak rzucić, z jaką prędkością, jak dobrać kulę. Także po zobaczeniu dopiero wykresu jesteśmy w stanie tak naprawdę określić, w którym miejscu.
7: Czy jako stowarzyszenie macie jakiś lokalny bowlingowy rekord Pomorza Zachodniego, którym szczególnie lubicie się chwalić?
10: Tak, w sumie to mamy rekord, ponieważ 6 albo 7 lat z rzędu zdobywaliśmy Mistrzostwo Ligi. Jako my, jako zawodnicy, nie jako stowarzyszenie, bo jako stowarzyszenie zdobywaliśmy 3 razy pod rząd, ale jak my jako zawodnicy z Zachodniego Pomorza 6 bądź 7 razy pod rząd wygrywaliśmy ligi. Czy to regionalna, druga, pierwsza i tak w kółko niestety, ale...
7: Gdzie chcielibyście, żeby zachodniopomorski bowling był za 5 lat?
10: Żebyśmy widzieli naszych zawodników na Mistrzostwach Polski. To jest nasz taki nasz mały cel, żeby coraz więcej tych naszych zawodników dostawało się na Mistrzostwa Polski, żeby grało i żeby zdobywało wysokie miejsca. Tak, bo na razie nie jeździ nas za dużo, mówię tam z 4, 5, 6 osób czasami jeździ na takie zawody. Może za te 5 lat będzie trochę więcej, może będzie 10, może będzie 15, to już wtedy w ogóle będzie bajka.
7: Dlaczego mieszkaniec Pomorza Zachodniego, który do tej pory chodził na kręgle tylko dla zabawy, powinien choć raz spróbować bowlingu sportowego?
10: Właśnie może, żeby osiągnąć z nami ten cel. Może, żeby przełamać tą rutynę, żeby posmakować tej rywalizacji indywidualnej, bo jest to jednak sport indywidualny i drużynowy. Więc można, jeżeli ktoś jest indywidualistą, może grać, trenować indywidualnie. I będzie mu to sprawiało niesamowitą satysfakcję, jeżeli pokona i wygra jakiś turniej. Bo jest to naprawdę satysfakcja, grając przeciwko zawodnikom, którzy grają po 20-25 lat, wygrać taki turniej, no to jest mega, mega osiągnięcie. Myślę, że dobry argument i nasza, że tak powiem, społeczność też jest bardzo pomocna, więc jeżeli ktoś będzie chciał, jeżeli ktoś jest zainteresowany i będzie widział, jak ktoś lepiej gra, bardziej, nie wiem, kula mu się świeci albo podkręca, nie bać się zagadać, podpytać, zapytać o ligę, czy zapytać o jakieś małe podpowiedzi, jak lepiej grać, żeby wygrać ze znajomymi, o przysłowiowe żelki, tak? No to warto podpytać, warto zagadać. Nie bać się. O, jesteśmy... Wydaje mi się, że wszyscy są pomocni w naszym społeczeństwie i każdy chce przyciągnąć jak najwięcej klienteli.
7: Czy pan jako zawodowiec potrafi jeszcze pójść ze znajomymi na kręgle i nie przejmować się wynikiem?
10: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście każdy chce wygrać ze mną przy takiej okazji wyjścia ze znajomymi, ale to jest jakby okej, to jest naprawdę, mnie też to cieszy, jeżeli ktoś ze mną wygra. Oczywiście nie będę dawał forów. Nie. To nie jest tak proste. Ale tak, jest to rekreacja też takiej, też można powiedzieć przełamanie rutyny, bo jak idę na kręgielnię, no to jednak idę na trening. A tak ze znajomymi, wyjście takie ze znajomymi, No to też takie przełamanie rutyny, takie forma zawały.
7: Rozmawiałam z Aleksem Szczepaniakiem z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bowlingowego. A teraz z kręgielni przenosimy się do Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
7: Kilkadziesiąt osób na supach i w kajakach przemierzało tydzień temu odcinek Odry oraz portowe kanały w Szczecinie. W ten sposób uczczono pamięć zmarłego w 2021 roku podróżnika Aleksandra Doby, który trzykrotnie samotnie przepłynął Atlantyk. Zwieńczeniem Dnia Wspomnień było otwarcie wyjątkowej wystawy w Morskim Centrum Nauki oraz premiera teledysku brytyjskiego zespołu rockowego. Transoceaniczny kajak Aleksandra Doby jest stałym elementem ekspozycji w Morskim Centrum Nauki, mówi Marta Krzywda, rzeczniczka placówki.
11: Zaskakuje oczywiście rozmiar kajaku, zaskakuje też to, że ten kajak jest niezatapialny, tak można powiedzieć, że jest tak zbudowany, że nie ma możliwości, żeby przewrócił się, ale też nie ma możliwości, żeby swobodnie po nim się poruszać. Jest to bardzo mały kajak i ta wielkość jego jest szczególnie zaskakująca dla naszych zwiedzających.
7: W Morskim Centrum Nauki otwarto, jak już wspomniałam, nową wystawę czasową zatytułowaną Ja i mój kajak. Główną atrakcją jest pierwszy oryginalny kajak podróżnika z 1980 roku. To na nim Aleksander Doba zaczynał swoją wielką przygodę. A co jeszcze czeka odwiedzających Morskie Centrum Nauki?
11: Warto oczywiście pamiętać, że niezależnie od naszych takich wydarzeń specjalnych, przez cały czas można odwiedzać naszą wystawę stałą. Jest to przede wszystkim przestrzeń, w której naukę można doświadczać w samodzielny sposób. Można eksperymentować, można sprawdzać, można korzystać i uruchamiać eksponaty, poznawać różnego rodzaju zjawiska związane przede wszystkim z energią, z żeglugą i ogólnie rzecz biorąc z morzem. Mamy również nowość na naszej wystawie czasowej, nowo otwartą wystawę Granice Nieba na temat Otto Lilienthala. Można na niej zobaczyć m.in. fantastyczną rekonstrukcję standardowego szybowca Otto Lilienthala, uznawanego za pierwszy seryjnie produkowany statek powietrzny na świecie. I oczywiście zapraszamy również do naszego Wolszczan Planetarium. W repertuarze mamy seanse dla różnych grup wiekowych, więc coś dla siebie znajdą zarówno dzieci, jak i całe rodziny, dorośli. Warto zaglądać do naszego repertuaru, ponieważ wkrótce pojawią się również nowe propozycje. Oczywiście też dla tych, którzy w naszym planetarium już mieli okazję być.
7: Mówiła Marta Krzywda, rzeczniczka Morskiego Centrum Nauki.
2: Ciekawy film.
7: W środę ekranizacja Lalki Bolesława Prusa trafiła na ekrany polskich kin. To powieść poruszająca i ponadczasowa o najważniejszych wartościach w życiu człowieka, mówi grający Stanisława Wokulskiego Marcin Dorociński.
12: To jest o poszanowaniu pracy, o tym, jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze, o pomaganiu innym i robieniu tego nie w sposób popisowy, tylko po prostu z potrzeby serca i o wielkiej miłości, która bywa niestety ślepa i nieszczęśliwa, natomiast lepiej przeżyć nieszczęśliwą miłość niż nic nie przeżyć.
7: Izabelę Łęcką w kinowej Lalce gra Kamila Urzędowska. W postać Ignacego Rzeckiego wcielił się Marek Kondrat, który specjalnie dla tej produkcji po 16 latach aktorskiej emerytury wrócił na filmowy plan i jak podkreśla, tej decyzji nie żałuje. Po obejrzeniu pierwszych scen filmu pomyślałem, że uczestniczę w kinie, o którym zawsze marzyłem, mówi artysta.
13: Że ono przenosi nas w trochę inny świat, że postaci, które tam są, noszą emocje bardzo nam bliskie, prawdziwe. To jest wartość tej powieści w każdej epoce aktualna. I że uczestniczę w zdarzeniu, które ma swoją kontynuację, bo wspominałem o swoim ojcu, który zagrał u Hasa postać Stangbauma. Więc pomyślałem, że jak jest taka okazja, to dlaczego nie? I jestem zadowolony. zadowolony z tej decyzji.
1: Jedną z najbardziej wyrazistych postaci w filmie jest pani Meliton, która pomaga Wokulskiemu w staraniach o Izabelę Łęcką. Twórcy rozszerzyli jej wątek i dopisali kilka scen. Swatkę gra Agata Kulesza.
14: Pani Meliton myślę, że jest dość widoczna, mimo tego, że to jest drugoplanowa rola. Czasami przyspiesza akcję, tłumaczy, jak ten świat działa i ma poczucie humoru. Uważam, że też jest potrzebna, żeby pokazać, że Wokulski też ma poczucie humoru. I myślę, że w budowaniu Wokulskiego Marcin to świetnie wykorzystał i że to było bardzo ważne, żeby nie budować, że on jest taki posągowy i taki w tej pułapce tej miłości. Tutaj widać w nim takiego człowieka, kiedy nagle czuje się swobodnie i bardzo to w tym lubię.
1: Tymczasem o lalce dyskutuje cały kraj i to chyba dobrze, mówi nam Borys Szyc, czyli baron Krzeszowski.
15: Bo to jest jakieś takie trochę cofnięcie się w czasie, że cały kraj nagle rozmawia o literaturze. I mam nadzieję, że też po nią sięga, no bo być może ci, którym się, nie wiem, nie podoba jedna albo druga, będą chcieli sprawdzić, jak wygląda oryginał i sięgną po książkę, a to jest chyba największa wartość.
1: Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, dodaje producent Radosław Drabik.
16: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizacji najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
1: A jakie są pierwsze wrażenia po obejrzeniu lalki?
17: Według mnie kandydat na Oscara. Fenomenalny kurs aktorski.
18: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka. Film przecudowny.
19: Tym filmem Marcin Dorociński zapewnił sobie nieśmiertelność. Wokulski jest znakomity. No ja jestem pod gigantycznym wrażeniem.
20: Porównałbym ten film do Ziemi Obiecanej. Niezwykłym rozmachem. Poleciłbym każdemu.
1: Nowe spojrzenie na losy Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej to bez wątpienia jedno z najważniejszych kinowych wydarzeń tego sezonu. Ponadczasowy dramat o miłości, ambicji i barierach klasowych powraca na ekrany w spektakularnej, gwiazdorskiej obsadzie. Jeśli chcecie osobiście doświadczyć tych wielkich emocji na dużym ekranie, film od środy jest już dostępny w kinach. W Szczecinie seanse odbywają się m.in. w kinach Helios. Z kolei mieszkańcy i turyści wypoczywający w Międzyzdrojach mogą wybrać się na pokaz do kina Ewa.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
21: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje. Wake me.

0: Kiciu! A? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
0: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
7: To jest magazyn, w którym mówimy o pasjach, ciekawych inicjatywach i niezwykłych mieszkańcach Pomorza Zachodniego. W tym wydaniu wejdziemy w świat modelarstwa. To przestrzeń niesamowitej precyzji, detali i setek godzin spędzonych przy biurku. Przekonacie się, że mały model samolotu, czołgu czy statku potrafi opowiedzieć wielką historię, jeśli tylko włoży się w niego wiedzę i serce. Będzie też jagger, czyli sport nietypowy, szybki, bardzo drużynowy. Trochę tu biegania, trochę taktyki, a także pojedynki. Bezpieczną bronią otulinową. Na koniec spojrzymy w górę. Wieczory robią się coraz dłuższe, więc sprawdzimy, co ciekawego można zobaczyć na naszym październikowym niebie, gdy po prostu wyjdzie się przed dom. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam. A zaczynamy od rozmowy o pomaganiu. Moim gościem jest Zygmunt Pyszkowski, prezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.
8: O tym się mówi.
7: Panie prezesie, to zaczniemy od tego, co najbardziej leży panu na sercu. Gdyby miał pan wybrać jeden problem dzieci w regionie, o którym trzeba głośno mówić, co by to było?
9: No przede wszystkim chodzi o to, że za dużo dzieci trafia do pieczy zastępczej i instytucjonalnych. A chcielibyśmy, żeby dzieci, jak najwięcej dzieci, a może nawet i wszystkie dzieci, swoje dzieciństwo spędziło w rodzinie. Oczywiście jest to trochę utopia. Zawsze znajdą się takie rodziny, tak rodzice nawet, że te dzieci im przeszkadzają, że nawet się cieszą, że się pozbyli. Stąd

0: mające trudności we właściwym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, to uważam, że system, który mamy, on jest, można powiedzieć, bardzo dobry, ale niewydolny. Ale niewydolny. Mimo wszystko nie wykorzystujemy wszystkich narzędzi, nawet takich, które mamy zawarte i w ustawach, i rozporządzeniach, i w naszej działalności.
1: I co trzeba zrobić, pana zdaniem?
0: No przede wszystkim zaczęło się nawet, jest nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny systemem pieczy zastępczej w zakresie pozyskiwania nie tylko następnych rodzin zastępczych, ale i również sojuszników, którzy będą pracować u źródeł, czyli tam, gdzie zaczyna się ten problem rodzinny, aby można było skutecznie niwelować i zapobiegać umieszczania tych dzieci w pieczy zastępczej i instytucjonalnej. My jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zabiegamy już od lat, aby wspierać przede wszystkim rodzinę poprzez nie tylko placówki wsparcia dziennego, które są mimo wszystko przez samorządy pomocniczemu traktowane, bo jeżeli powiemy, że w Polsce 30, może nawet do 35% gmin ma takie placówki wsparcia dziennego, nie dodam jeszcze, a może powinienem dodać z prawdziwego zdarzenia, ponieważ jeżeli placówkę wsparcia dziennego gmina powołuje i jeden dzień w tygodniu, no to jak to jest wsparcie dzienne? To powinno być we wszystkie dni robocze i to jest dopiero wtedy skuteczne działanie. Pani rzecznik obecna, Horna Cieśla, rzecznik praw dziecka, w przeszłości zbadała sprawę, jak sądy kierują dzieci do placówek wsparcia dziennego. Czyli ten pierwszy etap bez odrywania od rodziny do placówek wsparcia dziennego. Okazuje się, że to jest śladowy procent, czy promil może tam nawet, z tych postanowień, które dzieci zostały umieszczone w pieczy, czy w instytucjonalnych, czyli i rodzinnych domach dziecka, i MOS-ach, MOW-ach, to jest to śladowa ilość. A przecież no, w pierwszej kolejności powinny dzieci trafiać do tych placówek wsparcia dziennego. Zresztą mówi o tym kodeks rodziny i opiekuńczy w artykule 109. I ten artykuł 109 przez sądy nie jest wykorzystywany, bo on tam mówi, że w pierwszej kolejności należy skierować dzieci do placówek wsparcia dziennego, a dopiero w ostateczności do opieki całkowitej.
1: Dlaczego więc tak się nie dzieje?
0: Nie dzieje się z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że wnioski, które skierują i o ośrodki pomocy społecznej, ale i również oświata czy policja, no nie pozostawia żadnego wyboru sądom, jak tylko i wyłącznie no przyklepać, bo wniosek jest taki, że odebrać dzieci, bo. I teraz jest cały wachlarz uzasadnienia tego, żeby faktycznie te dzieci będą miały lepsze dzieciństwo, bo będą zadbane, będą miały wszystko, co można powiedzieć, czego nie mają w rodzinnym domu, no to sąd przychyla się faktycznie, tak, dobro dziecka no tu jest zagrożone, no i trzeba umieścić w pieczy. Także z jednej strony nie ma tego skierowania w poziomie. W dużej mierze oświata, pedagodzy, jeżeli dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, zaniedbuje, wygaruje, czy przychodzi zaniedbane, kieruje obgląd sytuacji rodziny do sądu. A sąd no, wysyła poprzez kuratora sądowego, idzie do tego wnioskodawcy, potwierdza się, to i dzieci się odbiera. Natomiast oświata powinna kierować to do Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej jest tym, który właśnie ocenia tą sytuację rodziny, ma narzędzie w postaci wywiadu środowiskowego, to pracownik socjalny czy asystent rodziny, ustala program pracy z rodziną, zawiera kontrakt socjalny, którego się często nie zawiera, a w tym kontrakcie socjalnym powinno być właśnie, że jeżeli jest już jakieś, są jakieś trudności, które ma rodzina, a powiem szczerze, że to nie jest tak, że musi być rodzina patologiczna, która ma trudności we właściwym sprawowaniu opieki nad dzieckiem. To jest taki slogan, który

0: można by powtarzać, nie, że to tylko rodziny, te placówki wsparcia dziennego są tylko dla rodzin patologicznych. Dzisiaj rodzina mająca trudności to jest rodzina i wielodzietna, gdzie ma dziecko z niepełnosprawnością, niepełna nawet. Jeden rodzic tu pracuje, drugi za granicą pracuje i również obydwoje pracują. Ta praca, zwłaszcza w środowiskach wiejskich, jest coraz dalej od miejsca zamieszkania, więc rano przed 6, przed 7 już wyjeżdżają, wieczorem wracają. Kto się zaopiekuje dziećmi, zwłaszcza tymi w wieku takim szkolnym, do powiedzmy do 4 klasy szkoły podstawowej? No nie ma. I stąd ta placówka wsparcia dziennego jest dla również i takich rodzin. Powiem tak, że kolejne rządy, można powiedzieć, czy ministerstwa zakładają sobie jako priorytet zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej rok do roku. A fakty są takie, że od 10 lat, tak jak patrzę na statystyki GUS-u, to rocznie dzieci przybywa prawie 2000 w Polsce do pieczy zastępczej instytucjonalnej. Nie zmniejsza się, przybywa. A tylko w 2025 roku nie dość, że umieszczono 2000 dzieci w pieczy zastępczej, to dodatkowo jeszcze 1800 postanowień sądu nie zostało wykonane z uwagi na to, że nie było gdzie te dzieci umieścić. Brak rodzin zastępczych, brak miejsc w placówkach opieki całkowitej. No i stąd prawie to jest 4000. 4000 dzieci przybywa do pieczy zastępczej. Obecne ministerstwo poczyniło dobre kroki, można powiedzieć. Jest zmiana ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. Dużo zadań przekazano w gestię organizacji pozarządowych. I o to chodzi. O to chodzi, żeby uczynić współodpowiedzialnym za to, co się dzieje w najbliższym środowisku, obywateli też. Cieszę się, że właśnie w tej ustawie, zwłaszcza w artykule 190, jest wyraźnie napisane, że gminy mogą zlecać organizacjom pozarządowym, tylko oczywiście, no nie wszystkim, żeby była jasność. To muszą być organizacje, które specjalizują się w tym, albo są również i organizacjami pożytku publicznego, czyli wyższy taki stopień. My jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci właśnie tak to mamy. My nawet jako Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przez 3 lata pracowaliśmy razem z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie nad nowym zawodem rynkowym pedagog rodzinny, który współpracowałby poprzez placówki wsparcia dziennego i współpracował z pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, ale podnoszenie kompetencji rodzicielskich, tu o to chodzi. Tu nie chodzi o jakieś materialne zaspokajanie potrzeb rodziny, tylko te właśnie tą świadomość. Ministerstwo zresztą wprawdzie nie wyraziło zgody o wpisanie do zintegrowanego systemu kwalifikacji nowego zawodu rynkowego pedagog rodzinny, który byłby tym narzędziem dla organizacji pozarządowych. Natomiast umacnianie asystentury rodzinnej i dodanie jeszcze 5 jakichś stopni awansu zawodowego w sytuacji, gdy w Polsce brakuje ludzi, żeby podjęli się tej funkcji asystenta rodziny, no brakuje. No to nie do końca widzę, że nawet te 5 stopni awansu, co doda, to coś zrobi. To nie da, tak.
1: Do rozmowy z Zygmuntem Pyszkowskim, prezesem Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie, jeszcze wrócimy, a teraz sprawdźmy, co ważnego działo się w mijającym tygodniu na Pomorzu Zachodnim.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Ula Myszkinis. Na zachodnim Pomorzu powstaje 9 centrów aktywności i wolontariatu seniorów. Niedawno otwarto świeżo wyremontowaną przestrzeń przy ulicy Wyszyńskiego w Szczecinie. Wszystko w ramach programu Social Silver, mówi Agnieszka Cieślicka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.
4: Mamy rosnącą liczbę seniorów. To jedno z największych wyzwań naszego regionu. Wyobraźmy sobie miejsca, w których po 60 życie wcale nie zwalnia.
3: W szczecińskim centrum organizowane będą m.in. zajęcia teatralne, sportowe i kulinarne. Rozpoczął próby morskie, a 11 listopada zostanie ochrzczony. Pro Forum Bursztyn Unity bliźniacza jednostka Jantara przybije do Wałów Chrobrego. Uroczystość ma mieć wyjątkową oprawę. Port Szczecin-Świnoujście wygrał. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę niemieckiej organizacji Liebensraum Forpommern na decyzję środowiskową w sprawie budowy nowego kontenerowego portu w Świnoujściu. Wszystkie wydane do tej pory decyzje są zgodne z unijnymi postanowieniami i przylądek Pomerania może powstać. Weekend cudów akcji Szlachetna Paczka dopiero w grudniu, ale praca wolontariuszy trwa cały rok. Zapytaliśmy Wojciecha Krygiera, koordynatora z naszego regionu, co dzieje się teraz.
5: W tej chwili jesteśmy na ostatnim etapie rekrutacji, czyli rekrutujemy wolontariuszy. W województwie zachodniopomorskim gdzieś tam około 40 osób zostało i już zaczynamy zbierać historię rodzin oraz nawet odwiedzamy te rodziny.
3: Szczegóły znajdziecie na szlachetnapaczka.pl. 50 tysięcy złotych wyłudzono od seniorki ze Szczecina odzyskali zachodniopomorscy policjanci, mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.
6: Kobieta przeświadczona o tym, że sytuacja jest bardzo poważna, udała się do placówki bankowej i wypłaciła swoje oszczędności pod presją czasu. 70-latka spakowała gotówkę zgodnie ze wskazówkami, które otrzymywała przez telefon na bieżąco od mężczyzny i włożyła do kosza na śmieci.
3: Mężczyźnie może grozić nawet 8 lat więzienia. Aktywni, bezpieczni mieszkańcy Międzywodzia to projekt realizowany przez KGW Fregata. Uczestnicy warsztatów nauczyli się, jak spakować plecak ewakuacyjny, ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy i strzelanie pod okiem instruktorów ze Stowarzyszenia Pogranicznik. A 17 października podsumowanie działań. Teraz zaglądamy do Świnoujścia. Miasto na okres jesienno-zimowy rezygnuje z jednego z promów, mówi Wojciech Basałygo z urzędu.
7: Dodatkowo przez tunel będzie kursował samochód z przyczepą do przewozu rowerów. To rozwiązanie tymczasowe, bo od 19 kwietnia przyszłego roku przeprawa ponownie będzie obsługiwana przez dwa promy Bielik.
3: 16 października Liceum Ogólnokształcące imienia Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim organizuje w Łukęcinie drugi bal charytatywny. Tym razem zebrane pieniądze posłużą na modernizację i doposażenie szkolnej biblioteki.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Są rozmowy, które zaczynają się od instytucji, ale bardzo szybko okazuje się, że tak naprawdę chodzi o ludzi, o dzieci, które potrzebują uwagi, o rodziny, które czasem nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, o dorosłych, którzy potrafią być obok wtedy, kiedy jest trudno. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to organizacja z długą historią, ale jej zadania są bardzo współczesne. Wspieranie dzieci, rodziców, rodzin w kryzysie, organizowanie opieki, zajęć, wypoczynku, pomocy i zwykłego, bezpiecznego miejsca, w którym młody człowiek może poczuć, że nie jest sam. Zapraszam na rozmowę z Zygmuntem Pyszkowskim, prezesem Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.
2: Blisko mieszkańców.
1: Jakie kryzysy najczęściej dotykają dziś rodziny na Pomorzu Zachodnim?
0: No, przede wszystkim dzieci mają przede wszystkim te psychiczne. Dużo jest tych problemów, takich szkolnych, rówieśniczych i to jest duży problem hejtów i przemocy również. Natomiast rodziny nie mają de facto takiego wsparcia bezpośredniego. Jeżeli nawet mają asystenta rodziny, a asystent rodziny ma w teorii prawie 15 rodzin, bo tak ustawa mówi, że do 15 rodzin, no to kiedy on do tej rodziny dotrze, do tej 15? No przecież raz na miesiąc. No więc nawet i ta nazwa asystent rodziny nie pasuje do tej pracy, którą powinien wykonać ten asystent. Więc to są takie sytuacje. Druga rzecz to jest również i niski zarobek w sytuacji rodzin wielodzietnych. Te 800 plus to nie załatwia jeszcze tego problemu. Bo jeżeli ma matka małe dzieci, czy pięcioro, czy sześcioro, to jak ona popracuje? To ona nie popracuje. Często również i wchodzi ten alkohol, czyli używki, przemoc. I stąd te grupy wsparcia, które ma się ustawowo wpisane, powinny również być realizowane, a nie są. Nie są. I dwa, to organizacje pozarządowe, ale takie, które działają bez zysku. Non-profit, czyli bez zysku, ale te środki i organizacja pozarządowa musi mieć, bo społecznie to się nie da wszystkiego zrobić. Owszem, wolontariusze są potrzebni, ale Muszą być te stałe formy, do którego mogą te dzieci uczęszczać, a poprzez dzieci my możemy wpływać na rodzinę.
1: A czy rodzice częściej niż kiedyś mówią, nie daję rady?
0: Rodzice mówią, że zwracali się do różnych instytucji i nic to nie dało, bo każdy tylko pouczał, mówią mnie, co ja mam zrobić. Czy to pracownik socjalny, ale ja bym nie chciał mówić przeciwko pracownikom socjalnym, nie, bo oni naprawdę ciężko wykonują pracę, czy asystenci, no ale są takie sytuacje, że mają za dużo tych rodzin. Że jednak ta pomoc musi być nie przez 8 godzin, ale zwłaszcza popołudniami. Przecież nawet i w weekendy się dużo dzieje, gdzie interwencja policji jest i niebieskie karty kiedyś były zakładane dla rodziny. Jedna, do której się ewentualnie następną interwencję dopisywało. A dzisiaj jest taka sytuacja, że z każdej interwencji nową kartę niebieską się zakłada. No i co się dzieje? No się tak dzieje, jak dzisiaj jeżdżą kierowcy bez prawa do wykonywania tego zawodu, czy mają odebrane przez jeden sąd, drugi sąd, trzeci sąd, a i dalej jeżdżą. I spotyka się tak. Tak samo i tu z tymi niebieskimi kartami. Jeżeli jest pierwsza interwencja policji i w tle są dzieci, już powinno być kierowanie do pomocy społecznej, niekoniecznie do sądu. Można i do sądu, ale sąd powinien wykorzystywać to i sprawdzać, czy wykorzystano wszystkie możliwości udzielenia wsparcia rodzicom dziecka wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. Taka jest kolej rzeczy, ale się nie robi tego. Nie? I stąd mamy tak to, co mamy.
1: Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pracuje bardziej z dziećmi czy całymi rodzinami? Jak wygląda pomoc?
0: Nie, przede wszystkim my z całymi rodzinami, bo to klucz sukcesu to jest właśnie to, że nie tylko zajmować się skutkami, a skutkiem tej rozkładu rodziny są dzieci, no to my dzieci będziemy tu się zajmować dziećmi i tak dalej, separować, a przyczyna leży w rodzinie tej. I stąd nie tylko organizacja, jeżeli prowadzi tego typu działalność, że prowadzi świetlice dla dzieci, a dzieci wracają później po tych zajęciach do tego środowiska, który nie jest uzdrawiany, nie jest leczony, nie jest tam jakiegoś programu naprawczego nie stosuje się. Czyli tak, poprzez rodziców. I dwa, powiem, jest to zaufanie. Rodzice, którzy nawet nie zajmują się dziećmi, no, można powiedzieć piją, biją, etc. i tak dalej, to nie zwrócą się o pomoc do ośrodka pomocy społecznej, bo mówią, że to są ci, którzy nam odbierają dzieci. No odbierają, no bo się nie zajmowaliście tymi dziećmi. Natomiast jeżeli my jako organizacja pozarządowa zwracamy się, że dajemy tutaj wsparcie takie i takie, to mamy społeczne zaufanie. To też ważne. To też ważne. I wtedy, jeżeli gmina faktycznie będzie te kontrakty socjalne zawierała z rodzinami kryzysowymi, to musi proponować, że albo dzieci będą chodziły do placówki wsparcia dziennego, a pani na grupy wsparcia, albo w takim razie będziemy musieli kierować wniosek do sądu o odebranie. I wtedy no, daje to efekty, bo ustawa o wspieraniu rodziny mówi, że pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolna. No chyba, że skieruje sąd, dopisane jest. No ale sądy nie korzystają z tego dobrodziejstwa artykułu 109 i nie rozliczają de facto instytucje pomocowe z tego, czy tej rodzinie faktycznie udzielano takiej pomocy, jaka ona powinna być. I stąd właśnie myślę, że najważniejsza jest praca z całą rodziną, nawet i z dziadkiem i babcią, i to daje po prostu efekty.
1: Zygmunt Pyszkowski, prezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie, jest naszym gościem. Mówimy o sprawach, które bardzo łatwo zamknąć w słowach. Pomoc, wsparcie, opieka, dzieci, rodzina. Ale za każdym z tych słów jest konkretna historia. Dziecko, które potrzebuje bezpiecznego miejsca, rodzic, który nie daje sobie rady. Rodzina, która czeka na kogoś, kto nie oceni, tylko pomoże. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od lat działa właśnie właśnie tam, gdzie potrzeba nie tylko instytucji, ale przede wszystkim ludzi uważnych, cierpliwych i gotowych być blisko. Wracamy do rozmowy o tym, jak dziś pomagać dzieciom mądrze, czego najbardziej potrzebują rodziny i dlaczego czasem najważniejsze jest po prostu zauważyć, że ktoś obok nas potrzebuje wsparcia.
2: To warto wiedzieć.
1: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma za sobą 80 lat działalności. Co jest największą wartością tej historii?
0: Przede wszystkim wartość jest taka, że my niezależnie od tego, że czasy się zmieniają i również nowe są jakieś takie zagrożenia dla rodzin, dla dzieci, to my trwamy non-stop. Jesteśmy kreatywni w tym wychodzeniu nawet naprzeciw, no, żebyśmy mogli zapobiegać umieszczeniu dzieci. Natomiast my jako Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci mamy już w tej chwili, wchodzimy w 81 rok. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Polsce w 106 rok. I wtedy, kiedy 106 lat temu towarzystwo powstało w 1919 roku, ówcześni działacze myśleli, że to można pomagać dzieciom wolontarystycznie, dobroczynnie i tak dalej. Po roku okazało się, że to się nie da, że to system państwa musi za to zadbać, bo to jest zadanie państwa. Ochrona obywateli, jak również i żeby jak najwięcej się dzieci rodziło, stwarzanie możliwości i tak dalej. I tak jak po pierwszej wojnie światowej prawie obliczano, że dzieci ulicy, czyli sierot, było prawie 500 tysięcy, którzy nie mieli taty i mamy, i towarzystwo właśnie włączyło się i tworzyło i ochronki, i kuchnie mleczne, i tak dalej, i tak dalej. I też również i te pierwsze świetlice dla dzieci ulicy. Po drugiej wojnie sytuacja się powtórzyła, też tak samo, bo dzieci wojny były, a dzisiaj okazuje się, że te sieroty są dalej. No tylko, że my w 2020 roku mieliśmy 71 tysięcy umieszczonych w pieczy. W 2024 roku już 77,5 tysiąca. Aktualnie prawie mamy 80 tysięcy, czyli wzrasta. Różnica między dziećmi wojny, które nie mieli ani taty i mamy, od tych dzisiaj sierot jest taka, że w większości oni mają i tatę i mamę, a muszą się wychowywać poza rodziną. I wychowują się poza rodziną, bo jak tutaj te statystyki przytoczyłem, to wzrasta. Czyli to jest właśnie ta bolączka i wydawałoby się, że tak jak pani spytała, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma 106 lat. W ogóle w Polsce. I wystarczy. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że to jest taka permanentna praca, bo się dzieci rodzą nowe, bo się nowe rodziny zakładają i trzeba non-stop nawet i młodych rodziców edukować i podnosić ich kompetencje rodzicielskie, pedagogiczne, radzenia sobie, można powiedzieć, w życiu.
1: A jak zmieniała się pomoc dzieciom przez te dekady?
0: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci było taką instytucją, która wyprzedzała pewne działania, które były w systemie. Tak jak powiedziałem, zaraz po wojnie na hasło kongresu w Zurychu Ratujmy Dzieci Wojny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ruszyło i zakładało ochronki, domy dziecka i tak dalej, ale i również przedszkola, żłobki, nawet i były szkoły też tak samo, które prowadziło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W latach, początku lat 60. zajęto się na przykład dziećmi specjalnej troski. Powstało Komitet na rzecz Dzieci Specjalnej Troski i zmuszono niejako system, że zaczęły powstawać szkoły życia. Dużo dzieci było, miały orzeczenie zwalniające z obowiązku szkolnego. Siedziały w domu, niepełnosprawne. Jeżeli powstał w 1962 roku ten Komitet na rzecz Dzieci Specjalnej Troski, po roku, po dwóch okazało się, że już trzeba specjalistyczne. Powstało oddzielnie Komitet na rzecz Dzieci z upośledzeniem umysłowym, to się mówiło. Dzisiaj z niepełnosprawnością intelektualną. Dzieci niepełnosprawne ruchowo, dzieci z rozszczepem wargi nawet, dzieci z cukrzycą, czyli tymi również i metabolicznymi. różnymi chorobami. I tak to zaczęło również działać w systemie później oświaty, bo w oświacie to było. Dzisiaj to w dużej mierze w pomocy społecznej jest wrzucone, ale w oświacie też tak samo dalej jest. Pierwsze poradnie psychologiczno-pedagogiczne to Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Przepełnione były domy dziecka. Domy dziecka były tak ogromne, że miały od 200, 300 i 500 albo i 600 dzieci w takich ogromnych molochach były. Były dużo rodzeństw. No, powstały pierwsze rodzinne domy dziecka, czyli całe te rodzinki szły do rodzinnych domów dziecka. Później do systemu państwowego dofinansowania weszło i tak dalej. Później rodziny zastępcze, czyli to Towarzystwo Przyjaciół Dzieci rok do roku czy w dekadach zmuszało do tego, że zajęto się dziećmi specjalnej troski. Stąd również i zmniejszała się liczba dzieci w pewnym okresie w domach dziecka, no ale później po przełomach zaczęła ponownie wzrastać, bo oczywiście i diagnoza była większa, bo w środowiskach niektórych to nie mówiło się o tym, że jest przemoc wobec dzieci i tak dalej, także do tej pory też tak samo wypracowaliśmy nowy zawód rynkowy, pedagog rodzinny, no i niestety utknął to w ministerstwie poprzedniej kadencji, no a teraz też tak samo jakoś nie doczekał się nobilitacji, bo najlepsza nawet organizacja musi mieć narzędzie. Tym narzędziem jest dla nas pedagog rodzinny, no ale myślę, że doczekamy się, że również i ten taki zawód w rękach organizacji pozarządowych przyczyni się do zmniejszenia się liczby dzieci umieszczanych w pieczy.
1: To była rozmowa o dzieciach, rodzinach i pomocy. Rozmawiałam z Zygmuntem Pyszkowskim, prezesem Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Przed chwilą mówiliśmy o dzieciach, pasji, wsparciu i o tym, jak ważne jest, żeby młody człowiek miał obok siebie dorosłych, którzy potrafią zauważyć jego potrzeby i dać mu przestrzeń do rozwoju. I trochę przy tym zostajemy, choć zmieniamy temat, bo teraz porozmawiamy o modelarstwie. Pasji, która uczy cierpliwości, skupienia, dokładności i szacunku do detalu, to świat, w którym nie da się wszystkiego zrobić szybko i na skróty. Trzeba usiąść, pomyśleć, dopasować elementy, czasem coś poprawić, czasem zacząć od nowa. Modelarstwo to nie tylko klej, farba i miniaturowe samoloty, statki czy pojazdy. To także historia, technika, wyobraźnia i wiele godzin pracy, które uczą, że efekt przychodzi wtedy, kiedy potrafimy być cierpliwi. Ten temat jest szczególnie aktualny, bo właśnie teraz Szczecin żyje jednym z największych wydarzeń modelarskich – festiwalem modelarskim Paprykarz. To spotkanie ludzi, dla których małe modele są często początkiem naprawdę dużych opowieści o historii, technice, lotnictwie, wojsku, morzu i własnej wyobraźni. O świecie modelarstwa, jego uroku, trudnościach i satysfakcji z pracy nad najmniejszym detalem opowiedzą nam Radosław Mazur i Krzysztof Kopczyński ze szczecińskiego Paprykarza Modelarskiego.
2: Mieszkańcy zachodniopomorskiego z pasją.
1: Czym szczeciński Paprykarz różni się od typowego konkursu modelarskiego?
8: Po pierwsze dlatego, że jest szczeciński. A tak na poważniej, staramy się, żeby to był konkurs jak najlepiej zorganizowany i zawsze próbujemy tutaj uatrakcyjnić go. Zresztą każdy, prawdę mówiąc, organizator myśli właśnie i próbuje jakoś uatrakcyjnić swój konkurs, czy to jakimiś pokazami dodatkowymi, czy połączeniem z jakąś inną imprezą. Także to metody są różne, tak? Akurat jeśli chodzi o nasz Paprykarz Szczeciński, to próbujemy właśnie namówić do występu w trakcie Paprykarza jakichś tam zaprzyjaźnionych modelarzy. Mieliśmy miłośników kolejek tych elektrycznych i oni tam rozkładali swoje tory i demonstrowali, co się bardzo cieszyło dużym zainteresowaniem osób zwiedzających, bo to wiadomo, jeżdżące pociągi zawsze przyciągną. A potem tylko jest ból głowy dla tatusiów, bo zawsze dziecko krzyczy, że taki chce, tak?
1: Czy to jest konkurs, który przyciąga nie tylko mieszkańców Szczecina, nie tylko tych, którzy interesują się modelarstwem, ale też z całego województwa, z całego kraju?
8: Tak, tu akurat mamy fajną taką sytuację, że na Paprykarz Szczeciński przychodzi bardzo wielu modelarzy ze Szczecina, którzy tak na co dzień oni się nie ujawniają i mało kto wie, że oni modelują. Dopiero się pojawiają na konkursie. Mhm. I to dla nas jest akurat bardzo istotne, że możemy ich jakoś zaktywizować tutaj, żeby wyszli z tego cienia gdzieś tam w domu, co tam każdy skleja i chowa gdzieś tam do szuflady swoje modele, bo uważa, że nie są takie dobre, nie ma co ich pokazywać i tak dalej, ale w końcu gdzieś tam ktoś go przekona, żeby wziął udział w Paprykarzu i okazuje się nagle, że jest kupa fajnych modeli i wcale nie są żadne jakieś takie pokraki ani brzydkie, tak? I zaczynają wtedy wierzyć w swoje siły. To jest akurat, mówię, nasz taki wyróżnik, bo w innych miastach, jak jeździmy po różnych konkursach, to tak z miejscowych, że tak powiem, modelarzy jest uczestników tak no 10% maksymalnie gdzieś, tak? Natomiast tutaj w Szczecinie mamy sytuację taką, że bardzo wielu modelarzy i bardzo, co nas bardzo cieszy, bardzo dużo młodych modelarzy się pojawia i to bym ocenił, że jest około ich 30 do 40 może procent nawet. Reszta to oczywiście modelarze przyjezdni z Polski, z zagranicy, gdzie się da.
1: Co dziś jest najpopularniejsze wśród szczecińskich modelarzy? Lotnictwo, pancerka, statki? Co króluje?
8: Powiedziałbym tak, że z przykrością muszę stwierdzić, że modelarstwo okrętowe w Szczecinie troszkę kuleje, bo jest mniej.
1: Ale natomiast z czego to wynika?
8: Może że z tego, że jednak mamy trochę dalej do morza niż wszyscy myślą.
9: Kleją po kryjomu. Ja akurat znam kilku modelarzy, którzy owszem robią statki, ale z jakiegoś powodu właśnie nie chcą się ujawniać, ewentualnie wpadają na sam festiwal, natomiast gdzieś sobie tam próbują, są i powroty, ale jednak faktycznie u nas jest tak, że na przykład w naszym klubie, gdzie my tam staramy się właśnie promować, mamy galerię na stronie internetowej, tak regularnie dodajemy modele i naszych z tych stricte klubowiczów i powiedzmy zaprzyjaźnionych modelarzy z naszą grupą i faktycznie można spojrzeć, że tam tych statków jest bardzo mało. Natomiast kleją, ale po cichu, do szuflady. No,
8: znaczy z jednej strony należy zrozumieć, że w przypadku modeli kartonowych sklejenie jakiegoś okrętu statku, takiego porządnego, no to jest jednak trochę trwa długo i to nie jest taka produkcja, że tak powiem, na raz na tydzień w tygodniu ktoś tam sklei, tak? Natomiast w przypadku modeli plastikowych, no to już trochę szybciej się odbywa i oczywiście wszędzie, jak wszędzie, zależy to od czasu, tak? Bo każdy z nas ma swoje, że tak powiem, zajęcia domowo-zawodowe i nie zawsze można poświęcić czas na klejenie, tak? Więc siłą rzeczy trochę więcej powstaje samochodów, samolotów, czy jakichś tam czołgów, czy figurek niż okrętów.
1: A czy są mody w modelarstwie? Tematy takie, które nagle stają się popularne, jak w wielu innych dziedzinach życia?
8: Wszędzie, że tak powiem, moda jakaś się pojawia, tak? Jak przed 2024, powiedzmy, modele na przykład ukraińskie były w ewidentnej mniejszości. Teraz po wybuchu wojny i, że tak powiem, nagłośnieniu tematu wielu modelarzy robi modele jakichś tam ukraińskich samolotów, pojazdów różnych i tak dalej. Wcześniej jeszcze, powiedzmy, gdzieś 10 lat temu, 15, to niestety na przykład dużą popularność cieszyły się niemieckie sprzęty, polskie nie. Od jakiegoś czasu odwróciło się i teraz stwierdzam osobiście, że więcej jest miłośników polskiego sprzętu niż jakichś tam zagranicznych. Ale to w ten sposób bym raczej powiedział.
1: Panowie, a czy druk 3D zmienił modelarstwo?
8: No na pewno tutaj powiedziałbym zamieszał w tym kotle, bo o wiele łatwiej jest uzyskać jakieś tam drobiazgi, elementy, które wcześniej trzeba było, że tak powiem, ręcznie wypiłowywać, a których nie było na przykład w zestawach kupnych, a teraz w tej chwili można sobie wydrukować, tak, jest to o wiele lepiej. Natomiast no, przed drukiem jest przyszłość, tyle tylko, że no, całych modeli jak na razie to, owszem, są drukowane, powiedzmy, zestawy do budowy całych modeli, takie drukowane zestawy, ale no, one posiadają jakieś tam tam swoje wady, których załóżmy nie mają modele fabryczne, typu budowane z innych tworzyw. Jest to jeszcze widoczne, ale to myślę, że to jest kwestia czasu.
1: Tu liczy się detal, linia podziału, kolor, ślad zużycia, dobrze położona farba, cierpliwie sklejony element i pomysł na to, żeby miniatura wyglądała jak fragment prawdziwej historii. Z boku może się wydawać, że to po prostu hobby przy biurku, ale modelarstwo potrafi wciągnąć bardzo głęboko. O pasji, w której małe rzeczy mają naprawdę wielkie znaczenie, opowiadają Radosław Mazur i Krzysztof Kopczyński ze szczecińskiego paprykarza modelarskiego.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Wracając jeszcze do paprykarza, jak wygląda organizacja takiego wydarzenia od kuchni?
8: Całe centrum, cały clue tej organizacji to jest mieć kogoś, kto to ogarnie. W naszym przypadku jest to Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, tutaj zachodniopomorski oddział regionalny w Szczecinie, i oni to formalnie ogarniają, natomiast my ogarniamy merytorycznie, w sensie tam przygotowujemy sale, stoły, organizujemy ten regulamin i całą tą otoczkę, tak? Zajmujemy się reklamą, no i generalnie bierzemy udział w trakcie tego w sędziowaniu.
1: Czy paprykarz ma już swoją taką stałą publiczność?
8: Tak, wielu modelarzy, że tak powiem, przyjeżdża na paprykarz i to już są nasi stali gwalcy.
1: A przychodzą z rodzinami, z dziećmi, a później te dzieci też zarażają się pasją modelarską?
8: Bardzo dużo dzieci zaczyna modelować pod wpływem rodziców, tak? Widzą, że rodzice modelują, biorą udział, jadą z rodzicami, widzą to na własnych oczy. Za przeproszeniem, mogą też dotknąć w pewnym sensie oczywiście, bo nie rękami modeli i widzą jak ta impreza wygląda, i niektórzy się zauraczają i się wciągają.
1: A jak ocenia się model? Na co juror patrzy w pierwszej kolejności? Proszę nam zdradzić.
8: Są dwa rodzaje oceny. Na zasadzie podoba się, nie podoba się. I druga zasada to jest ocena punktowa według tam ściśle przygotowanych kryteriów. Tak? Ta druga ocena jest dokładniejsza, ale no niestety bardziej pracochłonna. Jeżeli na festiwalu danym jest powiedzmy 200-500 modeli, to wszystkich się ocenić, znaczy inaczej, żeby je wszystkie ocenić punktowo, to trzeba by było poświęcić na każdy model gdzieś z około co najmniej 15 minut i to też tak trzeba by było się śpieszyć, a to oznacza, że tych sędziów by musiało być tam multum, a no niestety tylu nie ma, więc bardzo często jest, najczęściej 90% modeli jest ocenianych na zasadzie podoba się, nie podoba, natomiast jedynie modele konkursowe są oceniane wtedy według ustalonych kryteriów, tak, na punkty.
9: Też oczywiście to kryterium podoba się, nie podoba się, nie polega na tym, że o ten jest ładny, a ten nie. Niemniej jednak to jest uproszczone punktowe ocenianie, na takiej zasadzie, że faktycznie w takim klasycznym ocenianiu punktowym to są grupy, tak, czyli zgodność z historią, jakość wykonania, ilość czasu poświęcona na to. Tam tych elementów jest kilka i to się składa tam na tą skalę punktową. Natomiast wiadomo, że w sposób prosty my to wszystko bierzemy zawsze, w każdej zasadzie, w każdej sędzie, bo najczęściej w Polsce się ocenia właśnie na tej zasadzie takiej uproszczonej, podoba się, nie podoba. To oczywiście te podstawowe zasady są zachowane, tak, czyli jakość sklejania, nawet coś takiego jak zachowanie geometrii, prawda, że w samolocie śmigło tak zwane, czyli skręt ma tylko śmigło, a nie cała konstrukcja. Płata i skrzydeł. I to wszystko w tym momencie się właśnie składa na tą, jak to tutaj Radek mówi, ocenę podoba się, nie podoba.
1: Papryka szczeciński jako produkt jest jednym z symboli miasta. Czy nazwa wydarzenia pomaga przyciągnąć uwagę?
8: Myślę, że tak. Zresztą u zarania naszego festiwalu właśnie to zdecydowaliśmy się na tą nazwę, bo chodziło o to, żeby... Bo w Szczecinie wcześniej nie było takich imprez, tak? I teraz chodziło o to, żeby stworzyć imprezę, która będzie rozpoznawalna wszędzie i kojarzona ze Szczecinem. No a co się najbardziej w tej chwili, no od lat się kojarzy ze Szczecinem? No przede wszystkim właśnie paprykarz, tak? I stąd właśnie żeśmy się zdecydowali na tą nazwę paprykarz. Tak? Mm-hmm. Krzysztof Jarzyna się pojawił troszkę później.
1: A czy w pracach uczestników widać tematy związane z Pomorzem Zachodnim, portem, historią?
8: To znaczy, Tak, od ostatniego paprykara, czyli w tamtym roku, wprowadziliśmy nagrodę za najlepszy model związany ze Szczecinem. I tutaj jest po prostu bardzo szerokie kryterium doboru. To znaczy może być model budynku, który w Szczecinie jest znany, model jakiegoś samochodu, który jest, na przykład ma rejestrację ze Szczecina na przykład, czy samolotu, który tutaj w Szczecinie latał, czy statku, który ma w podpisie, że Szczecin, tak? Portem macierzystym jest Szczecin. Generalnie zasada jest taka, że model, który związany jest ze Szczecinem, ponieważ no, przykro nam stwierdzić, ale jeszcze nie został wyprodukowany fabrycznie żaden model, który jest stricte szczeciński, więc siłą rzeczy musimy, że tak powiem, w ten sposób trochę nagiąć troszkę sytuację.
10: Czy miasto docenia was, modelarzy?
8: No, miasto tam stara się nas doceniać, wspiera nas tutaj przy organizacji.
10: Czyli widzi to, co robicie?
8: Mamy nadzieję, że widzi, bo czasami wspiera, czasami się nie udaje jednak, ale no, mamy nadzieję, że jesteśmy widoczni.
10: A jaki był najdziwniejszy albo taki najbardziej zaskakujący model pokazany na paprykarzu? Czy było coś, co was zaskoczyło? Aż tyle tego było?
8: Wie państwo, dla mnie takim modelem najbardziej zaskakującym to było, no to nie wiem, czy 2016 czy 2017 rok gdzieś chyba, na paprykarzu był zgłoszony model pod tytułem kuter torpedowy jako diorama. I mieliśmy ten model zarejestrowany i wszędzie jest kuter torpedowy w nazwie. I chodzimy, szukamy tego modelu, szukamy i kurczę, nigdzie nie ma. Aż w końcu tak przyglądam się dokładniej w dziale, gdzie są dioramy i tam stoi taka maluteńka dioramka, nie wiem, tam 8 cm na 8 gdzieś, czyli takie maleństwo, taki kwadracik, gdzie jest pokazany jakiś dziadek, obok stoi dziecko, jeśli dobrze pamiętam, i taka gablotka i w tej gablotce jest właśnie ten kuter torpedowy. I to jest, że niby ten dziadek oprowadza wnusia po muzeum gdzieś tam, tak? I to było takie właśnie mylące, że zaskoczenie, że porany, wszyscy szukali kutra, każdy się rozgląda za jakąś łodzią, a tu kurczę, akurat jest maleńka gablotka i te dwie figurki. Także to było takie dla mnie bardzo zaskakujące.
1: To była rozmowa o modelarstwie i o festiwalu modelarskim Paprykarz, a rozmawiałam z Radosławem Mazurem i Krzysztofem Kopczyńskim ze szczecińskiego paprykarza modelarskiego.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Małe światy z precyzyjnych elementów poskładane, to teraz przechodzimy do świata, w którym wszystko dzieje się szybko, drużynowo i na pełnym ruchu. Będzie o sporcie, który trudno pomylić z czymkolwiek innym. Jest drużyna, jest taktyka, jest szybki bieg, są pojedynki, bezpieczną bronią otulinową i spore emocji, które z boku mogą wyglądać trochę jak gra komputerowa przeniesiona na boisko. To jagger. Dyscyplina nadal mało znana, ale bardzo widowiskowa i wciągająca. Łączy ruch, refleks, współpracę i dobrą zabawę, a przy okazji pokazuje, że sport nie musi zawsze oznaczać piłki, siatki albo klasycznej sali gimnastycznej. W Szczecinie rozwija ją Stowarzyszenie Jagger Szczecin. To środowisko, które zaprasza do gry dzieci, młodzież i dorosłych, także tych, którzy po prostu szukają czegoś nowego i nieoczywistego. O sporcie tym opowie nam Jan Jędrzejewski ze Stowarzyszenia Jagger Szczecin.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
10: Czy można zacząć zupełnie od zera, czy trzeba być choć trochę wysportowanym?
11: Nie, jeśli chodzi o sam poziom wysportowania, to tutaj można mieć całkowity brak kondycji i można powiedzieć, że totalnie od zera wszystkiego powolutku na spokojnie nauczymy, wdrożymy, więc właściwie jedyne, co jest wymagane, to taka podstawowa sprawność fizyczna. I tutaj mam na myśli po prostu brak ograniczeń związanych z ruchem. Po prostu nasze ciało musi być zdolne do ruchu, ale nie chodzi tutaj wcale o jakąś właśnie super kondycję czy funkcje motoryczne bardzo rozwinięte, tylko po prostu podstawowe możliwości, a wszystko przyjdzie z czasem, co będziemy rozwijali na naszych treningach.
10: Co w jaggerze liczy się najbardziej? Szybkość, siła, myślenie?
11: No właśnie żadna z tych rzeczy. Co ciekawe, na pewno oczywiście siła, szybkość mają znaczenie i ci gracze, którzy potrafią szybko biegać, uzyskują pewną przewagę na boisku, ale jagger jest przede wszystkim sportem zespołowym. I tutaj współpraca, i tutaj komunikacja z drużyną taktyka, więc ten aspekt związany też z myśleniem, myślę, że jest najistotniejszy. I to też jest jeden z elementów, które sprawiają, że te osoby, które dotychczas nie miały do czynienia ze sportem, często mogą dość łatwo w ten sport wejść, bo są w stanie nadrobić te cechy, których na początku nie mają, właśnie związane z szybkością, z wytrzymałością, ze zwrotnością, właśnie dobrą komunikacją, myśleniem na boisku, i w ten sposób tacy gracze mogą być niesamowicie skuteczni.
10: Jak Jagger trafił do Szczecina? Jak to wszystko się zaczęło w mieście?
11: Tak, około 10 lat temu byłem na festiwalu fantastyki Pyrkon w Poznaniu. I podczas tego festiwalu przypadkiem trafiłem na turniej Jaggera razem z kilkoma przyjaciółmi jako widzowie. I z miejsca zakochaliśmy się. Od razu wiedzieliśmy, że to jest coś dla nas, coś, czego koniecznie musimy spróbować. Z wielkimi emocjami i z zapartym tchem obejrzeliśmy ten turniej, po czym wróciliśmy do Szczecina. Padła decyzja, że chcemy założyć drużynę, więc stworzyliśmy taki pierwszy prototypowy zestaw sprzętu i zaczęliśmy grać. Przez pierwsze kilka lat nasze spotkania były takim właśnie spotkaniem grupy znajomych, takim wewnętrznym, nie wychodziliśmy nigdzie na zewnątrz. Raz na jakiś czas, też bez jakiejś dużej regularności, właściwie no kilkanaście razy w roku się spotykaliśmy, żeby w tego Jaggera pograć, ale stopniowo się ta tutaj nasza grupa rozwijała, więc w którymś momencie podjęliśmy decyzję, że chcielibyśmy to robić troszeczkę szerzej, zaprosić jak najwięcej osób do tego sportu. Założyliśmy stowarzyszenie i już od około 5 lat prowadzimy właśnie takie otwarte, bezpłatne treningi dla wszystkich chętnych.
10: Patrząc na to, co dzieje się na boisku, widzimy bieganie, widzimy starcia i broń. Jak bezpieczny jest Jagger?
11: No to jest w sumie dość istotna kwestia. Mogłoby się wydawać właśnie, że poprzez to, że mamy tutaj walkę, bieganie, starcia, to jest to sport dość kontuzyjny. No i oczywiście tak jak w każdym sporcie pewnego rodzaju kontuzje mogą się pojawić i u nas również się pojawiały, ale mając porównanie z innymi sportami, które uprawiam, na przykład nie wiem, brazylijskie jiu-jitsu, czy chociażby nawet nie wiem, sporty siłowe, to tutaj w Jaggerze tych kontuzji obserwuję wielokrotnie mniej i nie są one w żaden sposób związane ze sprzętem, który czy właśnie z bronią, którą mamy. Tylko takie typowe kontuzje, które w sporcie mogą się wydarzyć, typu ktoś źle stanie, ktoś się przewróci, upadnie niefortunnie i może tutaj dojść do jakiegoś uszkodzenia ciała. A sam sprzęt, który jest wykorzystywany w Jaggerze, jest bardzo bezpieczny, jest lekki, jest w tym momencie mamy tak najnowszą technologię, jeśli chodzi o sprzęt, zrobione na włóknach karbonowych, które są z jednej strony bardzo lekkie, z drugiej strony bardzo wytrzymałe, więc ten poziom bezpieczeństwa, jeśli o to chodzi, myślę, że jest naprawdę wysoki, a zdecydowanie wyższy niż mogłoby się wydawać obserwując grę w Jaggera.
10: A czego nie wolno robić na boisku?
11: Jest kilka zasad, które właśnie mają też to bezpieczeństwo nam zwiększyć. Jeśli chodzi właśnie o walkę na miecze, to mamy pewne ograniczenia związane z tym, gdzie można trafiać przeciwników i w jaki sposób. No i tutaj właśnie głowa i szyja są wykluczone z tej walki, więc to jest takie największe ograniczenie.
10: Czy są sędziowie? Jak pilnujecie fair play?
11: Tak, sport w ogóle bardzo mocno opiera się na fair play, ale oczywiście są sędziowie podczas turniejów Jaggera, gdzie ścierają się drużyny z różnych miast i ten poziom i emocji i rywalizacji sportowej jest troszeczkę większy niż na treningu. No to tych sędziów na boisku jest 5, czasem nawet 6, więc jest to sport oczywiście, który sędziowania wymaga, chociaż tak jak gramy sobie tutaj u nas w Szczecinie treningowo między sobą, no to właśnie bardzo mocno stawiamy na fair play i część rozgrywek odbywa się bez udziału sędziów.
10: Rozmawiałam z Janem Jędrzejewskim ze Stowarzyszenia Jagger Szczecin i jeśli komuś po tej rozmowie przyszło do głowy, że warto spróbować czegoś zupełnie innego niż klasyczny sport, to Jagger może być bardzo ciekawym adresem. A teraz zmieniamy perspektywę. Z boiska przenosimy się pod październikowe niebo. Wieczory są coraz dłuższe, więc to dobry moment, żeby
1: aby sprawdzić, co można zobaczyć nad Szczecinem, nawet bez specjalistycznego sprzętu. O Księżycu, planetach, meteorach i najciekawszych zjawiskach najbliższych dni opowie nam Marcin Biskupski, edukator w tojestkosmos.pl i członek szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Październik to dobry miesiąc na obserwowanie nieba?
12: W zasadzie, mimo że jest to jesień, to jest całkiem dobry miesiąc na obserwowanie w ogóle, ponieważ noce mamy coraz dłuższe, przejrzystość powietrza jest całkiem niezła, chociaż tutaj w Szczecinie może być z tym różnie z uwagi na to, że mieszkamy w takim miejscu, gdzie tej wody w atmosferze, w powietrzu mamy dosyć sporo i to nam troszeczkę utrudnia obserwację. Niemniej w październiku możemy odetchnąć po białych nocach letnich i zacząć wreszcie obserwować.
1: Co w najbliższych dniach będzie takie ciekawe dla kogoś, kto po prostu wyjdzie wieczorem i spojrzy w górę?
12: Można próbować już wypatrywać takich typowo jesienno-zimowych gwiazdozbiorów, jak na przykład byka, który charakteryzuje się tym, że posiada bardzo jasną gwiazdę, która się nazywa Aldebaran. Ona się wyróżnia spośród innych tym, że jest pomarańczowa. Nieco później w nocy, już dosyć wysoko, nam będzie wstawał Orion, gwiazdozbiór, który zna prawie każdy, albo przynajmniej słyszał o takim. Warto sobie go namierzyć, ponieważ jest to jeden z najpiękniejszych gwiazdozbiorów, który również ma bardzo charakterystyczną gwiazdę w swojej konstelacji, która się nazywa z kolei Betelgeza. Ona jest jedną z najbardziej pomarańczowych gwiazd, które możemy zobaczyć na niebie. Obok tego jeszcze bliźniaki, a wracając do byka, możemy zobaczyć w tym gwiazdozbiorze tak zwane plejady, czyli to jest taki mikroskopijny wielki wóz. Można tak do wielkiego wozu ten układ gwiazd porównać. Każdy z pewnością zna ten układ gwiazd, ale nie każdy wie, jak to się nazywa. A to są właśnie plejady.
1: O której godzinie najlepiej zaczynać obserwacje?
12: Musimy na pewno poczekać na zachód słońca. To jeszcze nie wszystko, ponieważ po zachodzie słońca niebo nie do końca jest ciemne. Musimy poczekać na noc tak zwaną astronomiczną i dopiero wtedy, kiedy już nam się ściemni całkowicie, to wtedy najlepiej rozpocząć obserwację.
1: A kiedy księżyc jest w pełni, to obserwacje są trudniejsze, czy po prostu inne?
12: Jeżeli księżyc jest w pełni, to jesteśmy ograniczeni do tego, że możemy obserwować w zasadzie tylko księżyc, planety i ewentualnie jakieś jasne gwiazdy, na przykład gwiazdy podwójne, są możliwe do obserwacji, aczkolwiek pełni księżyca raczej się nie obserwuje, ponieważ on bardzo przeszkadza w tych obserwacjach. Generalnie w październiku, szczególnie pod koniec października, w zasadzie tylko pod koniec października, będziemy mieli możliwość do obserwacji wszystkich planet Układu Słonecznego. Niemniej cztery z tych planet będą dosyć trudne do obserwacji, w takim sensie, że Wenus i Merkury, planety najbliższe Słońcu, trzeba będzie obserwować albo zaraz przed wschodem Słońca, jeżeli mówimy o Wenus, lub zaraz po zachodzie Słońca, jeżeli mówimy o Merkury. Natomiast Uran i Neptun są o tyle trudne, że po prostu trzeba wiedzieć, gdzie one są. Niewiele odróżniają się od gwiazdek, a gołym okiem w ogóle ich nie zobaczymy, szczególnie z centrum miasta. Musimy do tego użyć co najmniej lornetki. No i tak jak wspomniałem, te planety musimy potrafić je zidentyfikować pośród gwiazd, bo one niewiele się różnią od gwiazd. Dopiero w większych teleskopach one pokazują, że są rzeczywiście planetami, czyli są tarczkami i jeszcze do tego takimi niebieskawo-zielonkawymi właśnie planetkami, bardzo, bardzo małymi. Natomiast Saturn będzie widoczny przez cały październik, w zasadzie od zachodu Słońca, zachodzi gdzieś tam wcześnie, późno w nocy lub wcześniej nad ranem, jak to woli. Więc teraz mamy bardzo dobre warunki do tego, żeby obserwować właśnie tą planetę, a przez teleskop, nawet mały, pokazuje swoje piękne pierścienie i to jest widok absolutnie niezapomniany.
1: A jeśli chodzi o meteory?
12: W tym miesiącu, jeżeli będziemy mieli, owszem, maksimum roju, który się nazywa Orionidy. Ten rój związany jest z kometą Haleya, bardzo znaną. Niemniej nie jest to tak popularny rój jak na przykład Perseidy, To nie bez powodu, ponieważ w przypadku Perseidów możemy obserwować około 100 meteorów na godzinę spadających gwiazd, natomiast w przypadku Orionidów około 20, i to jeżeli jesteśmy poza miastem, więc ten rój się zdecydowanie różni. Niemniej zawsze jesteśmy w stanie dopatrzyć się jakichś meteorów, jeżeli jesteśmy poza miastem. To jest po prostu bardzo powszechne zjawisko.
10: Proszę wyjaśnić ten związek Orionidów z kometą Halleya.
12: Generalnie roje meteorów, ich nazwy biorą się od gwiazdozbiorów, jak w przypadku na przykład Perseidów, one biorą nazwę od Perseusza, Orionidów od Oriona. To jest takie hipotetyczne miejsce, z którego te meteory wylatują, tak jakby, i z którego my na Ziemi widzimy te linie, które meteory tworzą. Natomiast sam fakt, że one są, te spadające gwiazdy czy meteory, wynika z tego, że my jako Ziemia, nasza planeta, wlatuje w taką chmurę pozostałości po jakiejś komecie bardzo często. W tym przypadku, w przypadku Orionidów, jest to właśnie kometa Halleya, która orbitując wokół Słońca zostawia za sobą taki ogon pozostałości, w zasadzie takiego kosmicznego gruzu troszeczkę. To są drobinki, niewiele większe niż piasek przeważnie, czasem troszeczkę większe, i wtedy możemy obserwować coś znacznie jaśniejszego na niebie, jeżeli wpadnie to w naszą atmosferę. Natomiast Ziemia, przecinając taki ogon tego gruzu i pyłu, właśnie wpada w taki rój drobinek, które spalając się w naszej atmosferze powodują rój meteorów. Czasem, jeżeli jest tego więcej, to możemy nawet mówić o deszczu meteorów.
10: O październikowym niebie nad Szczecinem, o tym, co można zobaczyć i kiedy warto patrzeć w górę, rozmawiałam z Marcinem Biskupskim, edukatorem w To jest kosmos.pl i członkiem szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia.

harmony. I possess, I'm saying I'm fresh with my voice on.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.